Marki z Markiem, no bo młoda foka musiała mi się kiedyś znudzić w końcu. Tęsknię za poprzednim logo Reeboka. Nowe wygląda jak dla crossfitowców. Tęsknię też za Ligą Plus,

ale Call of Duty. Tęsknię za quattro formaggi z diavolo. Sentymenty mnie nigdy nie opuszczą. Rozlewałem wtedy sosy jak Polok i słuchałem bitów z krankową perkusją.

0: po polsku.
1: Masz kilka prostych słów. Opowiedz mi o sobie.

chmurze w Karpaczu czekają na niego dzieci i kiedy opuszcza statek, żeby się znowu oddać złu, każda z 20

W tym porcie odetchnęli, zwiał nim się zakończył sezon, jeszcze się tam jak żagiel bieli, jego czarny kombinezon odpłynął pod ustrzyżem.

0: polsku.
1: Hej, przyjechałam tutaj, mam taki lot. Ja pierdzielę. Serio, nigdy się tak nie czułam w domu jak teraz. To są tacy ludzie.

0: To są wiadomości Radia Włocławek po polsku.
1: Adwokat od trumny na kółkach zatrzymany na Lubelszczyźnie. Obniżek raczej nie będzie, mogą być podwyżki stóp procentowych. Iga Świątek zaczyna grę w turnieju w Rzymie. Dorota Werdecka, dzień dobry. Nie ma już tak dużych płomieni i zadmienia. Sytuacja w Puszczy Solskiej się stabilizuje, mówi burmistrz Józefowa Roman Dziura. Akcja gaśnicza z udziałem strażaków wciąż jednak trwa.
2: No było wśród mieszkańców bardzo dużo lęku. Nie ukrywam, że próbowali nawet wymuszać na nas przedwczesną ewakuację. My na bieżąco objeżdżaliśmy te lasy i monitorowaliśmy, jakie to zagrożenie jest.
1: Przez ponad dwa dni akcji gaśniczej w Puszczy Solskiej wykonano z powietrza około 500 zrzutów, ponad 600 ton wody. Łódzki adwokat od trumny na kółkach zatrzymany przez policję. Po kilku dniach od wystawienia listu gończego policjanci schwytali 46-latka, który nie stawił się do zakładu karnego. Paweł K. ma odbyć wyrok 18 miesięcy więzienia za spowodowanie 5 lat temu na Warmii wypadku, w którym zginęły dwie kobiety. Adwokat komentował wtedy sprawę w mediach społecznościowych, mówiąc, że ofiary jechały w starym aucie, które właśnie nazwał trumną na kółkach i dlatego jego zdaniem zginęły. Mecenasa zatrzymano w powiecie Chrubieszowskim na Lubelszczyźnie.
3: 46-latek był całkowicie zaskoczony wizytą mundurowych, nie stawiał oporu podczas zatrzymania. Był przekonany, że częste zmiany miejsca pobytu pozwolą mu pozostać nieuchwytnym.
1: Mówi komisarz Adam Dębiński z łódzkiej policji. Oprócz półtora roku więzienia wyrok zatrzymanego adwokata obejmuje także 4-letni zakaz prowadzenia pojazdów mechanicznych. Obniżek stóp procentowych raczej na razie nie będzie, tak uważa prezes Narodowego Banku Polskiego Adam Glapiński. Ale podwyżki mogą być, jeśli napędzana drogimi paliwami inflacja przekroczy pułap 3,5%.
4: Czy przewiduje, że mogą być podwyżki? Mogą być. No jeśli, no w tej chwili jesteśmy blisko górnego pułapu odchyleń. Oczywiście przekroczenie górnego pułapu z prognozą, że to się będzie utrzymywać, no to jest bezpośrednia powód, żeby w tym kierunku iść.
1: W środę Rada Polityki Pieniężnej nie zmieniła wysokości stóp. Stopa referencyjna NBP to nadal 3,75%. Skoro o paliwach wspomnieliśmy, litr benzyny 95 maksymalnie ma kosztować dziś 6,41 zł, benzyny 98 6,90, a oleju napędowego nie więcej niż 7,17 zł, to dzisiejsze maksymalne ceny paliw, co oznacza, że benzynę i diesla zatankujemy taniej niż wczoraj. Po południu o 13.30 w kancelarii premiera Polska podpisze umowę z Komisją Europejską w ramach programu SAFE. Nasz kraj otrzyma unijną pożyczkę w wysokości blisko 44 miliardów euro na obronność. Do końca miesiąca do Polski ma trafić pierwsza zaliczka, 6,5 miliarda. Środki z programu SAFE mają pójść m.in. na realizację programu Tarcza Wschód i rozwój systemów antydronowych. Amerykanka Katie McNally będzie pierwszą rywalką Igi Świątek w Rzymie. Mecz drugiej rundy już dziś. Tenisistki zainaugurują dzisiejsze zmagania na korcie centralnym. Przypomnę, że w środę już w pierwszej rundzie z turniejem w Rzymie pożegnali się Magdalena Fręch, Magda Linet i Hubert Hurkacz.
5: Sponsorem prognozy pogody są salony jubilerskie Kres. Podkreśl swój naturalny blask. Ania i Krzysztof Kres.
6: Sponsorem prognozy pogody jest kuźnia. Kowalstwo artystyczne. Producent ogrodzeń i balustrad kutych i nowoczesnych typu loft oraz szklanych. Telefon 666 329 367.
7: Pogoda na 101 i 4 FM.
1: Najchłodniej dziś na północy, tutaj od 8 do 12 stopni na krańcach południowo-wschodnich, do 20, a na przeważającym obszarze około 15 stopni. Na ogół będzie dziś pochmurno i deszczowo, na krańcach południowych możliwe burze, ale niewykluczone miejscami rozpogodzenia.
5: Sponsorem prognozy pogody były salony jubilerskie Kres. Podkreśl swój naturalny blask. Ania i Krzysztof Kres.
6: Sponsorem prognozy pogody była kuźnia, kowalstwo artystyczne, producent ogrodzeń i balustrad kutych i nowoczesnych typu loft oraz szklanych. Telefon 666 329 367.
7: Reklama. Szukasz idealnej temperatury? Wybierz inteligentną klimatyzację od Klima Prima Bau. Latem zamień swój dom oraz firmę w orzeźwiającą oazę, a zimą korzystaj z wydajnego i oszczędnego ogrzewania. Jeden system, dwie funkcje i czyste powietrze dla Twojej rodziny oraz firmy. W Klima Prima Bau zapewniamy fachowe doradztwo, darmową wycenę, profesjonalny montaż i serwis oraz drobne naprawy elektryczne. Zadzwoń 502 934 304 726 760 58 584 lub znajdź nas na Facebook i Google. Zadzwoń 502 934 304 726 768 584
8: po reklamie.
9: No i jest po szóstej, czujecie to? Ten zapach w powietrzu?
10: To kawa, czy już zapach nadchodzącego weekendu?
9: Jedno i drugie. Jest piątek, zaczynamy. Ostatnie odliczanie w tym tygodniu.
10: Nieważne co wczoraj, ważne co dzisiaj. Budzimy miasto na pełnej energii.
9: Bartek Skrajnowski.
10: Patryk Jarmierski.
9: Cześć, dzień dobry.
10: Dzień dobry.

0: No to zerkamy sobie już do naszego kalendarza. Dzisiaj Narodowy Dzień Zwycięstwa i Międzynarodowy Dzień Kierowcy Zawodowego.
1: Panowie i panie za kółkiem, szerokości i gumowych drzew. Ale mamy też Dzień Bibliotekarza i Światowy Dzień Osła.
0: No więc jeśli ktoś w pracy będzie dziś uparty, to wiecie dlaczego. Imieniny obchodzą natomiast Stanisław, Michał i Ida. Wszystkiego najlepszego.
1: A teraz numer, który sprawi, że ten piątek zaczniecie z uśmiechem od ucha do ucha.
2: Reklama. Od ponad 15 lat Zakład Pogrzebowy Credo służy Państwu pomocą w tych jakże smutnych chwilach. Zapraszamy do Zakładu Pogrzebowego Credo przy ulicy Okrzei 89. Telefon 664 121 828.
3: Nie każdy wie, jak powinien smakować balans. W Maja zaczynamy od podstaw, od przypraw, które budują charakter. Kumin, kolendra, imbir, chili – wszystko ma swoje miejsce. Nic nie jest przypadkowe. Nepal to prostota i czystość smaku. Tajlandia – idealna równowaga między ostrością, słodyczą i świeżością. Indie – głębia, która rozwija się z każdym kęsem. Nie skracamy drogi, nie upraszczamy receptur. Dajemy czas smakom, żeby zrobiły swoje. Dlatego nasze curry jest intensywne, ale nigdy ciężkie. Dlatego każde danie ma strukturę, którą czujesz od pierwszego do ostatniego kęsa. Maja to nie trend, to świadoma kuchnia. 3 maja, Włocławek.

0: Reklama.
1: Szukasz sprawdzonego partnera w sprzedaży, kupnie lub wynajmie nieruchomości?
2: Północ Włocławek. Polski kapitał, 26 lat doświadczenia na rynku, profesjonaliści w nieruchomościach. Jako jedyni przygotujemy wirtualny spacer, dzięki któremu kupujący zobaczą Twoją nieruchomość bez wychodzenia z domu.
1: Zapraszamy do oddziału we Włocławku, ulica Witosa 2, drugie piętro. Więcej informacji na stronie internetowej.
2: Północ Włocławek. Zaufaj doświadczeniu. Pewny kierunek w nieruchomościach.
3: Ta podłoga to prawdziwy dotykowy ekran!
2: Tak, synku, to Pixland. To dotykowe, interaktywne podłogi LED, które reagują na każdy Twój ruch. Widzę, że bawią się tu dzieci, młodzież i nawet my, dorośli.
3: Świat gier w prawdziwym życiu, wow! Mamo, a możemy tu zrobić moje urodziny?
2: Jasne, Pixland jest po prostu idealny. Na urodzinki, spotkanie z ekipą, rodzinny wypad, a nawet wyjście z całą klasą.
3: No co, chodzimy do gry?
2: Pewnie. Odłóż telefon i wchodzimy do świata Pixland. Tu gra dzieje się naprawdę. Pixland. Level Up. Świat gier w prawdziwym życiu. Włocławek, ulica Smolna 6. Zarezerwuj już dziś.
0: Po reklamie.

Kaino, już ja cię urządzę. Powtarzasz to, to wszystko co robię. Już mam cię dość, tych oczu pustych. Poczekaj zaraz.

0: No to słuchajcie tego, na dnie Bałtyku znaleziono kilkusetletnią beczkę podczas prac przy elektrowni jądrowej.
1: I możliwe, że w środku jest żelazo z czasów handlu sprzed kilku wieków.
0: No czyli chłopaki kopali pod atomówkę i trafili na średniowieczny magazyn.
1: I teraz wyobraź sobie minę nurka. No spodziewa się nie wybuchu, a tu beczka jak z pirackiego filmu.
0: No tylko zamiast złota żelazo, no, tak trochę mniej romantycznie.
1: Ale za to konkret, bo takie rzeczy pokazują, jak kiedyś działał handel na Bałtyku.
0: No i że ktoś kiedyś to zgubił i już no nie wrócił po paczkę.
1: Albo wrócił i mówi, kurde, gdzie ja to zostawiłem?
0: No i teraz po kilkuset latach, no proszę, odbiór osobisty w muzeum.
2: Reklama. Marzysz o eleganckich i trwałych rozwiązaniach dla swojego domu lub ogrodu? W naszej ofercie znajdziesz wysokiej jakości bramy, ogrodzenia i bramy kute, jak również nowoczesne w stylu loft z wykorzystaniem szkła. Dzięki naszemu doświadczeniu w kowalstwie artystycznym tworzymy unikalne projekty na zamówienie, dostosowane do indywidualnych potrzeb klienta, wykonane z najwyższej jakości materiałów. Skontaktuj się z nami już dziś i odkryj, jak możemy odmienić Twój dom i ogród. Ciesz się pięknem oraz trwałością naszych wyrobów przez długie lata. Kuźnia, kowalstwo artystyczne. Bełszewo 45. Telefon 666 329 367.
3: Tylko w salonach optycznych Drabczak 30% rabatu na markowe oprawy okularowe. Drabczak. Szczegółowe pomiary i badania wzroku. Najwyższej jakości soczewki okularowe i markowe oprawki. Drabczak to zaufanie, bo to ponad 70 lat doświadczenia w dziedzinie optyki i optometrii. Promocje w salonach optycznych przy ulicy Kaliskiej 7, Kaliskiej 94 oraz Rzemieślniczej 1. Serdecznie Państwa zapraszamy.
2: Po reklamie. Włocławek. Dla Was. Po polsku na 101,4 FM.
4: Bo chodzi o to, by od siebie nie upaść za daleko, jak te dwa łyse kamienie nad rzeką. Chodzi o to, by pierwsze chciało słuchać, co mu to drugie powiedzieć chce

0: To są wiadomości Radia Włocławek po polsku.
1: Strażacy opanowali pożar Puszczy Solskiej na Lubelszczyźnie. Mimo ataków w ciśnienie Ormus, Trump zapewnia, że rozejm trwa. Dziś mija rok od wyboru papieża Leona XIV. Dorota Wardycka. Strażakom udało się opanować pożar Puszczy Solskiej na Lubelszczyźnie. Akcja gaśnicza trwa od 3 dni. Na razie nie wiadomo, czy i jakie zwierzęta ucierpiały, mówi dyrektor Roztoczeńskiego Parku Narodowego Tadeusz Grabowski.
2: Ten pożar na pewno spowodował wielkie migracje, tych głównie wilków, rysi, lisarny, jeleni, łosi.
1: Szefowa resortu środowiska i klimatu dodaje, że na odbudowę spalonego lasu potrzeba będzie setek lat. Trzeci, najwyższy stopień zagrożenia pożarowego obowiązuje tymczasem w województwie małopolskim. Jeśli susza nadal będzie się utrzymywać, to wprowadzony zostanie zakaz wchodzenia do lasów. Katarzyna Łynarczyk.
3: Jeśli przez kilka dni wilgotność ściółki wynosić będzie 10%, już teraz sytuacja jest bardzo trudna, mówi kapitan Hubert Ciepły, rzecznik Małopolskiej Straży Pożarnej.
4: Wczoraj mieliśmy pożar 18 hektarów w powiecie proszowickim, olkuskim i w powiecie chrzanowskim na Podhalu.
3: Niestety to człowiek odpowiada za większość pożarów.
4: To my musimy dbać o to bezpieczeństwo, czyli nie palimy papierosów, nie rozniecamy ognisk.
3: Informacje znajdziemy na specjalnych mapach, ale otrzymać powinniśmy też alerty ostrzegawcze.
1: Siły USA przeprowadziły ataki na irańskie porty. Według mediów amerykańskie wojska zaatakowały leżące nad cieśniną Ormus porty używane do eksportu ropy naftowej. To w ramach samoobrony oświadczyło dowództwo centralne USA. Irańskie media państwowe podały, że siły USA zaatakowały również irański tankowiec, a wojsko Iranu w odpowiedzi zaatakowało 3 amerykańskie niszczyciele w cieśninie Ormus. Prezydent USA Donald Trump zapewnił jednak w stacji ABC News, że uważa zawieszenie broni z Iranem za nadal obowiązujące, mimo nowej wymiany ognia. Wracamy do kraju. Prezydent chce referendum w sprawie unijnej polityki klimatycznej. Chodzi o Zielony Ład. Pytanie w referendum ma brzmieć, czy jest pan, pani za realizacją polityki klimatycznej, która doprowadziła do wzrostu kosztów życia obywateli, cen energii i prowadzenia działalności gospodarczej i rolniczej. To komentarze.
5: Każdy nie chce, żeby ceny naszego życia rosły, więc to pytanie jest tezą.
6: To niewątpliwie ruch populistyczny. Mamy w Polsce dzisiaj katastrofę, jeśli chodzi o suszę. Mamy katastrofę, jeśli chodzi o ceny energii. Bez inwestycji w transformację energetyczną nie będziemy bezpieczni.
1: Mówią Małgorzata Kidawa-Błońska z Koalicji Obywatelskiej i Magdalena Biejat z Lewicy. Zmieniają się standardy opieki okołoporodowej. Pacjentka musi mieć zapewniony dostęp do co najmniej jednej metody farmakologicznego łagodzenia bólu podczas porodu. Nowością jest też rozszerzenie prawa do nieprzerwanego dwugodzinnego kontaktu matki z dzieckiem tuż po narodzinach, także po cesarskim cięciu, mówi położna Katarzyna Barszczyk ze Szpitala Uniwersyteckiego nr 2 w Bydgoszczy.
7: Kangurowanie jest bardzo ważne, bo to jest takie pierwsze spotkanie właśnie dziecka z rodzicami.
1: Przepisy mają też chronić kobiety po stracie dziecka w czasie ciąży lub porodu, zapewniając im m.in. osobne sale w szpitalu oraz opiekę położnej w domu. Mija pierwsza rocznica wyboru papieża Leona XIV. Został wybrany w drugim dniu konklawy zwołanego po śmierci papieża Franciszka 21 kwietnia. Inauguracja jego pontyfikatu odbyła się 18 maja rok temu, a w rocznicę swego wyboru papież złoży wizytę w Neapolu i Pompejach.
8: Sponsorem prognozy pogody są salony jubilerskie Kres. Podkreśl swój naturalny blask. Ania i Krzysztof Kres.
9: Sponsorem prognozy pogody jest kuźnia. Kowalstwo artystyczne. Producent ogrodzeń i balustrad kutych i nowoczesnych typu loft oraz szklanych. Telefon 666 329 367.
10: Pogoda na 101 i 4 FM.
1: Piątek będzie raczej pochmurny, choć miejscami może się przejaśniać, a nawet wypogodzić, ale będzie padać przelotnie deszcz, przede wszystkim we wschodniej Polsce, a na krańcach południowych możliwe również burze na termometrach. Od 8 do 12 stopni na północy, około 15 w większości regionów do 18, a miejscami nawet 20 na krańcach południowo-wschodnich.
8: Sponsorem prognozy pogody były salony jubilerskie Kres. Podkreśl swój naturalny blask. Ania i Krzysztof Kres.
9: Sponsorem prognozy pogody była kuźnia, kowalstwo artystyczne, producent ogrodzeń i balustrad kutych i nowoczesnych typu loft oraz szklanych. Telefon 666 329 367.
10: Wiadomości sportowe na 101 i 4 FM.
11: Michał Waszkiewicz, dzień dobry, zapraszam na informacje sportowe. Paris Saint-Germain i Arsenal w finale Ligi Mistrzów, Freiburg i Aston Villa w finale Ligi Europy i Crystal Palace i Rayo Vallecano w finale Ligi Konferencji. Tak będą wyglądać decydujące starcia o europejskie puchary. Freiburg wygrał z Bragą 3-1, Aston Villa z Mattim Cashem w składzie pokonała Nottingham Forest 4-0. Z kolei Crystal Palace wygrał z Shakhtarem Donieck 2-1, a Rayo Vallecano po raz drugi pokonało Strasbourg 1-0. Finał Ligi Europy 20 maja w Stambule, Ligi Konferencji 27 maja w Lipsku, a Ligi Mistrzów 30 maja w Budapeszcie. Międzynarodowy Komitet Olimpijski zalecił zniesienie wszystkich ograniczeń dla białoruskich sportowców startujących w zawodach międzynarodowych. To oczywiście otwiera im drogę do powrotu m.in. na igrzyska i występy pod swoją własną flagą. Formalnie tę zmianę będą musiały zaakceptować światowe federacje w poszczególnych dyscyplinach. Zniesienie ograniczeń nie dotyczy sportowców z Rosji, mówi szefowa MKO lub Kirsty Coventry.
12: Neutrality and our remit is sport.
11: Dla nas kluczowa jest neutralność i oczywiście sport. Wyraźnie zaznaczyliśmy, że chcemy, aby wszyscy sportowcy mogli brać udział w zawodach. Wierzę i wierzy w to również zarząd MKOL-u, że ta decyzja właśnie to pokazuje. Jeśli chodzi o Rosyjski Komitet Olimpijski, to tu doszło do bardzo konstruktywnej wymiany zdań, ale różnica polega na tym, że białoruski nigdy nie był zawieszony i zawsze cieszył się nienaganną opinią. Decyzja MKOL-u rzecz jasna spotkała się z dużą krytyką w Ukrainie. Tamtejszy Komitet Olimpijski wyraził głębokie rozczarowanie, uznając, że decyzja jest sprzeczna z podstawowymi zasadami uczciwości, odpowiedzialności i wartości olimpijskich. Jadący Toyotą Szwed Oliver Solberg prowadzi po pierwszym dniu rajdu Portugalii 6. rundy Mistrzostw Świata. O ponad 3 sekundy wyprzedza Francuza Adriana Formo, jadącego Hyundaiem, i o ponad 7 kolejnego kierowcy z Francji Sebastiana Ogiera z zespołu Toyoty. Lider klasyfikacji generalnej Brytyjczyk Elfyn Evans jest 5. Dziś kolejne odcinki specjalne, a koniec rajdu w niedzielę. Holenderka Misha Bredewolt wygrała 5. etap wyścigu kolarskiego Vuelta Espania. Na prowadzeniu umocniła się 2. na mecie w Astordze Belgijka Lotte Kopecky. W czołówce finiszowały Polki, 4. była Agnieszka Skalniak-Sójka, a 8. Katarzyna Niewiadoma, która jest także 8. w generalce.
10: Reklama.
13: Grupowe zajęcia o każdej porze znajdziesz tylko w Medicorze. Ćwiczy senior, junior też. Poćwicz z nami, jeśli chcesz. Każdy znajdzie coś dla siebie, więc czekamy dziś na ciebie. Gabinet Medicor oferuje zajęcia grupowe dla każdego. Pilates, stretching, zdrowy kręgosłup i różnego rodzaju zajęcia przy muzyce. Uwaga! Jedynie tu zajęcia Bungee Fitness. Twoje dziecko ma problem z postawą? Ciężkie plecaki? Telefony? Dla nas to nic prostszego. W naszej ofercie indywidualne zajęcia korekcyjne oraz rehabilitacja dla dzieci i dorosłych. Z pewnością miło spędzisz swój czas. Przyjdź, przekonaj się i zadbaj o swoje zdrowie. Medicor, Kruszyńska 61. Zajęcia w kameralnym gronie.
14: Planujesz wesele, komunię, urodziny lub spotkanie firmowe? Wybierz Victoria Sale Bankietowe w Szpiegowie. Przepyszne jedzenie, urzekający klimat oraz kompleksowa i profesjonalna organizacja. Sprawimy, że Twój dzień będzie idealny. Zarezerwuj termin już dziś albo daj się skusić na organizowaną przez nas 11 lipca niepowtarzalną imprezę Wesele bez pary młodej. Gwarantujemy niesamowitą zabawę w klimacie PRL, ucztę dla podniebienia i wiele innych atrakcji. Dołącz do nas na Facebooku Victoria Sale Bankietowe Szpiegowo lub zadzwoń 54 254 16 78.

0: Cabral Car. Prosto i ekologicznie.
1: Po reklamie.
2: Jest parę minut po godzinie 7, piątek, piąteczek. No choć jak patrzę za okno, no to ten piątunio no jest taki przemęczony.
3: No 8 stopni i mokro. No pogoda nas nie rozpieszcza, ale hej, to wciąż piątek.
2: No synoptycy nie mają litości. Dzisiaj maksymalnie 13 kresek i niebo zaciągnięte chmurami.
3: No trudno, no będziemy nadrabiać chmurem i basem w głośnikach. Wybiła 7. Zaczynamy oficjalne odliczanie do weekendu.
0: Poranek po polsku na 101,4 FM.

0: No i niestety kolejna osoba w Aleksandrowie Kujawskim została bez grosza po jednym telefonie. 69-latka straciła 75 tysięcy złotych.
1: Nie mów, że znowu ten numer na bezpieczne konto i pracownika banku.
0: No dokładnie, najpierw oddała oszustowi 40 tysięcy w gotówce, a potem jeszcze wzięli na nią kredyt.
1: Czyli nie dość, że wyczyścili jej oszczędności, to jeszcze zostawili z długami na 35 patyków.
0: Policja znowu przypomina, bank nigdy nie wysyła ludzi pod dom po kasę.
1: No i nigdy nie każe brać kredytu przez telefon, żeby, nie wiem, ratować pieniądze. Po prostu się rozłączcie i tyle.
2: Reklama. Gigantyczny wzrost rozpoznawalności Twojej marki? Gigapixel. Zapraszamy. Oferujemy profesjonalne wydruki reklamowe dla firm, oklejanie samochodów, witryn i druk wielkoformatowy. Fototapety do domu. Sprawdź na gigapixel.pl.
3: Budujesz dom? Remontujesz dach? W M-Dach w Zalesiu koło Chodcza znajdziesz pełną ofertę materiałów dachowych i budowlanych. Stal, a na miejscu czekasz 50 tysięcy metrów kwadratowych blachy dostępnej od ręki. Potrzebujesz ogrodzenia panelowego z montażem? Też zrobione. A gdy przyjdzie czas na odpoczynek, wypożycz kampera i ruszaj w drogę. Zadzwoń 663 672 940. M-Dach. Z nami budujesz pewnie.
2: Po reklamie.
4: Polsku.

0: Reklama.
1: Wędkarstwo, zoologia, akwarystyka – to wszystko w sklepie Ocean. Znajdziesz nas na osiedlu Zazamcze przy ulicy Promiennej 5B we Włocławku. Jest to miejsce, gdzie pasja do zwierząt i wędkarstwa łączy się z profesjonalizmem i 18-letnim doświadczeniem w prowadzeniu sklepu. Chciałbyś zacząć wędkować? A może marzysz o pięknym akwarium w domu? Nie wiesz, jaką karmę dobrać dla swojego pupila? U nas znajdziesz wszystko, czego potrzebujesz, aby twoje zwierzęta były szczęśliwe i zdrowe. Jako jedyny sklep we Włocławku posiadamy własną markę suchej karmy dla psów i kotów. Pamiętaj, sklep zoologiczno-wędkarski Ocean. Promienna 5B we Włocławku. Numer telefonu 501 081 193.
2: Chcesz zdobyć nowe kwalifikacje i lepszą pracę? BHP Expert zaprasza na kurs koparko ładowarki. Tylko teraz w BHP Expert cena promocyjna 1399 zł. Szkolenie prowadzone przez doświadczonych instruktorów. Szybkie terminy i profesjonalne przygotowanie do egzaminu. Zapisy w biurze BHP Expert przy ulicy Łanowej 23A we Włocławku lub pod numerami 54 413 70 10, 54 413 70 10, 54 413 70 10. Nie zwlekaj, zapisz się już dziś. BHP Expert. Twoja droga do nowych uprawnień i lepszej przyszłości. Elbud Wysz, firma z ponad 25-letnim stażem na włocławskim rynku, zaprasza na wielką wiosenną wyprzedaż do 50%. W ofercie akcesoria łazienkowe, umywalki, sedesy podwieszane, baterie kuchenne i łazienkowe, klamki drzwiowe i wiele innych. Zapraszamy do negocjacji cen produktów nieobjętych promocją. Elbud Wysz, Włocławek, Pogodna 9/7. Telefon 54 236 92 32. Zapraszamy poniedziałek, piątek, 8.17, sobota 8.13.
3: Nie każdy wie, jak powinien smakować balans. W Maja zaczynamy od podstaw, od przypraw, które budują charakter. Kumin, kolendra, imbir, chili – wszystko ma swoje miejsce. Nic nie jest przypadkowe. Nepal to prostota i czystość smaku. Tajlandia – idealna równowaga między ostrością, słodyczą i świeżością. Indie – głębia, która rozwija się z każdym kęsem. Nie skracamy drogi, nie upraszczamy receptur. Dajemy czas smakom, żeby zrobiły swoje. Dlatego nasze curry jest intensywne, ale nigdy ciężkie. Dlatego każde danie ma strukturę, którą czujesz od pierwszego do ostatniego kęsa. Maja to nie trend, to świadoma kuchnia. 3 maja Włocławek. Jeśli wiesz, czego szukasz, znajdziesz to tutaj.
0: Po reklamie. Radio Włocławek. Po polsku.

0: To są wiadomości Radia Włocławek po polsku.
1: Anwil Włocławek udanie zakończył sezon zasadniczy, ale co dalej? Oraz trwa nabór wniosków na nagrody marszałka. Patryk Jaromierski, Puls Włocławka, zapraszam. Anwil Włocławek udanie zakończył sezon zasadniczy. Rottweilery wygrały przed własną publicznością z Treflem Sopot 94-79. Zwycięstwo było potrzebne zawodnikom Ronena Ginzburga, aby zająć siódme miejsce w lidze bez oglądania się na wyniki innych drużyn. Sam początek meczu nie napawał jednak optymizmem, mówi Julia Borowczyk, media manager.
2: No rzeczywiście, te pierwsze minuty to na pewno trener nie był zadowolony z tego, jak wyglądamy na parkiecie, no ale później ta obrona już się zdecydowanie poprawiła i też mówił o tym trener na konferencji prasowej, że jest zadowolony z tego, co pokazali nasi zawodnicy, no też sporo zawodników z ławki wchodziło i rzeczywiście dali to, co było nam potrzebne na parkiecie.
1: Gospodarze wyszli na prowadzenie w drugiej kwarcie. Sygnał do ataku dał Elvar. Celnie rzucać zaczęli Allen, Wachli i Slaughter. Ten ostatni był najskuteczniejszym zawodnikiem Anwilu, zdobywając 13 oczek. Zakończona runda zasadnicza nie była najlepsza w wykonaniu Rottweilerów. Wyniki były jednym z powodów zmiany na stanowisku trenera drużyny. Ostateczny bilans włocławskiej drużyny to 17 zwycięstw i 13 porażek. Nie wiadomo jeszcze, czy kontuzjowani zawodnicy będą mogli zagrać w kolejnym meczu. Najbliższy mecz w Hali Mistrzów o godzinie 18. Stawką spotkania będzie rozstawienie z numerem 7 i gra z Kingiem Szczecin w serii ćwierćfinałów. Jeżeli Anwil przegra, będzie musiał rozegrać kolejny mecz w niedzielę w starciu o rozstawienie z numerem 8. Ruszył nabór do nagród marszałka województwa kujawsko-pomorskiego. To wyróżnienie dla osób, zespołów, które swoją działalnością zmieniają region na lepsze. Społecznie, gospodarczo i kulturalnie. Doceniane są inicjatywy, które inspirują, pomagają i pokazują, że lokalne działania mają wielką siłę. Mówi Aneta Jędrzejewska, wicemarszałek województwa kujawsko-pomorskiego.
3: Od 2000 roku ogłaszamy konkurs na nagrody marszałka. Odbywają się one właściwie w każdej dziedzinie, bo w 13 poprzez zdrowie, ochronę zabytków, ochronę przyrody, przedsiębiorczość, edukację, poprzez dotykając również promocji czy spraw społecznych. Do nagród można zgłaszać osoby pojedyncze, osoby fizyczne, ale również zespoły, które wyróżniają się w tych dziedzinach, o których powiedziałam, rzeczami, które są innowacyjne, które są nietuzinkowe, jeżeli chodzi o województwo kujawsko-pomorskie. Czekamy na wnioski do 29 maja. Ja zachęcam wszystkich tych, którzy widzą, że mają w swoim otoczeniu ludzi, którzy się wyróżniają, których praca zmienia nasze województwo, zmienia życie naszych mieszkańców, żeby z tymi wnioskami występować. Kujawsko-Pomorskie zapraszamy do składania wniosków.
1: Bo za każdym sukcesem regionu stoją ludzie, którzy poprzez swoją postawę mobilizują innych do działania.
0: Puls Włocławka. Najlepsze wiadomości z regionu. Włocławek po polsku na 101,4

0: poranek na drogach w regionie raczej spokojny, no ale i tak w paru miejscach trzeba delikatnie zwolnić.
1: No na przykład Lipnowska i Grodzka, Kapitulna czy Wronia i na Okrzej też trochę więcej samochodów.
0: No w Brześciu Kujawskim też lekko zwalniamy na Limanowskiego i Kolejowej.
1: Lipno oczywiście też dorzuca swoje, Włocławska, Mickiewicza i 3 Maja.
0: No i jeszcze Aleksandrów Kujawski, tam przyhamujemy na Szczopena, Słowackiego i Przemysłowej.
1: No i to jest ten poranek, gdzie no lepiej zdjąć nogę z gazu.
2: Reklama.
3: Jureczku, wiesz, że palenie szkodzi nam wszystkim.
4: No co zrobię, sąsiadko? Nie załapałem się na czyste powietrze, to ciągle kopciuchem grzeje.
3: Czyste powietrze powraca z nowym naborem, więc ruszaj do Prowat.
4: Prowat?
3: Lokalna firma z Włocławka. U mnie założyli pompę ciepła, ocieplili budynek, wymienili okna i drzwi.
4: Ale te papiery do dofinansowań...
3: Załatwią wszystko za ciebie. Dzwoń 789 789 471. Rzuć palenie i mieszkaj w zdrowym klimacie. Sprowat. Spółdzielcza 10.
5: Planujesz wesele, komunię, urodziny lub spotkanie firmowe? Wybierz Victoria Sale Bankietowe w Szpiegowie. Przepyszne jedzenie, urzekający klimat oraz kompleksowa i profesjonalna organizacja. Sprawimy, że Twój dzień będzie idealny. Zarezerwuj termin już dziś albo daj się skusić na organizowaną przez nas 11 lipca niepowtarzalną imprezę Wesele bez pary młodej. Gwarantujemy niesamowitą zabawę w klimacie PRL, ucztę dla podniebienia i wiele innych atrakcji. Dołącz do nas na Facebooku Victoria Sale Bankietowe Szpiegowo lub zadzwoń 54 254 16 78.
6: Budujesz dom, remontujesz dach? W M-Dach w Zalesiu koło Chodcza znajdziesz pełną ofertę materiałów dachowych i budowlanych. Stal, a na miejscu czekasz 50 tysięcy metrów kwadratowych blachy dostępnej od ręki. Potrzebujesz ogrodzenia panelowego z montażem? Też zrobione. A gdy przyjdzie czas na odpoczynek, wypożycz kampera i ruszaj w drogę. Zadzwoń 663 672 940. M-Dach. Z nami budujesz pewnie.
7: Po reklamie. Ogłoszenie płatne.
8: Przyjmę do pracy parkieciarza lub osobę chętną do przyuczenia. Telefon 502 362 949 502 362 949.
7: To było ogłoszenie płatne.

0: To są wiadomości Radia Włocławek po polsku.
1: Polska podpisze dzisiaj umowę w ramach unijnego programu SAFE. Trwa dogaszanie Puszczy Solskiej na Lubelszczyźnie. Coraz szybciej rośnie liczba rezerwacji wakacyjnych w Polsce. Polska podpisze dziś umowę z Komisją Europejską w ramach unijnego programu SAFE. To oznacza pożyczkę w wysokości blisko 44 miliardów euro na obronność. Do Polski jeszcze w maju powinna trafić zaliczka w wysokości 6,5 miliarda euro. Szymon Kępka.
2: Pieniądze dla Polski mają być przeznaczone m.in. na realizację programu Tarcza Wschód, rozwój systemów antydronowych, obrony przeciwlotniczej i artylerii, mówi wicepremier Władysław Kosiniak-Kamysz.
3: To jest też sygnał, że najbliższe tygodnie dla wszystkich firm zbrojeniowych, tych, którzy będą spełniać warunki i możliwości. To czas wytężonej pracy.
2: Jednocześnie rząd przygotowuje plan, dzięki któremu możliwe ma być wydanie pieniędzy z SAFE także na rzecz Policji i Straży Granicznej. Obecnie nie jest to możliwe ze względu na prezydenckie weto. Pierwsze pieniądze z SAFE mają być wydane w ciągu najbliższych tygodni. Zgodnie z deklaracją rządu 89% funduszy ma trafić do polskiego przemysłu i gospodarki.
1: Dogaszanie cały czas trwa i zajmie zapewne kilka, a nawet kilkanaście dni. Strażakom udało się opanować pożar Puszczy Solskiej na Lubelszczyźnie. Pomógł deszcz, a spłonęło około 300 hektarów lasu.
4: W życiu nie widziałem takiego żywiołu, jaki to był. Ogień szedł górą po koronach drzew.
5: W każdym momencie wyjeżdżając, my walczymy nie o siebie, tylko o kogoś głównie. No, jesteśmy do tego powołani.
6: Wodę mamy stosunkowo blisko, jako śmigłowiec jesteśmy w stanie tą wodę pobierać z każdego zbiornika.
1: Strażacy skupiają się teraz głównie na dogaszaniu terenu i gaszeniu ewentualnych zarzewi ognia. W poniedziałek w szkołach w całej Polsce rozpoczną się testy ósmoklasisty. Formuła egzaminu jest bardzo zbliżona do matur, mówi dyrektor Centralnej Komisji Egzaminacyjnej Krzysztof Zakrzewski.
7: Ten egzamin jest ważny, dlatego że liczy się w rekrutacji do szkoły ponadpodstawowej. Nie ma progu zdawalności, natomiast do niego należy przystąpić. Składa on się z trzech egzaminów języka polskiego, matematyki i języka obcego nowożytnego.
1: Do testu podejdzie ponad 390 tysięcy uczniów z 13 tysięcy szkół podstawowych. A dziś kolejny dzień matur na poziomie rozszerzonym. Rano egzamin z biologii, po południu z filozofii. Do tego pierwszego przystąpi ponad 71 tysięcy maturzystów, do filozofii nieco ponad 2 tysiące. A jeśli chodzi o wakacje, to do łask wracają te w kraju. Jak pisze Puls Biznesu, liczba rezerwacji rośnie w tempie dwucyfrowym. Sytuacja na Bliskim Wschodzie i ogólna niepewność związana z podróżami zagranicznymi sprawiają, że turyści szukają bliższych i bezpieczniejszych kierunków. Największą popularnością cieszy się Bałtyk i właśnie nad morzem wypoczywamy najdłużej, bo średnio około tygodnia. Na drugim miejscu są góry, w których średnio spędzamy około 5 dni, a nad jeziorami 4. Kraków wraca do średniowiecznej tradycji. Już od soboty przy Barbakanie znów będzie można oglądać uroczyste otwieranie bram miasta, mówi Michał Niezabitowski, dyrektor Muzeum Krakowa.
8: Trzeba wrócić do symboliki miasta, które zawsze miało otwarte bramy, bo otwarta brama jest wielkim symbolem tego, czym jest miasto dzisiaj.
1: Bramy będą otwierane codziennie o 10.20 z wyjątkiem poniedziałków do końca października.
9: Sponsorem prognozy pogody są salony jubilerskie Kres. Podkreśl swój naturalny blask. Ania i Krzysztof Kres.
10: Sponsorem prognozy pogody jest Kuźnia. Kowalstwo artystyczne. Producent ogrodzeń i balustrad kutych i nowoczesnych typu loft oraz szklanych. Telefon 666 329 367.
11: Pogoda na 101 i 4 FM.
1: Może się przejaśniać, a miejscami nawet się wypogodzi, ale będzie przelotnie padać deszcz, przede wszystkim we wschodniej Polsce, a na krańcach południowych możliwe burze. Na termometrach od 8 do 12 stopni w północnej Polsce, w większości regionów około 15 do 18, a nawet 20 na krańcach południowo-wschodnich ciśnienie będzie rosło.
9: Sponsorem prognozy pogody były salony jubilerskie Kres. Podkreśl swój naturalny blask. Ania i Krzysztof Kres.
10: Sponsorem prognozy pogody była Kuźnia, kowalstwo artystyczne, producent ogrodzeń i balustrad kutych i nowoczesnych typu loft oraz szklanych. Telefon 666 329 367.
11: Wiadomości sportowe na 101 i 4 FM.
12: Michał Waszkiewicz, zapraszam na informacje sportowe. Lech Poznań może już w ten weekend zapewnić sobie Mistrzostwo Polski. Bazowy warunek jest oczywisty. Musi dziś wygrać wieczorem z walczącą o utrzymanie Arką Gdynia, mówi trener Nils Frederiksen.
13: The game will be very difficult.
12: Przygotowujemy się na trudne spotkanie. Zagramy przeciwko drużynie, która mocno walczy o uniknięcie degradacji. Jesteśmy przekonani, że taki zespół zagra na 100% i zostawi na boisku wszystko, co ma. Myślę, że będą się głęboko bronić, więc będzie ciężko.
13: Very, very tough game.
12: Lech zostanie mistrzem, jeśli dziś wygra, a jutro punkty zgubią rywale z Zabrze i Białegostoku. Jagiellonia podejmie Pogoń Szczecin, a Górnik Zagłębie Lubin. Amerykanka Katie McNally będzie pierwszą rywalką Iggy Świątek w turnieju w Rzymie. Ten mecz dziś od 11. Wczoraj z trudem awans do trzeciej rundy wywalczyła broniąca tytułu Jasmine Paolini. Włoszka pokonała francuskę Leolie Jean-Jean 6-7, 6-2, 6-4. Wysoką formę potwierdziła za to finalistka turnieju w Madrycie. Mira Andrijewa wygrała z Chorwatką Antonią Różic do 1-0. Z kolei Aryna Sabalenka pewnie rozprawiła się z Barborą Krejczykową. Pokonała Czeszkę 6-2, 6-3. Polscy hokeiści pokonali Japonię 4-2 w swoim czwartym meczu rozgrywanych w Sosnowcu Mistrzostw Świata Dywizji pierwszej A. To oznacza, że jeśli dziś wygramy z Litwą, możemy sobie zapewnić powrót do elity. Ten wywalczyli już Kazachowie. Maciej Majcherek z Kinga Szczecin, debiutujący w roli pierwszego trenera, został uznany za najlepszego szkoleniowca, a 25-letni Andrzej Pluta z Legii Warszawa nagrodzony został tytułem MVP sezonu zasadniczego oraz najlepszego Polaka Orlen Basket Ligi. To już 14. edycja głosowania szkoleniowców Ekstraklasy po tej fazie rozgrywek. A dziś rusza faza play-in. Anwil Włocławek zagra z Zastalem Zielona Góra, a MKS Dąbrowa Górnicza ze Stalą Ostrów Wielkopolski. Kolarze rozpoczynają dziś pierwszy z trzech wielkich turów. Rozpoczyna się bowiem 109. edycja Giro d'Italia. Po raz 16. rywalizacja rusza poza Włochami, tym razem w Bułgarii. Tam odbędą się 3 etapy, a pierwszy dziś poprowadzi z Nesebyru do Burgas. Tadej Pogacar nie zamierza obronić tytułu, za to po raz pierwszy w Giro pojedzie jego największy rywal, Duńczyk Jonas Vingegaard, i może zostać

0: 8. kolarzem w historii, który wywalczy potrójną koronę, bo na koncie ma już zwycięstwa w Tour de France i Vuelta Espania.
1: Reklama.
2: Marzysz o eleganckich i trwałych rozwiązaniach dla swojego domu lub ogrodu? W naszej ofercie znajdziesz wysokiej jakości bramy, ogrodzenia i bramy kute, jak również nowoczesne w stylu loft z wykorzystaniem szkła. Dzięki naszemu doświadczeniu w kowalstwie artystycznym tworzymy unikalne projekty na zamówienie, dostosowane do indywidualnych potrzeb klienta, wykonane z najwyższej jakości materiałów. Skontaktuj się z nami już dziś i odkryj, jak możemy odmienić Twój dom i ogród. Ciesz się pięknem oraz trwałością naszych wyrobów przez długie lata. Kuźnia, kowalstwo artystyczne. Bełszewo 45. Telefon 666 329 367.
3: Bokaro dziś okazja. Nie czekaj ani chwili. Łazienki marzeń tańsze się zrobiły. Z ekspozycji perełki. Styl, design i klasa. Rabat aż do 60%. To promocja nasza. Baterie, płytki, wanny, wybór. Niesłychany. Szeroki asortyment. A sklep każdemu znany. Piękno i funkcjonalność w jednym miejscu masz. Przyjdź do Bokaro na Zielną 37/39. To najlepszy czas. Salon Łazienek Bokaro, Włocławek, ulica Zielna 37/39. Szczegóły na bokaro.pl.
1: Po reklamie.
4: Jest parę minut po godzinie 8, no i sezon komunijny w pełni, a wraz z nim, no, odwieczne pytanie. Ile włożyć do koperty?
5: O, i to jest temat rzeka. Niedługo spróbujemy ustalić, jakie kwoty teraz obowiązują, żeby nie było wstydu, ale żeby i portfel nie płakał.
4: No, zajrzymy też do Aleksandrowa Kujawskiego, sprawdzimy, co tam słychać.
5: Także zostańcie z nami, mamy dla was garść informacji i oczywiście muzę, która nie kosztuje ani grosza, a jest bezcenna.

0: No sezon komunijny w pełni, więc wraca takie odwieczne pytanie, ile włożyć do koperty? No żeby, wiadomo, nie wyjść na sknerę, ale też żeby nie zbankrutować.
1: No słyszałem, że w tym roku talerzyk w restauracji to już koszt nawet 300 zł, więc koperta musi to przynajmniej przykryć.
0: No i czytam właśnie, że ponoć chrzestni celują w przedział od 1000 do nawet 2,5 tysiąca złotych.
1: No za taką kasę to ja w ich wieku kupiłbym cały sklep z zabawkami. A co z resztą gości?
0: No dziadkowie na przykład dają zwykle od 1500, a wujostwo od 300 do 700 zł.
1: No sporo. Więcej o tym, co o tych kwotach myślą mieszkańcy, przeczytacie na kujawy.info. Także my wracamy do grania.

0: Cabral Car. Prosto i ekologicznie.
1: Komfort zaczyna się najbliżej Ciebie. Bielizna damska i męska od polskich producentów czeka. Gdzie? W sklepie Emma. Idealnie dopasowane? Tak. Również specjalizujemy się w dużych rozmiarach. Zapraszamy, ulica Rysia 8, wejście od strony bezpłatnego parkingu. Znajdź nas w social mediach, Facebook i Instagram. Bielizna Emma. Emma. Poczuj różnicę od pierwszego założenia.
0: Po reklamie.
2: Po polsku.

0: No jeśli mieszkacie w Aleksandrowie Kujawskim, to w ostatnią sobotę maja no raczej nie pośpicie, no bo o 10 rano ruszają z piknikiem rycerskim.
1: A słyszałem, podobno tradycyjnie zaczynają od wystrzału z armaty na placu 3 maja.
0: No dokładnie tak, potem cała ekipa w zbrojach maszeruje do obozowiska przy Miejskim Centrum Kultury.
1: No współczuję im tylko chodzenia w tym żelastwie, no jeżeli będzie 30 stopni w cieniu.
0: Spokojnie, o 18.30 mają inscenizację bitwy z krzyżakami, więc chociaż trochę się poruszają.
1: No ja tam wolę oglądać takie starcia z bezpiecznej odległości.
2: Reklama. Grupowe zajęcia o każdej porze znajdziesz tylko w Medicorze. Ćwiczy senior, junior też. Poćwicz z nami, jeśli chcesz. Każdy znajdzie coś dla siebie, więc czekamy dziś na ciebie. Gabinet Medicor oferuje zajęcia grupowe dla każdego. Pilates, stretching, zdrowy kręgosłup i różnego rodzaju zajęcia przy muzyce. Uwaga! Jedynie tu zajęcia Bungee Fitness. Twoje dziecko ma problem z postawą? Ciężkie plecaki? Telefony? Dla nas to nic prostszego. W naszej ofercie indywidualne zajęcia korekcyjne oraz rehabilitacja dla dzieci i dorosłych. Z pewnością miło spędzisz swój czas. Przyjdź, przekonaj się i zadbaj o swoje zdrowie. Medicor. Kruszyńska 61. Zajęcia w kameralnym gronie.
3: Masz dość nudy? Wejdź do świata Pixland. Pixland to kolorowa, interaktywna podłoga LED, która reaguje na każdy twój ruch. Szukasz pomysłu na rodzinne wyjście? Spotkanie z ekipą? Urodzinki pełne emocji? Pixland to super zabawa dla dzieci, wyzwanie dla młodzieży i energia dla dorosłych. Pixland. Wejdź do gry. Pixland. Level up. Włocławek. Ulica Smolna 6.
2: Po reklamie. Radio Włocławek. Po polsku.

0: No to teraz uwaga, weźcie małą poprawkę na bulwary, no bo za parę minut wjeżdża tam 30 szkół naraz.
1: Parada Szumana. Ja to myślałem, że zbierają się jak zawsze pod szkołami w centrum.
0: No właśnie, nie tym razem, przez maturę zmienili plany i o 9:15 wszyscy meldują się przy pomniku ludziom pracy.
1: Czyli zaraz rusza kolorowy korowód w stronę Starego Rynku.
0: Dokładnie tak, a orkiestra z samochodówki już pewnie stroi instrumenty, więc spodziewajcie się hałasu nad Wisłą.
1: Dobra okazja, żeby zobaczyć pół Europy na jednej ulicy.
2: Reklama. Szukasz idealnej temperatury? Wybierz inteligentną klimatyzację od Klima Prima Bau. Latem zamień swój dom oraz firmę w orzeźwiającą oazę, a zimą korzystaj z wydajnego i oszczędnego ogrzewania. Jeden system, dwie funkcje i czyste powietrze dla Twojej rodziny oraz firmy. W Klima Prima Bau zapewniamy fachowe doradztwo, darmową wycenę, profesjonalny montaż i serwis oraz drobne naprawy elektryczne. Zadzwoń 502 934 304 726 760 8584 lub znajdź nas na Facebook i Google. Zadzwoń 502 934 304 726 768 584.
3: Po reklamie. Ogłoszenie płatne.
4: Przyjmę do pracy parkieciarza lub osobę chętną do przyuczenia. Telefon 502 362 949 502 362 949.
3: To było ogłoszenie płatne.

0: To są wiadomości Radia Włocławek po polsku.
1: Adwokat od trumny na kółkach zatrzymany. Nawet kilkanaście dni potrwa dogaszanie Puszczy Solskiej. WHO spodziewa się kolejnych przypadków hantawirusa. Dorota Wardycka. Poszukiwany listem gończym łódzki prawnik Paweł K., znany jako adwokat od trumien na kółkach, został zatrzymany w mieszkaniu pod Hrubieszowem, w którym się ukrywał. Mężczyzna nie stawił się wcześniej do zakładu karnego. Miał tam odbyć wyrok 18 miesięcy więzienia za spowodowanie wypadku, w którym zginęły dwie kobiety. Był całkowicie zaskoczony wizytą policjantów. Nie stawiał oporu podczas zatrzymania, mówi Adam Dębiński z Komendy Wojewódzkiej Policji w Łodzi.
2: Funkcjonariusze wytypowali konkretny adres. To kolejny sukces łódzkich policjantów, który pokazuje, że nikt nie może czuć się bezkarny, a ukrywanie się przed wymiarem sprawiedliwości zawsze kończy się w ten sam sposób, osadzeniem w placówce penitencjarnej.
1: Do wypadku doszło prawie 5 lat temu na drodze Barczewo-Jeziorany na Warmii. Pożar Puszczy Solskiej na Lubelszczyźnie opanowany przez strażaków. Teraz trwa dogaszanie, które może zająć jeszcze kilka, a nawet kilkanaście dni. Z ogniem strażacy walczyli 3 dni.
3: Staramy się bezpiecznie wykonywać, precyzyjnie koordynując wszystkie nasze zadania. Mamy dużą sprawność. Te załogi, które wykonują moi koledzy, naprawdę robią to bardzo szybko. Ilość wody zrzucanej jest bardzo duża. Precyzja jest ważna czasami. Czasami wcale nie ilość zrzutów, czasami precyzja po to, żeby ten ogień zablokować, wiecie, żeby on się nie rozprzestrzenił.
1: A spłonęło około 300 hektarów lasu. Może pojawić się więcej przypadków hantawirusa, ogłosiła Światowa Organizacja Zdrowia po tym, jak choroba pojawiła się wśród pasażerów statku wycieczkowego. Trójka z nich zmarła. Organizacja spodziewa się jednak, że epidemia będzie miała ograniczony zasięg, jeśli zostaną zachowane środki ostrożności. Na tę chwilę liczba potwierdzonych przypadków zakażenia wirusem jest niewielka, ale może wzrosnąć, mówi szef WHO Tedros Ghebreyesus.
4: Jak dotąd zgłoszono 8 przypadków, w tym 3 zgony. 5 z tych 8 przypadków potwierdzono zakażenie hantawirusem, a w pozostałych 3 istnieje podejrzenie zakażenia.
1: WHO nie wyklucza, że podczas rejsu statku doszło do zainfekowania innych pasażerów. Hantawirusy są niebezpieczne dla zdrowia i życia ludzi. Przenoszą się zazwyczaj przez kontakt z gryzoniami. Mogą wywołać ciężkie choroby układu oddechowego. Warszawa i Rzym zacieśniają relacje. Podczas wizyty polskiego premiera we Włoszech padła też zapowiedź o pracach nad nowym polsko-włoskim traktatem. Jak wcześniej mówił premier Tusk, na wzór tego francuskiego i brytyjskiego.
5: Wspólne poglądy geopolityczne, więc nie ma żadnego powodu, żeby także nasze relacje od strony formalnej, żeby nie były na tym najwyższym poziomie. Już się cieszę na to. My na pewno jeszcze po drodze podpiszemy niejedną umowę.
1: Premier Donald Tusk widział się również z papieżem Leonem XIV, który dziś obchodzi rocznicę pontyfikatu. Portale społecznościowe nie chronią przed samotnością. Do takich wniosków doszli naukowcy z Oregonu, badający 1,5 tysiąca osób w wieku od 30 do 70 lat. Z ich obserwacji wynika, że kontaktowanie się online z osobami, które rzeczywiście się zna, nie wiąże się z większą samotnością, ale też nie jest związane z jej zmniejszeniem. Natomiast kontakty z nieznajomymi w społecznościówkach korelują z samotnością, a przy okazji około 35% znajomych w mediach społecznościowych to właśnie osoby, których badani nigdy nie spotkali osobiście.
0: Wiadomości sportowe na 101,4 FM.
6: Michał Waszkiewicz, zapraszam na informacje sportowe. Znamy już finalistów wszystkich europejskich pucharów. O triumf w Lidze Europy walczą Freiburg i Aston Villa, bo Niemcy pokonali wczoraj Bragę 3-1, a Anglicy Nottingham Forest 4-0. W Lidze Konferencji w finale spotkają się Crystal Palace i Rayo Vallecano. Anglicy wygrali z Szachtarem Donieck 2-1, a Hiszpanie ze Strasburgiem 1-0. Finał Ligi Europy 20 maja w Stambule, Ligi Konferencji 27 maja w Lipsku, a Ligi Mistrzów 30 maja w Budapeszcie. Do zakończenia sezonu w Ekstraklasie pozostały już tylko 3 kolejki. Na razie wiemy jedynie, że do pierwszej ligi spadnie na pewno Termalika Nieciecza. Mistrzem może zostać już w ten weekend Lech Poznań, pod warunkiem, że wygra dziś z Arką Gdynia, a jutro Górnik Zabrze nie pokona Zagłębia Lubin, a Jagiellonia Białystok pogoni Szczecin. Granie rozpoczniemy jednak w Częstochowie, gdzie Raków podejmie o 18:00 Koronę Kielce. Gospodarzy po raz pierwszy poprowadzi Dawid Kroczek, który ostatnie miesiące przepracował w dziale skautingu Rakowa.
7: To nie było wielkiej filozofii, jeżeli chodzi o jakby cały ten proces. Zadzwonił właściciel Michał Świerczewski. Polski z jasnym jakby pytaniem, czy no widzimy tutaj jakby wspólną współpracę na te kolejki, które zostały do końca. Wiedziałem, co się dzieje w klubie, no bo jakby też taką funkcję pełniłem. Nic nowego i nie trzeba się do tego też jakoś specjalnie przygotowywać, no bo jesteś na bieżąco w takich działaniach.
6: Jutro niezwykle ważne mecze w kontekście walki o utrzymanie Widzew Łódź podejmie Lechia Gdańsk. Nie będzie łączenia sportów zimowych i letnich na Igrzyskach Olimpijskich. MKOL wykluczył takie rozwiązanie, o którym mówiło się od jakiegoś czasu w kontekście zimowych igrzysk w Alpach Francuskich za 4 lata, mówi przewodnicząca MKOL-u Kirsty Coventry.
8: We will vote for the program in June.
6: Głosowanie nad programem odbędzie się wprawdzie w przyszłym miesiącu, ale już podjęliśmy decyzję, że nie znajdą się na tych igrzyskach żadne sporty letnie ani dyscypliny łączone. Program będzie obejmował wyłącznie sporty na śniegu i lodzie. Francuzi brali pod uwagę włączenie do programu takich dyscyplin jak biegi przełajowe, kolarstwo przełajowe i gravelowe. Obrońcy tytułu, piłkarze ręczni Magdeburga po raz drugi pokonali PIK, Szeged i uzupełnili stawkę uczestników turnieju Final Four Ligi Mistrzów. W czerwcowej imprezie w Kolonii zagrają również Aalborg, Fixe Berlin i Barcelona.
9: Sponsorem prognozy pogody są salony jubilerskie Kres. Podkreśl swój naturalny blask. Ania i Krzysztof Kres.
10: Sponsorem prognozy pogody jest Kuźnia. Kowalstwo artystyczne. Producent ogrodzeń i balustrad kutych i nowoczesnych typu loft oraz szklanych. Telefon 666 329 367.
11: Pogoda na 101 i 4 FM.
1: Pochmurno dziś w wielu regionach. Deszczu spodziewamy się głównie na wschodzie, a na krańcach południowych możliwe burze. Może się też miejscami przejaśniać. Na termometrach od 8 do 12 stopni na północy, w większości regionów około 15 do 18, 20 na krańcach południowo-wschodnich. Jutro pogoda będzie podobna.
9: Sponsorem prognozy pogody były salony jubilerskie Kres. Podkreśl swój naturalny blask. Ania i Krzysztof Kres.
10: Sponsorem prognozy pogody była Kuźnia. Kowalstwo artystyczne. Producent ogrodzeń i balustrad kutych i nowoczesnych typu loft oraz szklanych. Telefon 666 329 367.
11: Reklama.

0: Capral Car. Prosto i ekologicznie.
1: Wędkarstwo, zoologia, akwarystyka. To wszystko w sklepie Ocean. Znajdziesz nas na osiedlu Zazamcze przy ulicy Promiennej 5B we Włocławku. Jest to miejsce, gdzie pasja do zwierząt i wędkarstwa łączy się z profesjonalizmem i 18-letnim doświadczeniem w prowadzeniu sklepu. Chciałbyś zacząć wędkować? A może marzysz o pięknym akwarium w domu? Nie wiesz, jaką karmę dobrać dla swojego pupila? U nas znajdziesz wszystko, czego potrzebujesz, aby twoje zwierzęta były szczęśliwe i zdrowe. Jako jedyny sklep we Włocławku posiadamy własną markę suchej karmy dla psów i kotów. Pamiętaj, sklep zoologiczno-wędkarski Ocean, Promienna 5B we Włocławku. Numer telefonu 501 081 193.
2: Nie każdy wie, jak powinien smakować balans. W Maja zaczynamy od podstaw, od przypraw, które budują charakter. Kumin, kolendra, imbir, chili, wszystko ma swoje miejsce. Nic nie jest przypadkowe. Nepal to prostota i czystość smaku. Tajlandia, idealna równowaga między ostrością, słodyczą i świeżością. Indie, głębia, która rozwija się z każdym kęsem. Nie skracamy drogi, nie upraszczamy receptur. Dajemy czas smakom, żeby zrobiły swoje. Dlatego nasze curry jest intensywne, ale nigdy ciężkie. Dlatego każde danie ma strukturę, którą czujesz od pierwszego do ostatniego kęsa. Maja to nie trend, to świadoma kuchnia. 3 maja, Włocławek. Jeśli wiesz, czego szukasz, znajdziesz to tutaj.
3: Po reklamie.
4: Jest parę minut po godzinie 9, no i jeśli kawa jeszcze nie zadziałała, no to nasze hity na pewno to zrobią.
5: Nie patrzcie w te szare chmury, patrzcie na zegarki. Weekend jest już na wyciągnięcie ręki.
4: No pompujemy energię, żebyście te ostatnie godziny w pracy przeszli tanecznym krokiem.
6: Poranek po polsku na 101,4 FM.

0: No to dzisiaj o godzinie 12. Plac Wolności na chwilę zatrzyma się, bo miasto będzie świętować Narodowy Dzień Zwycięstwa.
1: Szykuje się oficjalna delegacja, parlamentarzyści i kombatanci.
0: No a prezydent zaprasza mieszkańców, żeby wspólnie stanąć pod pomnikiem przy hymnie i hejnale.
1: Dobra okazja, żeby przypomnieć sobie, po co te wszystkie pomniki tam w ogóle stoją.
0: No finał pewnie będzie dość szybki, więc nie powinno być żadnych utrudnień w centrum miasta.
1: A to dobrze, bo kierowcy i tak mają już dzisiaj pod górkę.
2: Reklama. Szukasz sprawdzonego partnera w sprzedaży, kupnie lub wynajmie nieruchomości?
3: Północ Włocławek. Polski kapitał, 26 lat doświadczenia na rynku, profesjonaliści w nieruchomościach. Jako jedyni przygotujemy wirtualny spacer, dzięki któremu kupujący zobaczą Twoją nieruchomość bez wychodzenia z domu.
2: Zapraszamy do oddziału we Włocławku, ulica Witosa 2, drugie piętro. Więcej informacji na stronie internetowej.
3: Północ Włocławek. Zaufaj doświadczeniu. Pewny kierunek w nieruchomościach.
4: Tylko w salonach optycznych Drabczak 30% rabatu na markowe oprawy okularowe. Drabczak. Szczegółowe pomiary i badania wzroku. Najwyższej jakości soczewki okularowe i markowe oprawki. Drabczak to zaufanie, bo to ponad 70 lat doświadczenia w dziedzinie optyki i optometrii. Promocje w salonach optycznych przy ulicy Kaliskiej 7, Kaliskiej 94 oraz Rzemieślniczej 1. Serdecznie Państwa zapraszamy.
2: Po reklamie.

0: No i proszę bardzo, włocławscy uczniowie zgarnęli stypendia w programie Prymus Pomorza i Kujaw Plus.
1: I to nie pojedyncze osoby. Na liście są licea, technika i podstawówki z miasta.
0: No czyli są tacy, którzy jednak potrafią otworzyć zeszyt dobrowolnie.
1: I jeszcze dostają za to kilka tysięcy złotych.
0: No ja w ich wieku dostałem najwyżej uwagę za gadanie.
1: Ty? No niemożliwe.
0: No szok, wiem.
1: Fajne jest to, że są tam uczniowie z różnych szkół. Od Długosza po elektryka.
0: No czyli talent we Włocławku jest, tylko czasem siedzi cicho w pierwszej ławce.
1: A teraz już nie siedzi cicho, bo jeszcze wyjdzie po stypendium na scenę.
2: Reklama. Chcesz zdobyć nowe kwalifikacje i lepszą pracę? BHP Expert zaprasza na kurs koparko ładowarki. Tylko teraz w BHP Expert cena promocyjna 1399 zł. Szkolenie prowadzone przez doświadczonych instruktorów. Szybkie terminy i profesjonalne przygotowanie do egzaminu. Zapisy w biurze BHP Expert przy ulicy Łanowej 23A we Włocławku lub pod numerami 54 413 70 10 54 413 70 10 54 413 70 10. Nie zwlekaj, zapisz się już dziś. BHP Expert. Twoja droga do nowych uprawnień i lepszej przyszłości. Elbud Wyż, firma z ponad 25-letnim stażem na włocławskim rynku, zaprasza na wielką wiosenną wyprzedaż do 50%. W ofercie akcesoria łazienkowe, umywalki, sedesy podwieszane, baterie kuchenne i łazienkowe, klamki drzwiowe i wiele innych. Zapraszamy do negocjacji cen produktów nieobjętych promocją. Elbud Wyż, Włocławek, Pogodna 9/7. Telefon 54 236 92 32. Zapraszamy poniedziałek, piątek, 8/17, sobota 8/13.
3: Po reklamie.
4: Radio Włocławek.
3: Po polsku.

0: No i proszę bardzo, czytam właśnie, że mała miejscowość z Polski została uznana za najbardziej odporną na zmiany klimatu w całej Unii Europejskiej.
1: Chodzi o Piwniczną Zdrój, która wygrała ranking ponad 11 tysięcy miast.
0: No czyli jednak da się żyć bez zalewania wszystkiego betonem.
1: Tak. Tam podobno zieleni jest tyle, że na jednego mieszkańca wypada ponad 2000 metrów kwadratowych.
0: No u mnie tyle to ma chyba całe osiedle razem z parkingiem.
1: I właśnie dlatego oni wygrali, a my latem topimy się na rozgrzanym chodniku.
0: Góry, drzewa, rzeki, no brzmi jak miejsce, gdzie telefon sam przełącza się w tryb odpoczynek.
1: A najlepsze, że pokonali tysiące większych miast w Europie.
0: No czyli czasem mniej betonu naprawdę robi więcej roboty.
2: Reklama. Nie masz w drodze żadnych wpadek, gdy twe auto zbada Radek. Okręgowa Stacja Kontroli Pojazdów Autoserwis Radosław Nowak, Aleja Kazimierza Wielkiego 6B. Uwaga! Wykonujemy badania techniczne wszystkich pojazdów. Spóźniłeś się z przeglądem? Przyjedź do nas, to nie problem. Dzwoń 780 175 870.
3: Stacja czynna od godziny 8 do 21.
4: Planujesz wesele, komunię, urodziny lub spotkanie firmowe? Wybierz Victoria Sale Bankietowe w Szpiegowie. Przepyszne jedzenie, urzekający klimat oraz kompleksowa i profesjonalna organizacja. Sprawimy, że Twój dzień będzie idealny. Zarezerwuj termin już dziś albo daj się skusić na organizowaną przez nas 11 lipca niepowtarzalną imprezę Wesele bez pary młodej. Gwarantujemy niesamowitą zabawę w klimacie PRL, ucztę dla podniebienia i wiele innych atrakcji. Dołącz do nas na Facebooku Victoria Sale Bankietowe Szpiegowo lub zadzwoń 54 254 16 78.
2: Po reklamie. W jak Włocławek. Po polsku na 101,4 FM.
5: Znowu ktoś mnie podgląda, lekko skrobię do drzwi strasznym okiem cyklopa.

Myślę, co zrobimy wieczorem, ale nie raczej mam pierścionek. I mówiłem, że zadzwonię, że odpiszę potem. Przeprosiłem, jak ci życzenia złożę. Bo cię lubię trochę, a to niedobrze, bo mam słaby głos do kobiet.

0: To są wiadomości Radia Włocławek po polsku.
1: Polska podpisze dziś umowę w ramach programu SAFE. Będą polskie elektroniczne auta, ale nie pod marką Izery. Trump odracza wyższe cła na towary z Unii Europejskiej. Dorota Wertycka. Na systemy antydronowe i realizację programu Tarcza Wschód zostaną przeznaczone pieniądze z programu SAFE. Za nieco ponad 3 godziny podpisana zostanie umowa z Komisją Europejską. W ramach programu nasz kraj otrzyma unijną pożyczkę w wysokości blisko 44 miliardów euro na obronność. W połowie marca prezydent Karol Nawrocki zawetował ustawę wdrażającą SAFE, przypomina wiceminister obrony narodowej Cezary Tomczyk.
2: Jedna część sceny politycznej w pewnym momencie z tego się wyłączyła, podejmując po prostu antyunijną i antyeuropejską decyzję w imię partykularnych interesów.
1: W odpowiedzi na prezydenckie weto rząd przyjął uchwałę w sprawie programu Polska Zbrojna, która upoważnia szefa MON-u oraz ministra finansów do podpisania umowy. To symboliczne odcięcie od marki Izera, która nigdy nie wyszła poza plany, i nowy początek dla budowy samochodu elektrycznego w Polsce. Tak minister aktywów komentuje podpisanie przez Electromobility Poland porozumienia z tajwańską spółką Foxconn. Dzięki niej ma powstać fabryka aut elektrycznych w Jaworznie. Dzięki zawarciu porozumienia Polska nie straci ponad 4,5 miliarda złotych na rozwój elektromobilności z Krajowego Planu Odbudowy. Tomasz Węcka.
3: Dostęp do pieniędzy z KPO na fabrykę w Jaworznie był niemożliwy bez partnera strategicznego, który podzieli się technologią budowy aut elektrycznych. Chińczycy budzili wątpliwości związane z bezpieczeństwem. Stanęło na koncernie z Tajwanu, mówi minister aktywów.
4: Do końca żyliśmy w napięciu, bo te negocjacje były trudne. Porozumienie jest podpisane, a środki z KPO zostaną wykorzystane.
3: Zdaniem Wojciecha Balczuna to zupełnie inne podejście niż historyczny projekt Izery,
4: który spoza prezentacji PowerPointowych nigdy nie wyszedł poza oczywiście wykupieniem działki i wycięciem drzew.
3: Prezes Electromobility Poland Cyprian Gronkiewicz zapewnia, że między innymi poszycia zewnętrzne, fotele, deska rozdzielcza, część wnętrza i podwozia będą produkowane w Polsce. Fabryka w Jaworznie ma na start produkować 3 modele aut. Nazw jeszcze nie znamy, ale nie będzie to Izera.
1: Prezydent Donald Trump ogłosił odroczenie wyższych ceł na towary z Unii Europejskiej do 4 lipca. To po rozmowie amerykańskiego prezydenta z przewodniczącą Komisji Europejskiej Ursulą von der Leyen. Wcześniejsze zapowiedzi mówiły o podwyższeniu ceł na auta już w tym tygodniu do 25% z obecnych 15%. Wyższe cła mogłyby uderzyć również w Polskę, która jest ważnym producentem i eksporterem części samochodowych. Koalicja Obywatelska zdecyduje, czy ukarać dyscyplinarnie senatora tej partii Tomasza Lenca. To po jego wizycie w szpitalu w Aleksandrowie Kujawskim, gdzie był z synem, kontrola wykazała, że z pominięciem kolejki. Jak mówi Dorota Łopoda, rzeczniczka koalicji.
5: Są wyniki kontroli NFZ-u, które potwierdziły nieprawidłowości. Nikt nie stoi ponad prawem, więc oczekujemy od senatora Lenca wyjaśnień.
1: Narodowy Fundusz Zdrowia nałożył na szpital 134 tysiące złotych kary. Tyranozaury były nie tylko drapieżnikami, żywiły się również padliną. Do takich wniosków doszli naukowcy z Danii, którzy zbadali skamieniałe fragmenty. Fragmenty kostne stopy dużego tyranozaura sprzed 75 milionów lat, wykonując trójwymiarowe skany o wysokiej rozdzielczości. Poddali analizie znajdujących się na nich 16 śladów zębów.
6: Sponsorem prognozy pogody są salony jubilerskie Kres. Podkreśl swój naturalny blask. Ania i Krzysztof Kres.
7: Sponsorem prognozy pogody jest Kuźnia. Kowalstwo artystyczne. Producent ogrodzeń i balustrad kutych i nowoczesnych typu loft oraz szklanych. Telefon 666 329 367.
0: Pogoda na 101 i 4 FM.
1: Nie powyżej 20, a ledwo do 20 na południowym wschodzie, i to miejscami. W większości regionów dziś około 15 stopni na termometrach, a na północy chłodniej od 8 do 12. Do tego miejscami może przelotnie padać deszcz, zwłaszcza na wschodzie, na krańcach południowo-wschodnich burze, a w większości regionów dziś dość pochmurno.
6: Sponsorem prognozy pogody były salony jubilerskie Kres. Podkreśl swój naturalny blask. Ania i Krzysztof Kres.
7: Sponsorem prognozy pogody była Kuźnia. Kowalstwo artystyczne. Producent ogrodzeń i balustrad kutych i nowoczesnych typu loft oraz szklanych. Telefon 666 329 367.
0: Reklama.
8: Komfort zaczyna się najbliżej Ciebie. Bielizna damska i męska od polskich producentów czeka. Gdzie? W sklepie Emma. Idealnie dopasowane? Tak. Również specjalizujemy się w dużych rozmiarach. Zapraszamy, ulica Rysia 8, wejście od strony bezpłatnego parkingu. Znajdź nas w social mediach, Facebook i Instagram, Bielizna Emma. Emma. Poczuj różnicę od pierwszego założenia.
0: Po reklamie.
9: Jest parę minut po godzinie 10:00, no i mimo tej pogody nasze nastroje wciąż są na poziomie weekend.
10: Lecimy z najlepszym zestawem hitów na koniec tygodnia. Żadnego zamulania, tylko same konkrety.
9: Dociągamy Was do południa w najlepszym stylu.
0: Włocławek, dla Was, po polsku na 101,4 FM.

0: No to teraz uwaga, 31 maja w Brześciu Kujawskim odbędzie się wielki festiwal radości z okazji Dnia Dziecka.
1: I będzie wszystko. Od dmuchańców po żywego dinozaura.
0: Czekaj, żywy dinozaur? Piana party? No wszystko w jednym miejscu?
1: Tak. Brzmi jak plan Dnia Dziecka i totalny chaos rodziców.
0: No jeszcze motocykle, bańki mydlane i wata cukrowa.
1: Czyli klasyczny scenariusz. Dziecko szczęśliwe, rodzic z portfelem lżejszym o pół wypłaty.
0: No ale strefa Falborek będzie wtedy wyglądała jak mini park rozrywki.
1: I DJ Minix. Do tego wszystkiego. Więc spokojnie raczej nie będzie.
0: Jedno jest pewne, dzieci wrócą zmęczone.
1: A rodzice, no jeszcze bardziej.
2: Reklama. Gigantyczny wzrost rozpoznawalności Twojej marki? Gigapixel. Zapraszamy. Oferujemy profesjonalne wydruki reklamowe dla firm, oklejanie samochodów, witryn i druk wielkoformatowy. Fototapety do domu. Sprawdź na gigapixel.pl.
3: Po reklamie. W jak Włocławek. Po polsku na 101,4 FM.

0: Reklama.
1: Grupowe zajęcia o każdej porze znajdziesz tylko w Medicorze. Ćwiczy senior, junior też? Poćwicz z nami, jeśli chcesz. Każdy znajdzie coś dla siebie, więc czekamy dziś na ciebie. Gabinet Medicor oferuje zajęcia grupowe dla każdego. Pilates, stretching, zdrowy kręgosłup i różnego rodzaju zajęcia przy muzyce. Uwaga! Jedynie tu zajęcia Bungee Fitness. Twoje dziecko ma problem z postawą? Ciężkie plecaki? Telefony? Dla nas to nic problemu.

0: najmłodszego. W naszej ofercie indywidualne zajęcia korekcyjne oraz rehabilitacja dla dzieci i dorosłych. Z pewnością miło spędzisz swój czas. Przyjdź, przekonaj się i zadbaj o swoje zdrowie. Medicor, Kruszyńska 61. Zajęcia w kameralnym gronie.
1: Marzysz o eleganckich i trwałych rozwiązaniach dla swojego domu lub ogrodu? W naszej ofercie znajdziesz wysokiej jakości bramy, ogrodzenia i bramy kute, jak również nowoczesne w stylu loft z wykorzystaniem szkła. Dzięki naszemu doświadczeniu w kowalstwie artystycznym tworzymy unikalne projekty na zamówienie, dostosowane do indywidualnych potrzeb klienta, wykonane z najwyższej jakości materiałów. Skontaktuj się z nami już dziś i odkryj, jak możemy odmienić Twój dom i ogród. Ciesz się pięknem oraz trwałością naszych wyrobów przez długie lata. Kuźnia, kowalstwo artystyczne. Bełszewo 45. Telefon 666 329 367.
2: Po reklamie. Ogłoszenie płatne.
3: Przyjmę do pracy parkieciarza lub osobę chętną do przyuczenia. Telefon 502 362 949 502 362 949.
2: To było ogłoszenie płatne. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku.
4: Uroczystości z okazji Narodowego Dnia Zwycięstwa. Czy współczesne komunie odbiegają od tradycji oraz lewe papierosy przejęte przez policjantów? Patryk Jaremierski, Puls Włocławka, zapraszam. Prezydent Włocławka Krzysztof Kukucki zaprasza mieszkańców na miejskie uroczystości z okazji Narodowego Dnia Zwycięstwa. Wydarzenie odbędzie się dzisiaj, 8 maja o godzinie 12 na Placu Wolności przy Pomniku Żołnierza Polskiego. W obchodach wezmą udział przedstawiciele władz miasta i województwa, parlamentarzyści, poczty sztandarowe służb, organizacji społecznych i szkół, a także harcerze oraz mieszkańcy Włocławka. Podczas uroczystości zabrzmi hymn państwowy oraz hejnał miasta. Maj w Polsce nieodłącznie kojarzy się z białymi albami, rodzinnymi spotkaniami i uroczystością pierwszej komunii świętej. W tym roku do sakramentów w całym kraju przystąpiło blisko 90% ochrzczonych dzieci. Dla wielu rodzin to przede wszystkim ważne wydarzenie duchowe, jednak coraz częściej mówi się o tym, że współczesne komunie zaczynają przypominać wystawne przyjęcia, a lista oczekiwanych prezentów bywa dłuższa niż świąteczne marzenia. Smartfony, kłady czy zagraniczne wyjazdy to tylko część podarunków, które dziś pojawiają się przy tej okazji. Mówi Ewa Witkowska-Malinowska, psycholog.
5: Zdecydowanie obserwujemy taki trend, że jest to coraz bardziej skomercjalizowane święto i ta duchowość odchodzi na dalszy plan. Dzieci widocznie, zdecydowanie oczekują tych prezentów, ale przede wszystkim jest to związane z tym, że to my dorośli coraz częściej mówimy o tych dużych prezentach, dopytujemy, a co ty byś chciał, podpowiadamy, że to raczej już nie jest jakaś taka pamiątkowa biżuteria, a kłady, laptopy, tablety, jakieś takie najwyższej klasy, a więc sami też to bardzo intensywnie napędzamy.
4: Zdaniem ekspertów najważniejsza jest dziś rozmowa z dzieckiem i przypomnienie mu, czym naprawdę jest pierwsza komunia święta. Zapytaliśmy mieszkańców Włocławka, ile według nich wypada dziś włożyć do komunijnej koperty.
6: To zależności od dochodów, ile kto ma, nie? No ale nie mam zielonego pojęcia praktycznie, bo ja już mam prawnuków, którzy mają po 23 lata pokończone. No nie wiem, trochę tak, żeby się opłacało, nie? Żeby to dziecko pamiętało, że dostało, że było na komunii, prawda?
7: A czy uważa pani, że ten dzień, to święto stało się bardziej komercjalizowane? Dzieci oczekują teraz większych prezentów niż to było kiedyś?
6: No oczywiście, jak najbardziej, kochana. Kiedyś to tam w ogóle nie ma co porównywać, nie?
8: Ja wiem, z 500 zł.
7: A jakie prezenty się daje?
8: No nie wiem, pieniążki przeważnie.
9: Nie wiem, jestem już w takim wieku, że teraz już dawno nie miałam tak w rodzinie komunii. Naprawdę nie orientuję się.
7: A jakby miała pani teraz w tym roku iść na komunię, to ile by pani dała?
9: Nie wiem, 500 zł, to myślę, że dla dziecka to jest dużo.
4: Niezależnie od wartości prezentów, dla wielu wierzących rodzin pierwsza komunia święta pozostaje jednym z najważniejszych momentów w życiu dziecka. Policjanci z Torunia zabezpieczyli 20 tysięcy sztuk nielegalnych papierosów bez znaków akcyzy. W związku ze sprawą zatrzymano 64-letniego mieszkańca miasta, podejrzewanego o udział w nielegalnym procederze tytoniowym. Funkcjonariusze z Wydziału do Walki z Przestępczością Ekonomiczną przeszukali pojazd mężczyzny, gdzie znaleźli lewe papierosy. Według śledczych Skarb Państwa mógł stracić na niezapłaconym podatku akcyzowym, cle i VAT blisko 35 tysięcy złotych. 64-latek odpowie przed sądem za przestępstwo skarbowe związane z paserstwem akcyzowym. Zabezpieczony towar nie trafi już do sprzedaży.
2: Słuchacie Pulsu Włocławka. Włocławek po polsku na 101,4 FM.

0: No i poranek już za nami. Dzięki, że przetrwaliście ten pochmurny piątkowy dzień razem z nami.
1: Odpoczywajcie w weekend, regenerujcie siły i nie dajcie się zmoczyć.
0: No a my słyszymy się w poniedziałek o 6 rano. Bartek Skrajnowski,
1: Patryk Jaremierski.
0: Kłaniamy się.
1: Do usłyszenia.
2: Reklama.
3: Planujesz wesele, komunię, urodziny lub spotkanie firmowe? Wybierz Victoria Sale Bankietowe w Szpiegowie. Przepyszne jedzenie, urzekający klimat oraz kompleksowa i profesjonalna organizacja. Sprawimy, że Twój dzień będzie idealny. Zarezerwuj termin już dziś albo daj się skusić na organizowaną przez nas 11 lipca niepowtarzalną imprezę Wesele bez pary młodej. Gwarantujemy niesamowitą zabawę w klimacie PRL, ucztę dla podniebienia i wiele innych atrakcji. Dołącz do nas na Facebooku Victoria Sale Bankietowe Szpiegowo lub zadzwoń 54 254 16 78.
4: Nie każdy wie, jak powinien smakować balans. W Maja zaczynamy od podstaw, od przypraw, które budują charakter. Kumin, kolendra, imbir, chili, wszystko ma swoje miejsce. Nic nie jest przypadkowe. Nepal to prostota i czystość smaku. Tajlandia, idealna równowaga między ostrością, słodyczą i świeżością. Indie, głębia, która rozwija się z każdym kęsem. Nie skracamy drogi, nie upraszczamy receptur. Dajemy czas smakom, żeby zrobiły swoje. Dlatego nasze curry jest intensywne, ale nigdy ciężkie. Dlatego każde danie ma strukturę, którą czujesz od pierwszego do ostatniego kęsa. Maja to nie trend, to świadoma kuchnia. 3 maja, Włocławek. Jeśli wiesz, czego szukasz, znajdziesz to tutaj.
5: Mamo, patrz! Ta podłoga to prawdziwy dotykowy ekran!
6: Tak, synku, to Pixland. To dotykowe, interaktywne podłogi LED, które reagują na każdy Twój ruch. Widzę, że bawią się tu dzieci, młodzież i nawet my, dorośli.
5: Świat gier w prawdziwym życiu, wow! Mamo, a możemy tu zrobić moje urodziny?
6: Jasne, Pixland jest po prostu idealny. Na urodzinki, spotkanie z ekipą, rodzinny wypad, a nawet wyjście z całą klasą.
5: To co, chodzimy do gry?
6: Pewnie! Odłóż telefon i wchodzimy do świata Pixland. Tu gra dzieje się naprawdę. Pixland. Level Up. Świat gier w prawdziwym życiu. Włocławek, ulica Smolna 6. Zarezerwuj już dziś.
2: Po reklamie.

0: To są wiadomości Radia Włocławek po polsku.
1: Wciąż trwa akcja strażaków w Puszczy Solskiej na Lubelszczyźnie. Dziś podpisanie umowy na miliardy euro dla Polski. Iga Świątek wystąpi dziś na kortach w Rzymie. Dorota Wertycka. Akcja strażaków, którzy walczą z pożarem w Puszczy Solskiej, będzie kontynuowana. Nadal są zarzewia ognia, bo teren objęty pożarem to torfowiska, mówi wiceszef MSWiA Wiesław Leśniakiewicz. Działania gaśnicze prowadzi teraz ponad 800 strażaków, a poważnym problemem jest susza i niewielkie opady deszczu.
2: Całą noc trwały działania ratownicze i prowadzone były akcje związane z minimalizowaniem tego zagrożenia. Wiemy o tym, że te opady deszczu lada moment się zakończą. Mamy na razie zawilgocony teren, niezmoczony. Cały ten teren, który jest objęty pożarem, musi być zmoczony, sprawdzony miejsce w miejsce. Są możliwości dalszego rozprzestrzeniania tego pożaru.
1: Jak dotąd spłynęło około 300 hektarów lasu. Polska podpisze dziś umowę z Komisją Europejską w ramach unijnego programu SAFE. To jeden z filarów unijnej strategii wzmacniania bezpieczeństwa wprowadzony po ataku Rosji na Ukrainę. Oznacza to linię kredytową dla Polski w wysokości blisko 44 miliardów euro na obronność. Podpisanie umowy oznacza, że do Polski jeszcze w maju powinna trafić zaliczka w wysokości 6,5 miliarda euro.
3: To jest też sygnał, że najbliższe tygodnie dla wszystkich firm zbrojeniowych, tych, którzy będą spełniać warunki i możliwości, to czas wytężonej pracy.
1: Mówi wicepremier Władysław Kosiniak-Kamysz. Uroczystość podpisania umowy o 13.30. Prezydent USA Donald Trump twierdzi, że mimo nowej wymiany ognia w cieśninie Ormus, zawieszenie broni z Iranem wciąż trwa i bagatelizuje ataki Iranu na 3 amerykańskie okręty wojenne.
4: Dzisiaj z nami pogrywali. Roznieśliśmy ich w pył. Pogrywali sobie, ja to nazywam igraniem z ogniem. Dam wam znać, kiedy nie będzie już mowy o rozejmie. Zresztą nie będę musiał. Jeśli nie będzie zawieszenia broni, to sami zobaczycie, bo po prostu zobaczycie jedną wielką łunę bijącą z nad Iranu.
1: Dziś jest 70. dzień wojny USA i Izraela z Iranem. Od miesiąca, czyli od 8 kwietnia, obowiązuje zawieszenie broni. Iga Świątek rozpoczyna dziś walkę o jak najlepszy wynik w turnieju w Rzymie dla czołówki. To ostatni poważny sprawdzian przed wielkoszlemowym French Open. O szczegółach Michał Waszkiewicz.
4: Jeszcze 2 lata temu Iga Świątek była niekwestionowaną królową kortów ziemnych. W tym sezonie jednak nie wygląda to za różowo. W Stuttgarcie wygrała tylko jeden mecz, w Madrycie również. Choć akurat w Hiszpanii przegrała przede wszystkim z chorobą. Teraz jest już w pełni sił i liczy na dobry wynik w Rzymie, a korty na Foro Italico Lubi wygrywała tam w 2021, 2022 i 2024 roku. Do tego Świątek w końcu częściej się uśmiecham. Przed startem turnieju mówiła, że z nowym trenerem dobrze się dogaduje, a gra w tenisa znów sprawia jej przyjemność. No to czas na weryfikację. Jej pierwszą rywalką będzie dziś Amerykanka Katie McNally, która rok temu postraszyła Polkę na Wimbledonie. Pozostałe nasze zawodniczki Magdalinet i Magdalena French przed French Open nie są w dobrej formie. Z turnieju w Rzymie odpadły już pierwszego dnia.
1: Czy w arktycznych głębinach żyją jeszcze niepoznane dotąd gatunki organizmów? Sprawdzą to naukowcy z międzynarodowego zespołu, którzy dziś wyruszają z Irlandii na miesięczną ekspedycję w arktyczne głębiny. Będą badać dno Oceanu Arktycznego między Norwegią a Grenlandią z użyciem podwodnych robotów na głębokości do 3000 metrów. Badacze podejrzewają, że w miejscu, które się wybierają, mogą żyć organizmy, które przetrwały setki milionów lat.
5: Sponsorem prognozy pogody są salony jubilerskie Kres. Podkreśl swój naturalny blask. Ania i Krzysztof Kres.
6: Sponsorem prognozy pogody jest Kuźnia. Kowalstwo artystyczne. Producent ogrodzeń i balustrad kutych i nowoczesnych typu loft oraz szklanych. Telefon 666 329 367.
7: Pogoda na 101 i 4 FM.
1: Parasole mogą się dziś przydać we wschodniej Polsce. Tutaj może przelotnie padać deszcz. Na krańcach południowo-wschodnich możliwe burze, a niemal wszędzie ma być pochmurno, choć może się przejaśniać. Lokalnie może się nawet wypogodzić. Na termometrach dziś od 8 do 12 stopni na północy, w większości regionów 15, na termometrach do 18, a nawet 20 na południowym wschodzie.
5: Sponsorem prognozy pogody były salony jubilerskie Kres. Podkreśl swój naturalny blask. Ania i Krzysztof Kres.
6: Sponsorem prognozy pogody była Kuźnia. Kowalstwo artystyczne. Producent ogrodzeń i balustrad kutych i nowoczesnych typu loft oraz szklanych. Telefon 666 329 367.
7: To jest audycja Wokół nas. Na 101 i 4 FM.
8: Renata Kończyńska, psychopedia, witam Państwa serdecznie. No i psycholog Ewa Witkowska-Malinowska. Dzień dobry, Ewo.
9: Dzień dobry, witam.
8: Ewo, co dostałaś na Komunię Świętą? Pamiętasz jeszcze?
9: Pamiętam.
8: Młoda jesteś, to na pewno pamiętasz.
9: Tak, młoda, ale jednak już było to 20 parę lat temu, także też kawałek czasu. Na pewno był to rower, rolki i medalik, który gdzieś tam do dziś leży i jest pamiątką najważniejszą w sumie.
8: Całkiem ładne prezenty, ale nic takiego szałowego, prawda? A cieszyłaś się wtedy z tych?
9: Zdecydowanie. Były to na tamte czasy ogromne prezenty, ogromna radość i przede wszystkim te prezenty miały też inny wymiar, bo ten rower nie oznaczał, że rodzice puszczą mnie na boisko i sobie idź, tylko on oznaczał, że teraz będziemy spędzać wspólnie czas na rowerze.
8: Mm-hmm. No właśnie, o Komunii Świętej, prezentach i całej tej uroczystości dziś będziemy rozmawiać z Ewą Witkowską-Malinowską. Trochę się zmieniło przez ten okres czasu podejście do całej tej uroczystości, począwszy od prezentu po przeżycia duchowe. Trochę się skomercjalizowało to święto, jak wszystkie inne niestety.
9: Tak, niestety zdecydowanie wygrywa w tej chwili właśnie aspekt prezentu, przyjęcia komunijnego, ubioru, a gdzieś na samym końcu, o ile w ogóle o tym pamiętamy, jest ten aspekt duchowy właśnie.
8: Czemu tak się dzieje? Posłuchajcie Państwo, zostańcie z nami, wracamy na antenę już za chwilę.
7: Wokół nas. Po polsku na 101,4 FM.

0: Reklama. Budujesz dom, remontujesz dach? W M-Dach w Zalesiu koło Chotcza znajdziesz pełną ofertę materiałów dachowych i budowlanych. Stal, a na miejscu czekasz 50 tysięcy metrów kwadratowych blachy dostępnej od ręki. Potrzebujesz ogrodzenia panelowego z montażem? Też zrobione. A gdy przyjdzie czas na odpoczynek, wypożycz kampera i ruszaj w drogę. Zadzwoń 663 672 940. M-Dach. Z nami budujesz pewnie.
1: Bokaro dziś okazja. Nie czekaj ani chwili. Łazienki marzeń tańsze się zrobiły. Z ekspozycji perełki. Styl, design i klasa. Rabaty aż do 60%. To promocja nasza. Baterie, płytki, wanny, wybór. Niesłychany. Szeroki asortyment. A sklep każdemu znany. Piękno i funkcjonalność w jednym miejscu masz. Przyjdź do Bokaro na Zielną 37/39. To najlepszy czas. Salon Łazienek Bokaro. Włocławek, ulica Zielna 37/39. Szczegóły na bokaro.pl.
0: Po reklamie.

0: To jest audycja Wokół nas na 101,4 FM.
1: Ewa Witkowska-Malinowska, psycholog o Komunii Świętej, rozmawiamy. Powiedziałaś, że tą taką sferę najważniejszą w sumie duchową, jakby przez ten długie lata tracimy. Tracimy coraz bardziej. Czemu tak się dzieje, twoim zdaniem?
2: Myślę, że jesteśmy nieco rozczarowani tym, jak funkcjonuje dzisiejszy Kościół. Być może czegoś innego się spodziewaliśmy, oczekiwaliśmy być może więcej wsparcia i takiej otwartości księży na nowości, na potrzeby, na pójście z duchem czasu i tej otwartości, myślę, w pewnym momencie mogło zabraknąć na tyle, że ludzie zaczęli się od tego Kościoła odsuwać, ale jednocześnie w tej tradycji chrześcijańskiej jesteśmy tak bardzo zakorzenieni, że nie możemy się tak totalnie z tego wyplewić, w związku z czym bardzo często okazuje się, że po prostu robimy to wszystko, przystępujemy do kolejnych sakramentów dla tradycji, bo co powie rodzina, bo co powie wujek, dziadek, babcia, co będzie myślała, w związku z czym organizujemy te przyjęcia, ale koncentrujemy się na tym, co jest dla nas ważne, czyli właśnie na tym, jak wypadnie to przyjęcie, jak będzie wyglądało nasze dziecko, jakie dostanie prezenty, czy będzie miało lepsze prezenty niż dziecko kuzynki, która tydzień temu miała komunię. To w tej chwili jest takim najistotniejszym często aspektem, ta rywalizacja, która przez cały czas się napędza i żyjemy też w takim świecie, gdzie ciągle jesteśmy pod presją rywalizacji i pędu po to, by być lepszymi.
1: Ewa, co zostaje dziecku w głowie na długie lata przy takim podejściu, że na przykład właśnie, tak jak mówisz, nie ma obowiązku chodzenia do kościoła, rodzice nie chodzą, generalnie jakby wiara nie jest tym, co jest najważniejsze w ich życiu i nagle musi pójść do tego kościoła codziennie i tak dalej, odbębnić tą uroczystość w kościele i jest to przyjęcie. Czy takie dziecko jest w stanie zrozumieć cokolwiek z tego, co on ma w głowie później? Taki dostaje trochę fałszywy obraz tego, co się dzieje, prawda?
2: Tym bardziej, że sama komunia, to przyjęcie poprzedzone jest jeszcze najczęściej miesiącami chodzenia na różnego rodzaju msze, okazje i wpisywanie tego wszystkiego w książeczkę, a więc dziecko też dostaje taki sygnał, aha, kiedy mnie sprawdzają, kiedy ktoś to kontroluje, to muszę na pokaz dla właśnie tego, aby było jak przykazano. Natomiast kiedy już to przykazanie minie, kiedy już tej książeczki nikt nie będzie oglądał, to ja niczego nie muszę, a więc jest to też takie budowanie silne takiej motywacji zewnętrznej, a nie poczucia wewnętrznego, że ja potrzebuję. Mało jest w tym przeżyć duchowych, a przede wszystkim duże poczucie takiej niejasności, wręcz zakłamania i niezrozumienia często wobec tego rodzica. Dlaczego ty mi każesz? A przecież często jest tak, że rodzic wsiada w auto, podwozi pod kościół, mówi, idziesz, ja w tym czasie zrobię zakupy, tak? Więc dziecko też czuje się jeszcze bardziej takie oszukane i w takiej niesprawiedliwości. Dlaczego ja muszę? I słyszy, no bo tobie będą podpisywać, a mi nie, tak? Więc bardzo zatracamy się w tym aspekcie tego, co związane z tym, co trzeba, z tym, co jest przykazane i będzie sprawdzane, a zapominamy o aspekcie duchowym.
1: Zostańcie Państwo z nami, chwila muzyki i wracamy do naszej rozmowy.
0: Wokół nas WPP na 101,4 FM.

0: Reklama.
1: Chcesz zdobyć nowe kwalifikacje i lepszą pracę? BHP Expert zaprasza na kurs koparko-ładowarki. Tylko teraz w BHP Expert cena promocyjna 1399 zł. Szkolenie prowadzone przez doświadczonych instruktorów. Szybkie terminy i profesjonalne przygotowanie do egzaminu. Zapisy w biurze BHP Expert przy ulicy Łanowej 23A we Włocławku lub pod numerami 54 413 70 10 54 413 70 10 54 413 70 10. Nie zwlekaj, zapisz się już dziś. BHP Expert. Twoja droga do nowych uprawnień i lepszej przyszłości.
2: Tylko w salonach optycznych Drabczak 30% rabatu na markowe oprawy okularowe. Drabczak. Szczegółowe pomiary i badania wzroku. Najwyższej jakości soczewki okularowe i markowe oprawki. Drabczak to zaufanie, bo to ponad 70 lat doświadczenia w dziedzinie optyki i optometrii. Promocja w salonach optycznych przy ulicy Kaliskiej 7, Kaliskiej 94 oraz Rzemieślniczej 1. Serdecznie Państwa zapraszamy.
0: Po reklamie.
3: Radio Włocławek.
0: Po polsku.

0: To jest audycja Wokół nas na 101,4 FM.
1: O Komunii Świętej rozmawiamy dziś z Ewą Witkowską-Malinowską. Ewa, no teraz spróbujmy trochę o prezentach porozmawiać, bo no jak ja słyszę i pewnie ty też to słyszysz, to czasami aż trudno uwierzyć, bo gdyby te dzieci w tym wieku komunijnym, czyli 9-10 lat, mogły mieć prawo jazdy, to pewnie by dostawały samochody. Do tego stopnia już się to rozbujało.
2: Myślę, że tak, zdecydowanie. I jest to na pewno trend, który bardzo krzywdzi dzieci.
1: A z czego wynika? Z czego to wynika, że i rodzice, i rodzina, generalnie goście prześcigają się w tym, żeby ich prezent był najbardziej wystrzałowy, to znaczy najczęściej najdroższy?
2: Tak. Wynika to z naszych trudności, z naszych niezaspokojonych potrzeb i obecnie, ale przede wszystkim w dzieciństwie, z takiego poczucia mniejszości, z poczucia, że wychowywałem się w gorszych czasach, trudniejszych czasach, a więc teraz chcę to wynagrodzić, to z jednej strony, tak, pokazać, że teraz może być inaczej, a z drugiej strony, odwołując się do teraźniejszości, jest taka często rywalizacja między członkami rodziny, aby pokazać, kto może więcej, kto zarabia więcej, kto lepiej trafił w gust dziecka, kto bardziej je sobie zaskarbi teraz jego uwagę i przychylność, a więc to jest taki często, no powiedziałabym, konkurs rodzinnego prześcigania się we własnych potrzebach, we własnych ograniczeniach i przekonaniach.
1: I dziecko, gdzie w tym wszystkim jest dziecko i odpowiedź na to pytanie już za chwilę. Zostańcie Państwo z nami.
0: Wokół nas. Po polsku na 101,4 FM.

0: Reklama. Szukasz idealnej temperatury? Wybierz inteligentną klimatyzację od Klima Prima Bau. Latem zamień swój dom oraz firmę w orzeźwiającą oazę, a zimą korzystaj z wydajnego i oszczędnego ogrzewania. Jeden system, dwie funkcje i czyste powietrze dla Twojej rodziny oraz firmy. W Klima Prima Bau zapewniamy fachowe doradztwo, darmową wycenę, profesjonalny montaż i serwis oraz drobne naprawy elektryczne. Zadzwoń 502 934 304 726 760 8584 lub znajdź nas na Facebook i Google. Zadzwoń 502 934 304 726 768 584.
1: Wędkarstwo, zoologia, akwarystyka, to wszystko w sklepie Ocean. Znajdziesz nas na osiedlu Zazamcze przy ulicy Promiennej 5B we Włocławku. Jest to miejsce, gdzie pasja do zwierząt i wędkarstwa łączy się z profesjonalizmem i 18-letnim doświadczeniem w prowadzeniu sklepu. Chciałbyś zacząć wędkować? A może marzysz o pięknym akwarium w domu? Nie wiesz, jaką karmę dobrać dla swojego pupila? U nas znajdziesz wszystko, czego potrzebujesz, aby twoje zwierzęta były szczęśliwe i zdrowe. Jako jedyny sklep we Włocławku posiadamy własną markę suchej karmy dla psów i kotów. Pamiętaj, sklep zoologiczno-wędkarski Ocean, Promienna 5B we Włocławku. Numer telefonu 501 081 193.
0: Po reklamie. Ogłoszenie płatne.
2: Przyjmę do pracy parkieciarza lub osobę chętną do przyuczenia. Telefon 502 362 949 502 362 949.
0: To było ogłoszenie płatne.

0: To jest audycja Wokół nas na 101,4 FM.
1: No właśnie, najważniejsze w całej tej uroczystości komunijnej powinno być dziecko, jego przeżycie, jego emocje. Tymczasem w ferworze tego prześcigania się w prezentach, w, no nie wiem, zorganizowaniu sali, ozdób niczym na przyjęciu ślubnym, kreacjach i tak dalej, nie ma, nikt nie, ta najważniejsza osoba, dla której to jest jedyne przeżycie, bo przecież komunię świętą ma się no raz w życiu, prawda?
2: Tak, zdecydowanie. Dziecko w tym wszystkim nam po prostu znika. W ferworze organizacji bardzo często okazuje się, że zapomniane jest gdzieś z boku, tak? I ono chce o coś dopytać, albo nie jest pewne, jak będzie wyglądała na przykład spowiedź, stresuje się i często słyszy od rodzica, no tak, tak, zaraz o tym porozmawiamy, ale tutaj jeszcze pani dzwoni z sali, jakie tam dania zrobić, a ciocia pyta, co ty byś chciał dostać i ktoś jeszcze coś potrzebuje wiedzieć, a później muszę jechać do sklepu i tak dalej. Musimy ze wszystkim zdążyć. To jakoś ci tam opowiem jeszcze później, tak? Dziecko zostaje z tym swoim stresem, z niewiedzą i z takim poczuciem właśnie, że ta komunia dzieje się jakby obok mnie trochę, nie? Że to jest taka impreza dla rodziców, podczas której później to oni będą się bawili. Ciocie, wujkowie, babcie, dziadkowie i rodzice będą sobie rozmawiali. Nie będą zbytnio pewnie poruszać tematów, które będą dla mnie fajne. Jeśli jeszcze są jakieś inne dzieci, no to okej, to dobrze. A jeśli nie ma, to ja jestem totalnie w tle, tak? I chcę po prostu przeżyć i dotrwać do końca, a na koniec okazuje się, że nie będzie lodów, roweru i spaceru, no bo ta impreza była z alkoholem i wszyscy marzą o tym, żeby iść do domu i spać, a nie zajmować się teraz dziećmi.
1: Taka rada, nie rada, co byś powiedziała rodzicom, całym rodzinom, przed którymi takie przyjęcia komunijne, no bo mamy maj właśnie.
2: Przyjrzyjmy się swoim potrzebom i zauważmy je po to właśnie, aby uświadomić sobie, jakie one były i jak inaczej mogę je spełnić, niekoniecznie przekładając to wszystko na dziecko. Tak, aby móc się skoncentrować w tym dniu, w tym okresie właśnie na dziecku, na jego potrzebach, na jego przeżyciach, a to wszystko, co dzieje się wokół, mogę zaspokoić na wiele różnych innych sposobów, jeżeli tylko sobie to uświadomię. A więc zaglądajmy w siebie, zadawajmy sobie pytanie, czy tego potrzebuje moje dziecko? Czy tego chciałoby moje dziecko? Rozmawiajmy z nim, jakie są jego potrzeby, bo to w końcu jego święto, jego dzień i chcemy, aby to ono zapamiętało ten dzień jak najlepiej, więc jeżeli dla dziecka najpiękniej będzie, jeśli w tej albie, garniturze usiądzie z rodziną na kocu i zrobimy piknik, a potem pójdziemy razem na lody, to zróbmy to i nie koncentrujmy się na tym, że to musi być komunia w pałacu do 24 z DJ-em i wszelkimi możliwymi trunkami, tak aby każdy miał do wyboru do koloru, tak? Skoncentrujmy się na dzieciach.
1: Renata Kończyńska i psycholog Ewa Witkowska-Malinowska, dziękujemy Państwu za uwagę.
2: Dziękuję również.
0: Wokół nas. Włocławek po polsku na 101,4 FM.

0: To są wiadomości Radia Włocławek po polsku.
1: Polska jako pierwsza podpisze dziś unijny kredyt w ramach SAFE. Śledczy ustalili dokładną godzinę wypadku posła Litewki. Truskawki z Polski już w sprzedaży, jest ich dużo dzięki pogodzie, ale ceny też spore. Agnieszka Trojanowska-Bis. Polska jako pierwszy kraj w Europie podpisze dziś umowę z Komisją Europejską w sprawie programu kredytowego SAFE. Program ma na celu wzmacniać bezpieczeństwo w Europie i jest odpowiedzią na niestabilną sytuację po ataku Rosji na Ukrainę. Polska dostanie pożyczkę w wysokości 44 miliardów euro na początek. W najbliższych tygodniach pierwsza transza ma do nas trafić około 6,5 miliarda złotych. Pieniądze mogą być wydane na polską obronność, w tym na program Tarcza Wschód, systemy antydronowe i obronę przeciwlotniczą, mówi pełnomocnik rządu do spraw SAFE Magdalena Sobkowiak-Czernecka.
2: Tylko do końca maja Agencja Uzbrojenia podpisze prawie 40 nowych kontraktów. Pieniądze na stole są, teraz czas na fakty i konkrety.
1: Uroczystość podpisania umowy SAFE odbędzie się w kancelarii SAFE Magdalena Sobkowiak-Czernecka.
2: Tylko do końca maja Agencja Uzbrojenia podpisze prawie 40 nowych kontraktów. Pieniądze na stole są, teraz czas na fakty i konkrety.
1: Uroczystość podpisania umowy SAFE odbędzie się w kancelarii premiera o godzinie 13.30. Prokuratura ustaliła dokładną godzinę wypadku, w którym zginął poseł Łukasz Litewka, gdy w jego rower uderzył samochód. Parlamentarzysta miał prowadzić rozmowę telefoniczną, ale nie trzymał telefonu w ręku, a korzystał ze słuchawki, więc nie ma mowy o złamaniu przepisów, zaznaczyła prokuratura. Śledczy przesłuchali osobę, z którą poseł rozmawiał na chwilę przed tragedią. 36-letni poseł lewicy z Sosnowca zginął 23 kwietnia po południu, potrącony przez samochód osobowy na ulicy Kazimierzowskiej w Dąbrowie Górniczej. Bartosz Grodecki został nowym szefem Biura Bezpieczeństwa Narodowego. Zajmie miejsce Sławomira Cenckiewicza, który po 9 miesiącach zrezygnował z funkcji. Grodecki to były wiceminister w rządzie Mateusza Morawieckiego w MSWiA. Wcześniej w MSZ-cie odpowiadał za politykę migracyjną. Szymon Kępka.
3: O nominacji dla Bartosza Grodeckiego i zadaniach, jakie przed nim są postawione, mówił prezydent Karol Nawrocki.
4: Bezpieczeństwo buduje się do wewnątrz i to przed panem ministrem zadanie najważniejsze, a więc w modernizacji, reformie polskich sił zbrojnych.
3: Sam szef BBN-u jest odpowiedzialny za koordynację systemu bezpieczeństwa państwa, analizę zagrożeń, współpracę z NATO i sojusznikami, ale też przygotowanie rekomendacji dla prezydenta.
1: Bartosz Grodecki w przeszłości pracował w placówkach dyplomatycznych, m.in. w USA i Szwecji. Od lutego pełnił funkcję doradcy zarządu spółki Radmor, zajmującej się elektroniką i urządzeniami łączności. W truskawkach z Polski można już przebierać na rynku hurtowym w Broniszach. Oferta spora, bo pogoda sprzyja ich dojrzewaniu. Owoce pochodzą ze szklarni i tunelów foliowych. Kilogram tych owoców z Polski kosztuje od 30 do 35 zł. To aż o 70% więcej niż na początku poprzedniego sezonu. Oczywiście wraz z kolejnymi tygodniami ich cena będzie prawdopodobnie spadać, ale mimo wyższej niż przed rokiem ceny na truskawki jest już duży popyt i szybko znikają. Modelki na wybiegu zaprezentują hutnicze stylizacje. Już jutro w Rudzie Śląskiej odbędzie się pokaz mody inspirowanej wielkim piecem huty Pokój. Kolekcja obejmuje kurtki, suknie, garnitury i różne dodatki, mówi projektantka Joanna Decowska.
5: Propozycja ta mnie zaskoczyła, bo zajmuje się projektowaniem rzeczy inspirowanych folklorem. Przerzucić się na coś, co jest twarde, szorstkie, ciężkie.
1: Pokaz mody odbędzie się na placu Jana Pawła II. Startuje jutro o 20. Sam wielki piec przechodzi właśnie modernizację, a kolekcja modowa ma go promować.
6: Sponsorem prognozy pogody z

0: Salony jubilerskie Kres. Podkreśl swój naturalny blask. Ania i Krzysztof Kres.
1: Sponsorem prognozy pogody jest Kuźnia. Kowalstwo artystyczne. Producent ogrodzeń i balustrad kutych i nowoczesnych typu loft oraz szklanych. Telefon 666 329 367.
2: Pogoda na 101 i 4 FM.
3: Piątek upływa nam pod znakiem dużego zachmurzenia i miejscowych opadów deszczu na krańcach południowych. Możliwe również burze na wschodzie, opady intensywne. A na termometrach od 8 do 12 stopni na północy, do 15 na przeważającym obszarze kraju, od 18 do 20 na krańcach południowo-wschodnich.
0: Sponsorem prognozy pogody były salony jubilerskie Kres. Podkreśl swój naturalny blask. Ania i Krzysztof Kres.
1: Sponsorem prognozy pogody była Kuźnia. Kowalstwo artystyczne. Producent ogrodzeń i balustrad kutych i nowoczesnych typu loft oraz szklanych. Telefon 666 329 367.
2: Reklama.

0: Dobral Car. Prosto i ekologicznie.
1: Po reklamie.
2: Jesteśmy po 12 piątkowej, już popołudnie wyczekiwane, przynajmniej od samego poniedziałku. Jest trochę świąt nietypowych, o tym będziemy mówić. Wspomnimy też oczywiście o dzisiejszym arcyważnym meczu Anwilu Włocławek. Będziemy też sprawdzać, co ciekawego dzieje się w naszym regionie podczas tego weekendu. Filip Waćkowski, kłaniam się nisko, witajcie, cześć.
1: Popołudnie po polsku na 101,4 FM.

0: po polsku.
1: Sprawdzam sobie kalendarz, moi drodzy. 8 dzień maja to jest święto parlamentarzystów, bo widzę, że w kalendarzu jest Dzień Posła. A nie, czekaj. Dzień Osła jednak. No a w sumie to bez większej różnicy, nie?
2: Reklama. Szukasz sprawdzonego partnera w sprzedaży, kupnie lub wynajmie nieruchomości?
3: Północ Włocławek. Polski kapitał, 26 lat doświadczenia na rynku, profesjonaliści w nieruchomościach. Jako jedyni przygotujemy wirtualny spacer, dzięki któremu kupujący zobaczą Twoją nieruchomość bez wychodzenia z domu.
2: Zapraszamy do oddziału we Włocławku, ulica Witosa 2, drugie piętro. Więcej informacji na stronie internetowej.
3: Północ Włocławek. Zaufaj doświadczeniu. Pewny kierunek w nieruchomościach.
4: Komfort zaczyna się najbliżej Ciebie. Bielizna damska i męska od polskich producentów czeka. Gdzie? W sklepie. Emma. Idealnie dopasowane? Tak. Również specjalizujemy się w dużych rozmiarach. Zapraszamy, ulica Rysia 8, wejście od strony bezpłatnego parkingu. Znajdź nas w social mediach, Facebook i Instagram, Bielizna Emma. Emma. Poczuj różnicę od pierwszego założenia.
0: Po reklamie.

0: które płoną.
1: Reklama. Elbud Wyż, firma z ponad 25-letnim stażem na włocławskim rynku, zaprasza na wielką wiosenną wyprzedaż do 50%. W ofercie akcesoria łazienkowe, umywalki, sedesy podwieszane, baterie kuchenne i łazienkowe, klamki drzwiowe i wiele innych. Zapraszamy do negocjacji cen produktów nieobjętych promocją. Elbud Wyż, Włocławek, Pogodna 9/7. Telefon 54 236 92 32. Zapraszamy poniedziałek, piątek 8-17, sobota 8-13.
2: Po reklamie.
3: Radio Włocławek.
2: Po polsku.

0: To są wiadomości Radia Włocławek po polsku.
1: Zdarzenie z udziałem noża, będące cieniem festiwalu na Starym Rynku oraz ważna inwestycja społeczna powiatu włocławskiego. Patryk Jaremierski, Puls Włocławka, zapraszam. Niedziela 3 maja miała dla włocławian upłynąć pod znakiem festiwalu na Starym Rynku. Na scenie znani artyści, plac przed nią pełen publiczności. Cieniem na tym dniu położyło się zdarzenie mające miejsce po sąsiedzku od sceny. Pod koniec koncertu ich troje, a więc około 22:30, doszło do awantury z użyciem noża. Z pierwszych reakcji wynikało, że najpierw mężczyzna dźgnął kobietę. Dwaj kolejni, widząc zdarzenie, ruszyło za nim i zaatakowało nożem. Dwie osoby trafiły do szpitala. Mówi prokurator Małgorzata Kręcicka, rzecznik prokuratury okręgowej we Włocławku.
2: W związku z niedzielnym zdarzeniem już następnego dnia doszło do wykonywania czynności z uprzednio zatrzymanymi mężczyznami, do wykonywania czynności w prokuraturze rejonowej we Włocławku. Mężczyźni zostali przesłuchani, przedstawiono im zarzuty, mianowicie przedstawiono im zarzut działania wspólnie i w porozumieniu, polegający na spowodowaniu na szkodę Pawła K. ciężkiego uszczerbku na zdrowiu w postaci choroby realnie zagrażającej życiu. Mężczyźni złożyli o wyjaśnienia, jeden z nich nie przyznał się do popełnienia zarzucanego mu przestępstwa, natomiast drugi można by ocenić, iż przyznał się częściowo jedynie. Wobec obu mężczyzn zostały skierowane wnioski o zastosowanie tymczasowego aresztowania do Sądu Rejonowego we Włocławku.
1: Mężczyźnie, który miał zaatakować kobietę, nie postawiono żadnych zarzutów, mówi prokurator Małgorzata Kręcicka.
2: Na obecnym etapie postępowania mężczyzna, Paweł K., został przesłuchany w charakterze pokrzywdzonego. Prowadzone są czynności weryfikujące pojawiające się, zwłaszcza w mediach, wersje wydarzeń. Zmierzają one do ustalenia prawidłowego przebiegu wydarzeń.
1: Podsumowując ustalenia śledczych, na początku zdarzenia kobieta została raniona nożem. Na ten moment nie wiadomo jednak, kto dokonał tego czynu. Następnie doszło do ataku na 38-latka. Zarzuty zostały postawione dwóm mężczyznom w wieku 46 i 37 lat. Jeden z nich działał w warunkach recydywy. Jak ustaliliśmy, kilka miesięcy temu miał wyjść z więzienia, gdzie odsiadywał długi wyrok. Powiat włocławski wykonał kolejny krok w stronę realizacji ważnej inwestycji społecznej. Podpisano dwie umowy dotyczące utworzenia środowiskowego domu samopomocy w Rzadkiej Woli. Pierwsza z nich to umowa dotacyjna z samorządem województwa kujawsko-pomorskiego. Druga została zawarta z wykonawcą przebudowy budynku mieszkalnego, który zostanie przystosowany do nowych funkcji. Mówi Roman Gołębiewski, starosta włocławski.
3: Spotykamy się, aby formalnie tę inwestycję rozpocząć. W tym miejscu ma powstać nowoczesny obiekt służący 40 osobom dorosłym, z niepełnosprawnościami, także zaburzeniami psychicznymi, zapewniający codzienną terapię indywidualną, grupową, rehabilitację, integrację, zajęcia edukacyjne.
1: Nowy obiekt ma służyć osobom z niepełnosprawnościami i wspierać ich w codziennym funkcjonowaniu. Jak podkreślają władze województwa, takie miejsca są niezwykle potrzebne, ponieważ pomagają uczestnikom rozwijać samodzielność i odnaleźć się zarówno w społeczeństwie, jak i w życiu rodzinnym. Mówi Aneta Jędrzejewska, wicemarszałek województwa kujawsko-pomorskiego.
4: Ja się bardzo cieszę, że na mapie powiatu włocławskiego, gminy Brześć Kujawski, ale województwa kujawsko-pomorskiego powstaje miejsce dla osób, o których przede wszystkim powinniśmy myśleć, czyli dla osób chorych.
1: Z inwestycji cieszą się również lokalne władze. Burmistrz Brześcia Kujawskiego zaznaczył, że adaptacja budynku właśnie na taki cel to bardzo dobra wiadomość dla mieszkańców i całego regionu. Mówi Tomasz Chymkowski, burmistrz Brześcia Kujawskiego.
5: Dla mnie i myślę, że dla mieszkańców Rzadkiej Woli parcele to wspaniała wiadomość, wspaniała uroczystość, że dawna szkoła podstawowa odzyska jakby swój blask, ale też będzie tętniła innym, nowym życiem.
1: Wykonawca inwestycji zapewnia, że obiekt przejdzie ogromną metamorfozę, a po zakończeniu prac zyska zupełnie nowe życie. Wartość całego zadania wraz z wykupem działki przekracza 11 milionów złotych. Inwestycja ma zostać zrealizowana w ciągu najbliższych 12 miesięcy.
0: To jest Puls Włocławka.

Moi drodzy, oszustwo na M obywatela. Łatwo, bardzo łatwo jest się naciąć. Jak w ostatnich dniach w sieci jest mnóstwo informacji o SMS-ach podszywających się pod M obywatela, ale trzeba być jeszcze bardziej czujnym niż zwykle, ponieważ dostajemy to od M obywatela, niby rozmowa SMS jest normalnie w tych wiadomościach, które dostawaliśmy wcześniej od prawdziwego M-obywatela, tylko jest to najczęściej link z informacją o mandacie za przekroczenie prędkości. No chyba nie muszę już tłumaczyć, że jeżeli klikniemy w ten link, to wejdziemy na stronę oszustów i bardzo łatwo o utratę pieniędzy z naszego konta. Trzeba być bardzo, bardzo przezornym, a M-obywatel nie wysyła po prostu takich wiadomości.

0: To są wiadomości Radia Włocławek po polsku.
1: Pożar na Roztoczu ugaszony, ale strażacy mimo deszczu prowadzą akcję. Seryjnego podpalacza lasów zatrzymała policja w Lubuskiem. Trwa dyskusja, czy Rosjanie mogą wrócić do startu na Igrzyskach Olimpijskich. Agnieszka Trojanowska-Bis. Nie ustają działania strażaków na terenie Puszczy Solskiej na Lubelszczyźnie. Spadł deszcz, ale to nie oznacza, że sytuacja jest już całkowicie opanowana. Spłonęło co najmniej 300 hektarów lasu. Anna Gmiterek-Zabłocka o szczegółach.
2: Strażacy cały czas pozostają w gotowości. Pracowali oczywiście również w nocy, bo jak mówi wiceminister spraw wewnętrznych Wiesław Leśniakiewicz, wciąż są miejsca, które trzeba nadzorować i sprawdzać.
3: Kiedy przeprowadzono po tych opadach deszczu rozpoznanie realizowane przez grupy dronowe, mamy nadal zarzewia ognia, które są ukryte. Mamy na razie zawilgocony teren, niezmoczony. Cały ten teren, który jest objęty pożarem, musi być zmoczony, sprawdzony miejsce w miejsce.
2: A kolejny sztab ma się zebrać około godziny 14.
1: Natomiast w innej części kraju, w Lubuskiem, policjanci zatrzymali seryjnego podpalacza lasów. 40-latek jest podejrzany o serię podpaleń w powiecie świebodzińskim. Mężczyzna wpadł na gorącym uczynku. Chwilę po kolejnym podłożeniu ognia przyznał się do zarzutów. Grozi mu do 8 lat więzienia. Tłumacząc swoje zachowanie, mówił, że patrzenie w ogień go odstresowuje. Za pół godziny w kancelarii premiera podpisana zostanie umowa w sprawie programu SAFE. Dokument w obecności szefa rządu Donalda Tuska mają podpisać wicepremier szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz, minister finansów i gospodarki Andrzej Domański oraz komisarze Unii Europejskiej do spraw obrony Andrius Kubilius i do spraw budżetu Piotr Serafin. W ramach programu SAFE Polska dostanie pożyczkę w wysokości 44 miliardów euro na rozwój obronności kraju. Stewardessa holenderskich linii KLM, która miała kontakt ze zmarłą zakażoną hantawirusem, otrzymała właśnie negatywny wynik badania. To oznacza, że jest zdrowa, mimo że kobieta zgłosiła się do szpitala z objawami zakażenia. Światowa Organizacja Zdrowia nie wyklucza kolejnych zakażeń. Póki co zmarły dwie osoby, u pięciu potwierdzono zakażenia, a trzy kolejne przypadki są analizowane. Hantawirusy zwyczajowo przenoszą gryzonie, ale w przypadkach szczególnych może być przenoszony między ludźmi. Okres od zakażenia do wystąpienia objawów choroby może trwać od kilku do nawet 60 dni. Zgody na powrót Rosjan nie ma, ale Białorusini dostali już zielone światło na udział w Igrzyskach Olimpijskich. O szczegółach Michał Waszkiewicz.
4: Oczywiście to rekomendacja, decyzja należy do światowych federacji, ale przecież niektóre wydały już zgody także na powrót Rosjan. MKOL na to się na razie nie zgadza, za to Białorusini za 2 lata na Igrzyskach Olimpijskich w Los Angeles wystartują już pod własną flagą, mówi przewodnicząca komitetu Kirsty Coventry. Dla nas kluczowa jest neutralność i oczywiście sport. Chcemy, aby wszyscy sportowcy mogli brać udział w zawodach. Wierzę i wierzy w to również zarząd MKOL-u, że ta decyzja właśnie to pokazuje. Jeśli chodzi o Rosyjski Komitet Olimpijski, to tu doszło do bardzo konstruktywnej wymiany zdań, ale różnica polega na tym, że białoruski nigdy nie był zawieszony. Decyzja MKOL-u rzecz jasna spotkała się z dużą krytyką w Ukrainie. Tamtejszy Komitet Olimpijski wyraził głębokie rozczarowanie, uznając, że decyzja jest sprzeczna z podstawowymi zasadami uczciwości, odpowiedzialności i wartości olimpijskich.
1: Zniesienie ograniczeń i możliwość startu pod własną flagą dla Białorusinów zarekomendował Międzynarodowy Komitet Olimpijski.
5: Sponsorem prognozy pogody są salony jubilerskie Kres. Podkreśl swój naturalny blask. Ania i Krzysztof Kres.
6: Sponsorem prognozy pogody jest kuźnia. Kowalstwo artystyczne. Producent ogrodzeń i balustrad kutych i nowoczesnych typu loft oraz szklanych. Telefon 666 329 367.
7: Pogoda na 101,4 FM.
1: Sporo dziś chmur i przelotne opady deszczu wszędzie, a na krańcach południowych możliwe burze, natomiast na wschodzie opady deszczu bardzo intensywne. Na termometrach od 8 do 12 stopni na północy, na przeważającym obszarze kraju około 15 stopni, a na krańcach południowo-wschodnich od 18 do 20.
5: Sponsorem prognozy pogody były salony jubilerskie Kres. Podkreśl swój naturalny blask. Ania i Krzysztof Kres.
6: Sponsorem prognozy pogody była kuźnia, kowalstwo artystyczne, producent ogrodzeń i balustrad kutych i nowoczesnych typu loft oraz szklanych. Telefon 666 329 367.
7: Reklama.
8: Szukasz idealnej temperatury? Wybierz inteligentną klimatyzację od Klima Prima Bau. Latem zamień swój dom oraz firmę w orzeźwiającą oazę, a zimą korzystaj z wydajnego i oszczędnego ogrzewania. Jeden system, dwie funkcje i czyste powietrze dla Twojej rodziny oraz firmy. W Klima Prima Bau zapewniamy fachowe doradztwo, darmową wycenę, profesjonalny montaż i serwis oraz drobne naprawy elektryczne. Zadzwoń 502 934 304 726 760 8584 lub znajdź nas na Facebook i Google. Zadzwoń 502 934 304 726 768 584.
7: Po reklamie.
9: To już po 13:00. Dzisiaj jest święto bibliotek. O tym sobie porozmawiamy w tej godzinie. Sprawdzimy też, co ciekawego dzieje się w naszym regionie. Filip Baćkowski, kłaniam się nisko. Siemanko, witajcie, cześć.
7: Popołudnie po polsku na 101,4 FM.

0: Dzisiaj jest kilka świąt nietypowych. Mamy, uwaga, Dzień Bibliotek i Bibliotekarzy. No to wszystkiego najlepszego. Tak się zastanawiam, czy gdzieś są młode bibliotekarki albo młodzi bibliotekarze, bo akurat u mnie to średnia wieku takie 65+. Wszystkiego dobrego. No i jakby nie patrzeć, bibliotekarki i bibliotekarze to takie pierwsze oryginalne wyszukiwarki przedinternetowe, bo się przychodzi, no potrzebuję tej książki takiej, no takiej o tym, wie pani. I ona wie.
1: Reklama. Nie masz w drodze żadnych wpadek, gdy twe auto zbada Radek. Okręgowa Stacja Kontroli Pojazdów, autoserwis Radosław Nowak, Aleja Kazimierza Wielkiego 6B. Uwaga! Wykonujemy badania techniczne wszystkich pojazdów. Spóźniłeś się z przeglądem? Przyjedź do nas, to nie problem. Dzwoń 780-175-870.
2: Stacja czynna od godziny 8 do 21.
3: Tylko w salonach optycznych Drabczak 30% rabatu na markowe oprawy okularowe. Drabczak. Szczegółowe pomiary i badania wzroku. Najwyższej jakości soczewki okularowe i markowe oprawki. Drabczak to zaufanie, bo to ponad 70 lat doświadczenia w dziedzinie optyki i optometrii. Promocje w salonach optycznych przy ulicy Kaliskiej 7, Kaliskiej 94 oraz Rzemieślniczej 1. Serdecznie Państwa zapraszamy.
1: Po reklamie. Po polsku na 101,4 FM.

0: Dziś, o czym przed chwilą wspominałem, jest Dzień Bibliotek i Dzień Bibliotekarzy. Wszystkiego najlepszego jeszcze raz, ale okazuje się, że u bibliotekarzy to my mamy kolosalne długi. W skali całego kraju jest to nawet kilkadziesiąt milionów złotych za nieoddane w terminie książki. Są biblioteki, które liczą na przykład 20 groszy za dzień, no i to się zbiera. A niesolidny czytelnik, który nie zwraca książek, może trafić, uwaga, do Krajowego Rejestru Dłużników. I weź potem wytłumacz żonie, dlaczego nie dostaniecie tego kredytu na mieszkanie.
1: Reklama.
2: Grupowe zajęcia o każdej porze znajdziesz tylko w Medicorze. Ćwiczy senior, junior też. Poćwicz z nami, jeśli chcesz. Każdy znajdzie coś dla siebie, więc czekamy dziś na ciebie. Gabinet Medicor oferuje zajęcia grupowe dla każdego. Pilates, stretching, zdrowy kręgosłup i różnego rodzaju zajęcia przy muzyce. Uwaga! Jedynie tu zajęcia Bungee Fitness. Twoje dziecko ma problem z postawą? Ciężkie plecaki? Telefony? Dla nas to nic prostszego. W naszej ofercie indywidualne zajęcia korekcyjne oraz rehabilitacja dla dzieci i dorosłych. Z pewnością miło spędzisz swój czas. Przyjdź, przekonaj się i zadbaj o swoje zdrowie. Medicor. Kruszyńska 61. Zajęcia w kameralnym gronie.
3: Gigantyczny wzrost rozpoznawalności twojej marki? Gigapixel. Zapraszamy. Oferujemy profesjonalne wydruki reklamowe dla firm, oklejanie samochodów, witryn i druk wielkoformatowy. Fototapety do domu. Sprawdź na gigapixel.pl.
4: Masz dość nudy? Wejdź do świata Pixland. Pixland to kolorowa, interaktywna podłoga LED, która reaguje na każdy twój ruch. Szukasz pomysłu na rodzinne wyjście? Spotkanie z ekipą? Urodzinki pełne emocji? Pixland to super zabawa dla dzieci, wyzwanie dla młodzieży i energia dla dorosłych. Pixland. Wejdź do gry. Pixland. Level up. Włocławek, ulica Smolna 6.
1: Po reklamie. Ogłoszenie płatne.
5: Przyjmę do pracy parkieciarza lub osobę chętną do przyuczenia. Telefon 502 362 949. 502 362 949.
1: To było ogłoszenie płatne.
6: Radio Włocławek.
1: Po polsku.

0: po polsku. Popołudnie, piątkowe popołudnie na najlepszej fali w regionie. A co robić w weekend? Okazuje się, że Polacy, wbrew pozorom, w ostatnich miesiącach coraz częściej chodzą do kina. No bo jednak wiadomo, w domu, nawet jak mamy dostęp do miliarda filmów i seriali, to nie smakuje tak dobrze jak w sali kinowej. No i sprawdzam, jakie są hity, które w ten weekend będą grane w kinach, także w naszym regionie. Michael o Michaelu Jacksonie oraz kolejny hicior Diabeł ubiera się u Prady 2. No ja nie wiedziałem, że moją teściową to stać na ciuchy od Prady.
1: Reklama.
2: Planujesz wesele, komunię, urodziny lub spotkanie firmowe? Wybierz Victoria Sale Bankietowe w Szpiegowie. Przepyszne jedzenie, urzekający klimat oraz kompleksowa i profesjonalna organizacja. Sprawimy, że Twój dzień będzie idealny. Zarezerwuj termin już dziś albo daj się skusić na organizowaną przez nas 11 lipca niepowtarzalną imprezę Wesele bez pary młodej. Gwarantujemy niesamowitą zabawę w klimacie PRL, ucztę dla podniebienia i wiele innych atrakcji. Dołącz do nas na Facebooku Victoria Sale Bankietowe Szpiegowo lub zadzwoń 54 254 16 78.
3: Budujesz dom, remontujesz dach? W M-Dach w Zalesiu koło Chodcza znajdziesz pełną ofertę materiałów dachowych i budowlanych. Stal, a na miejscu czekasz 50 tysięcy metrów kwadratowych blachy dostępnej od ręki. Potrzebujesz ogrodzenia panelowego z montażem? Też zrobione. A gdy przyjdzie czas na odpoczynek, wypożycz kampera i ruszaj w drogę. Zadzwoń 663 672 940. M-Dach. Z nami budujesz pewnie.
1: Po reklamie.

0: To są wiadomości Radia Włocławek po polsku.
1: Napadli na banki, wzięli zakładników w Niemczech, trwa akcja policji. Kredyt w ramach umowy Safe podpisany to 44 miliardy euro. Seniorzy chcą pracować, coraz więcej Polaków dorabia na emeryturze. Agnieszka Trojanowska-Bis, ministrowie obrony oraz finansów, a także przedstawiciele Komisji Europejskiej podpisali umowę dotyczącą programu SAFE. Do podpisania doszło w kancelarii premiera na mocy dokumentu. Polska otrzyma od Unii Europejskiej kredyt w wysokości blisko 44 miliardów euro na obronność. Pod umową widnieje m.in. podpis ministra obrony narodowej Władysława Kosiniaka-Kamysza. Szef MON poinformował, co zostanie zakupione w pierwszej kolejności.
2: Bardzo ważna umowa na systemy antydronowe, system SAN. To jest projekt, który buduje polską obronę przeciwdronową. 700 pojazdów, wyobraźcie sobie, 18 baterii, armaty, potwór z Tarnowa, wielolufowy karabin maszynowy, który 3600 strzałów na minutę może dokonywać.
1: Pierwszą zaliczkę w wysokości 6,5 miliarda euro Polska otrzyma już w najbliższych dniach. Napad na bank i wzięcie zakładników na zachodzie Niemiec, trwa akcja policji. Do napadu doszło w miejscowości Zinzig w nadrenii Palatynacie. Według służb w oddziale banku przebywa kilku sprawców i zakładników, w tym kierowca konwoju z pieniędzmi. Policja prowadzi akcję na szeroką skalę. Centrum miasta Zinzig zostało odgrodzone. Nad miastem krążą policyjne śmigłowce. Właśnie teraz powinien zbierać się kolejny sztab kryzysowy w związku z pożarem Puszczy Solskiej na Lubelszczyźnie. Pożar jest ugaszony, zaczął dodatkowo padać deszcz, ale na miejscu pozostają wszystkie służby, mówi generał Sławomir Sierpatowski, dowódca operacji w Puszczy Solskiej.
3: Na chwilę obecną wszystkie siły i środki, które są zaangażowane, czyli 810 ratowników Państwowej Ochotniczej Straży Pożarnej i 213 pojazdów, wszyscy zostają na terenie działań.
1: Według szacunków od wtorku na Roztoczu spłonęło co najmniej 300 hektarów lasu. Coraz więcej emocji wokół obecności niedźwiedzi w Bieszczadach. Po śmiertelnym ataku w lasach koło Płonnej pojawiły się informacje o kolejnym spotkaniu człowieka z drapieżnikiem. Tym razem chodzi o okolice wsi Morochów w powiecie sanockim. Jednocześnie leśnicy przypominają, że nie każde spotkanie z niedźwiedziem oznacza jego atak. Informacje zbiera Marcin Starzec.
4: Mariusz Morawski, czyli rolnik, który zgłosił całe to zdarzenie, tłumaczy mi, że podczas sprawdzania bydła i elektrycznego ogrodzenia zauważył niedźwiedzia wybiegającego z młodnika.
5: Że samochód był blisko, to wskoczyłem do samochodu, niczym wskoczyłem do samochodu i się pooglądałem, to już tego niedźwiedzia nie widziałem, ale z góry zaczęły krowy lecieć, to i nie wiem, czy on się tych krów wystraszył, czy co tam, ale w każdym bądź razie, jak już wlazłem do samochodu, jak oglądałem, to już niedźwiedzia nie było.
4: Policja w Sanoku podkreśla jednak, że nie zakwalifikowała tego zdarzenia jako ataku niedźwiedzia. Funkcjonariusze zaznaczają, że nie doszło do kontaktu człowieka ze zwierzęciem.
1: Leśnicy przypominają z kolei, że podczas takich spotkań najważniejsze jest zachowanie spokoju i wycofanie się bez gwałtownych ruchów. Autostrada A1 w Łódzkiem jest zablokowana z powodu pożaru ciężarówki z makulaturą. Kierowcy nie mogą obecnie przejechać odcinkiem autostrady między Kutnem a Kowalem. Pożar jest gwałtowny, nie wiadomo jak długo potrwa jego gaszenie. Rośnie liczba emerytów dorabiających do emerytury, a to oznacza słabość obecnego systemu. Czytamy w dzisiejszym wydaniu Rzeczpospolitej. Jak wynika z najnowszego raportu ZUS, w ciągu ostatnich 10 lat liczba pracujących seniorów wzrosła o ponad 52%.
6: Sponsorem prognozy pogody są salony jubilerskie Kres. Podkreśl swój naturalny blask. Ania i Krzysztof Kres.
7: Sponsorem prognozy pogody jest Kuźnia. Kowalstwo artystyczne. Producent ogrodzeń i balustrad kutych i nowoczesnych typu loft oraz szklanych. Telefon 666 329 367.
8: Pogoda na 101 i 4 FM.
1: Spore zachmurzenie dziś w kraju, przejaśnienia głównie na południu Polski, ale wszędzie dziś pada, przelotnie, a na krańcach południowych możliwe są jeszcze burze. Natomiast najmocniejsze opady deszczu dziś na wschodzie Polski. Temperatura spadła, ale wciąż jest umiarkowanie ciepło od 8 do 12 stopni na północy, do 15 na ogół, do 20 na krańcach południowo-wschodnich.
6: Sponsorem prognozy pogody były salony jubilerskie Kres. Podkreśl swój naturalny blask. Ania i Krzysztof Kres.
7: Sponsorem prognozy pogody była Kuźnia. Kowalstwo artystyczne. Producent ogrodzeń i balustrad kutych i nowoczesnych typu loft oraz szklanych. Telefon 666 329 367.
8: Reklama.
9: Chcesz zdobyć nowe kwalifikacje i lepszą pracę? BHP Expert zaprasza na kurs koparko-ładowarki. Tylko teraz w BHP Expert cena promocyjna 1399 zł. Szkolenie prowadzone przez doświadczonych instruktorów. Szybkie terminy i profesjonalne przygotowanie do egzaminu. Zapisy w biurze BHP Expert przy ulicy Łanowej 23A we Włocławku lub pod numerami 54 413 70 10 54 413 70 10 54 413 70 10. Nie zwlekaj, zapisz się już dziś. BHP Expert. Twoja droga do nowych uprawnień i lepszej przyszłości.
10: Wędkarstwo, zoologia, akwarystyka, to wszystko w sklepie Ocean. Znajdziesz nas na osiedlu Zazamcze przy ulicy Promiennej 5B we Włocławku. Jest to miejsce, gdzie pasja do zwierząt i wędkarstwa łączy się z profesjonalizmem i 18-letnim doświadczeniem w prowadzeniu sklepu. Chciałbyś zacząć wędkować? A może marzysz o pięknym akwarium w domu? Nie wiesz, jaką karmę dobrać dla swojego pupila? U nas znajdziesz wszystko, czego potrzebujesz, aby twoje zwierzęta były szczęśliwe i zdrowe. Jako jedyny sklep we Włocławku posiadamy własną markę suchej karmy dla psów i kotów. Pamiętaj, sklep zoologiczno-wędkarski Ocean, Promienna 5B we Włocławku. Numer telefonu 501 081 193.
11: Komfort zaczyna się najbliżej ciebie. Bielizna damska i męska od polskich producentów czeka. Gdzie? W sklepie Emma. Idealnie dopasowane? Tak, również specjalizujemy się w dużych rozmiarach. Zapraszamy, ulica Rysia 8, wejście od strony bezpłatnego parkingu. Znajdź nas w social mediach, Facebook i Instagram. Bielizna Emma. Emma, poczuj różnicę od pierwszego założenia.
12: Po reklamie.
13: Kilka minut po 14, piątkowe popołudnie. Za moment powiemy o, uwaga, pierwszym robocie kapłani. Takie rzeczy na świecie się dzieją. Co do tematów lokalnych, nie zabraknie też naszej rozmowy dnia. Filip Baćkowski, kłaniam się nisko, cześć.
8: Popołudnie po polsku na 101,4 FM.

0: po polsku.
1: Słuchajcie, zajrzyjmy daleko, bo do Korei Południowej, ale dość niespodziewana historia. W Korei Południowej po raz pierwszy dopuszczono robota do posługi mnicha. Normalnie złożył ślubowanie. On to akurat może dość szybko przekonać się, czy istnieje życie wieczne. Wystarczy wyjąć mu baterię.
2: Reklama.
3: Jureczku, wiesz, że palenie szkodzi nam wszystkim.
4: No co zrobię, sąsiadko? Nie załapałem się na czyste powietrze, to ciągle kopciuchem grzeję.
3: Czyste powietrze powraca z nowym naborem, więc ruszaj do Prowat.
4: Prowat?
3: Lokalna firma z Włocławka. U mnie założyli pompę ciepła, ocieplili budynek, wymienili okno i drzwi.
4: Ale te papiery do dofinansowań...
3: Załatwią wszystko za ciebie. Dzwoń 789 789 471. Rzuć palenie i mieszkaj w zdrowym klimacie. Sprowat. Spółdzielcza 10.
5: Nie każdy wie, jak powinien smakować balans. W Maja zaczynamy od podstaw, od przypraw, które budują charakter. Kumin, kolendra, imbir, chili, wszystko ma swoje miejsce. Nic nie jest przypadkowe. Nepal to prostota i czystość smaku. Tajlandia, idealna równowaga między ostrością, słodyczą i świeżością. Indie, głębia, która rozwija się z każdym kęsem. Nie skracamy drogi, nie upraszczamy receptur. Dajemy czas smakom, żeby zrobiły swoje. Dlatego nasze curry jest intensywne, ale nigdy ciężkie. Dlatego każde danie ma strukturę, którą czujesz od pierwszego do ostatniego kęsa. Maja to nie trend, to świadoma kuchnia. 3 maja Włocławek. Jeśli wiesz, czego szukasz, znajdziesz to tutaj.
0: Po reklamie.

0: Capral Car. Prosto i ekologicznie.
1: Szukasz sprawdzonego partnera w sprzedaży, kupnie lub wynajmie nieruchomości?
2: Północ Włocławek. Polski kapitał, 26 lat doświadczenia na rynku, profesjonaliści w nieruchomościach. Jako jedyni przygotujemy wirtualny spacer, dzięki któremu kupujący zobaczą Twoją nieruchomość bez wychodzenia z domu.
1: Zapraszamy do oddziału we Włocławku, ulica Witosa 2, drugie piętro. Więcej informacji na stronie internetowej.
2: Północ Włocławek. Zaufaj doświadczeniu. Pewny kierunek w nieruchomościach.
3: Po reklamie.
4: Po polsku.

0: słuchacie audycji To jest temat na 101 i 4 FM.
1: Serwis Kujawsko-Pomorski. Audycja finansowana ze środków budżetowych województwa kujawsko-pomorskiego.
2: Ruszył nabór do Nagród Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego. To wyróżnienie dla osób, zespołów, które swoją działalnością zmieniają region na lepsze. Społecznie, gospodarczo i kulturalnie. Doceniane są inicjatywy, które inspirują, pomagają i pokazują, że lokalne działania mają wielką siłę. Mówi Aneta Jędrzejewska, wicemarszałek Województwa Kujawsko-Pomorskiego.
3: Od 2000 roku ogłaszamy konkurs na Nagrody Marszałka. Odbywają się one właściwie w każdej dziedzinie, bo w 13 poprzez zdrowie, ochronę zabytków, ochronę przyrody, przedsiębiorczość, edukację, poprzez dotykając również promocji czy spraw społecznych. Do nagród można zgłaszać osoby pojedyncze, osoby fizyczne, ale również zespoły, które wyróżniają się w tych dziedzinach, o których powiedziałam, rzeczami, które są innowacyjne, które są nietuzinkowe, jeżeli chodzi o województwo kujawsko-pomorskie. Czekamy na wnioski do 29 maja. Ja zachęcam wszystkich tych, którzy widzą, że mają w swoim otoczeniu ludzi, którzy się wyróżniają, których praca zmienia nasze województwo, zmienia życie naszych mieszkańców, żeby z tymi wnioskami występować. Kujawsko-Pomorskie zapraszamy do składania wniosków.
2: Bo za każdym sukcesem regionu stoją ludzie, którzy poprzez swoją postawę mobilizują innych do działania. Są artyści, wobec których nie można przejść obojętnie i właśnie taka atmosfera towarzyszyła na spotkaniu autorskim z Marią Peszek we Wrocławku. Rzeczywistość bez cenzury. Nie była tylko tytułem spotkania, ale również zaproszeniem do świata bez filtrów, w którym liczy się szczerość, odwaga i konfrontacja z tym, co niewygodne. Mówi Maria Peszek, aktorka, wokalistka, autorka książek.
4: Jestem bardzo ciekawa tego zawsze, co pada z sali. Najbardziej jestem zawsze ciekawa tego, o co pytają ludzie, którzy przychodzą na spotkanie ze mną. Choć wiadomo, też jest bardzo fajnie, kiedy osoba, która prowadzi, ma jakiś pomysł na to spotkanie i jestem absolutnie spokojna, że tutaj obydwie te sytuacje się wydarzą i że to będzie coś zupełnie wyjątkowego.
5: A co daje pani taki kontakt bezpośredni z ludźmi?
4: Bezpośredni kontakt z ludźmi daje mi wiedzę o tym, czego moi potencjalni odbiorcy mojej sztuki potrzebują w moich piosenkach. Zwłaszcza takie podróże, które są moją radością ostatnich kilku lat. Po premierze książki podróżuję po bibliotekach na spotkania autorskie, bo już prawie 90 takich spotkań odbyłam.
2: Miasto stawia na spotkania z ludźmi, którzy nie tylko inspirują, ale też zmuszają do refleksji. To właśnie takie rozmowy kształtują naszą tożsamość oraz poszerzają horyzonty. Sezon grzewczy dobiegł końca, ale jego bilans jest wyjątkowo tragiczny. Dane Komendy Głównej Państwowej Straży Pożarnej nie pozostawiają złudzeń. W ciągu kilku miesięcy doszło do setek niebezpiecznych zdarzeń związanych z tlenkiem węgla. Od 1 października do 12 stycznia strażacy interweniowali aż 1735 razy. W wyniku zatrucia czadem poszkodowanych zostało 669 osób. Najbardziej dramatyczne są jednak statystyki dotyczące ofiar śmiertelnych. W całym sezonie grzewczym życie straciło 69 osób, z czego aż 44 zmarły na początku tego roku. Czad, nazwany też cichym zabójcą, jest niewidoczny i bezwonny, dlatego tak trudno go wykryć bez odpowiedniego sprzętu. Właśnie dlatego samorząd województwa kujawsko-pomorskiego zdecydował się na konkretne działania profilaktyczne. Mieszkańcy regionu mogą otrzymać bezpłatne czujniki dymu i tlenku węgla, które mogą uratować życie. Mówi Aneta Jędrzejewska, wicemarszałek województwa kujawsko-pomorskiego.
3: Jesteśmy właściwie po okresie grzewczym i z roku na rok umiera wiele osób, które zostają zaczadzone czadem. W tym roku olbrzymia tragedia w naszym województwie. Zginęła czteroosobowa rodzina, matka z trójką dzieci w Chełmie. Ale to nie jedyny taki przypadek, bo również odnotowaliśmy śmiertelne przypadki w powiecie włocławskim, w samym mieście Włocławek. Rocznie w okresie grzewczym w Polsce umiera między 50 a 100 osób, więc postanowiliśmy wyjść naprzeciw i uruchomić na początek taki pilotaż, jeżeli chodzi o rozdawanie, najpierw zakup, a później rozdawanie właśnie tych czujek czadu. Dzisiaj trafiamy z 2000 czadek zakupionymi za 200 000 zł ze środków budżetu województwa do seniorów, którzy są podopiecznymi dziennych domów pomocy, które od wielu lat już finansujemy ze środków unijnych.
2: Program ma na razie charakter pilotażowy, ale jak zapowiadają władze regionu, to dopiero początek. Samorząd chce rozszerzyć działania i stara się o dodatkowe środki, także z funduszy europejskich, by jeszcze więcej mieszkańców mogło zabezpieczyć swoje domy. Warto przypomnieć, że czujnik czadu to niewielki koszt, a może zrobić ogromną różnicę. Regularne przeglądy instalacji grzewczych, sprawna wentylacja i podstawowa ostrożność to rzeczy, które realnie mogą zapobiec tragedii. włocławski szpital doczeka się w końcu parkingu z prawdziwego zdarzenia. Marszałek województwa kujawsko-pomorskiego Piotr Całbecki informuje, że rozpoczął starania o jego wybudowanie. Dotychczas mieszkańcy w większości parkowali na terenach leśnych. Nowy parking ma być wielopoziomowy, mówi Marek Wojtkowski, członek zarządu województwa kujawsko-pomorskiego.
6: Powiem przewrotnie, że takich wiadomości jest bardzo wiele i coraz lepsze, bo oprócz tego, że szpital się rozbudowuje, co już wizualnie nawet widać, jak ktoś z Państwa przyjeżdża, to zapraszam, żeby rzucić okiem na ten główny blok operacyjny, który powstaje i który nabiera już kształtów i barw, bo on rzeczywiście bardzo atrakcyjnie wygląda. Dodam do tego oczywiście zakup wyposażenia czy doposażenia szpitala. Ogromne środki z Krajowego Planu Odbudowy, które trafiają do Włocławka, no tylko napawają dumą chociażby roboty Da Vinci. Ale wracając do sedna, rzeczywiście no jest ogromna potrzeba. No, ci, którzy przyjeżdżają czy korzystają ze szpitala, doskonale wiedzą, że w tej chwili można rzec, jest taka troszeczkę wolna amerykanka, bo ludzie parkują gdzie tylko można. I ja to rozumiem oczywiście, że rzeczywiście trzeba sobie szukać tych miejsc parkingowych, czy to przy ulicy Wienieckiej, czy nawet wjeżdżając w jedną, w drugą stronę w las. Dlatego też wychodząc naprzeciw tym oczekiwaniom, komunikowaliśmy już wcześniej, że na terenie szpitala zostanie wybudowany parking wielopoziomowy.
2: Nowy obiekt będzie miał 6 kondygnacji pod dachem, co oznacza koniec z szukaniem miejsca w błocie czy na poboczu. Dodatkowo powstaną stacje ładowania dla samochodów elektrycznych oraz pełna infrastruktura zapewniająca bezpieczeństwo. To bardzo dobra wiadomość dla mieszkańców Włocławka oraz całego regionu. W minionych latach z powodu braku parkingu trzeba było zostawiać pojazd daleko od szpitala, często w miejscach do tego nieprzeznaczonych. Zazwyczaj kończyło się to mandatem.
1: Serwis kujawsko-pomorski. Audycja finansowana ze środków budżetowych województwa kujawsko-pomorskiego.
0: To jest temat na 101,4 FM.

0: Pamiętacie może Izerę? Polski samochód elektryczny, który miał powstać. No i tak powstaje, ale powstać coś nie może. Ogłoszono, że jeszcze tylko 4,5 miliarda złotych dofinansowania już na pewno powstanie, tym razem we współpracy z Tajwanem. Ale produkowany ma być w Polsce. Polski samochód elektryczny, no ale na węgiel to pojedzie?
1: Reklama. Gigantyczny wzrost rozpoznawalności Twojej marki? Gigapixel. Zapraszamy. Oferujemy profesjonalne wydruki reklamowe dla firm, oklejanie samochodów, witryn i druk wielkoformatowy. Fototapety do domu. Sprawdź na gigapixel.pl. Elbud Wyż, firma z ponad 25-letnim stażem na włocławskim rynku, zaprasza na wielką wiosenną wyprzedaż do 50%. W ofercie akcesoria łazienkowe, umywalki, sedesy podwieszane, baterie kuchenne i łazienkowe, klamki drzwiowe i wiele innych. Zapraszamy do negocjacji cen produktów nieobjętych promocją. Elbud Wyż, Włocławek, Pogodna 9/7. Telefon 54 236 92 32. Zapraszamy poniedziałek, piątek 8-17, sobota 8-13.
2: W Bokaro dziś okazja. Nie czekaj ani chwili. Łazienki marzeń tańsze się zrobiły. Z ekspozycji perełki. Styl, design i klasa. Rabaty aż do 60%. To promocja nasza. Baterie, płytki, wanny, wybór. Niesłychany. Szeroki asortyment. A sklep każdemu znany. Piękno i funkcjonalność w jednym miejscu masz. Przyjdź do Bokaro na Zielną 37/39. To najlepszy czas. Salon Łazienek Bokaro, Włocławek, ulica Zielna 37/39. Szczegóły na bokaro.pl.
1: Po reklamie.

0: To są wiadomości Radia Włocławek po polsku.
1: Polska jest pierwszym krajem, który podpisał umowę kredytową SAFE. Stres i wyczekiwania od poniedziałku, smoklasiści piszą egzaminy. Iga Świątek wygrała w Rzymie i przechodzi dalej. Agnieszka Trojanowska-Bis. Umowa kredytowa w sprawie programu SAFE została oficjalnie podpisana pod dokumentem w kancelarii premiera w Warszawie. Swoje podpisy złożyli ministrowie obrony narodowej i finansów Władysław Kosiniak-Kamysz i Andrzej Domański oraz dwaj unijni komisarze. Na mocy tej umowy Polska otrzyma od Unii Europejskiej pożyczkę w wysokości blisko 44 miliardów euro na obronność. To przełomowy moment dla naszego kraju, mówił premier Donald Tusk.
2: W tych trudnych, jakże ryzykownych czasach, w tym szczególnym miejscu na ziemi, Polska będzie bezpieczniejsza o 180 miliardów złotych. To jest kwota, która będzie zainwestowana wprost i bezpośrednio w polskie bezpieczeństwo, w polski przemysł zbrojeniowy, w polskie firmy, które kooperują z przemysłem zbrojeniowym, w nasze możliwości technologiczne.
1: Pierwsza zaliczka w wysokości 6,5 miliarda euro ma trafić do Polski już w najbliższych dniach. Jak zapowiedział dziś szef MON-u, w pierwszej kolejności pieniądze zostaną przeznaczone na systemy antydronowe. Ósmoklasiści idą śladem maturzystów i już w poniedziałek podejdą do swoich testów. Po weekendzie w 13 tysiącach szkół podstawowych zaczną się egzaminy ósmoklasisty. Choć stres, jak mówią uczniowie, jest obecny, do testu przygotowywali się od dawna. O nastroje przed egzaminem pytał ich nasz reporter Ben O'Connor.
3: Do egzaminu ósmoklasisty uczniowie przygotowują się od miesięcy.
4: Ja na przykład dużo się uczę w domu. No myślę, że całkiem dużo nadrobiłam, bo miałam spore zaległości z matematyki. Teraz jest dużo lepiej.
3: To test, którego wyniki będą szczególnie istotne przy rekrutacjach do szkół, mówi dyrektor Centralnej Komisji Edukacyjnej Robert Zakrzewski.
5: Składa on się z trzech egzaminów: języka polskiego, matematyki i języka obcego nowożytnego. Język polski trwa 150 minut, matematyka 125 minut, język obcy nowożytny 110 minut. Nie ma progu zdawalności, natomiast do niego należy przystąpić.
3: Do egzaminu przystępuje w tym roku niemal 400 tysięcy uczniów.
1: Ósmoklasiści poznają wyniki 3 lipca. W Puszczy Solskiej na Lubelszczyźnie wciąż trwają działania ratowniczo-gaśnicze. Mimo opadów deszczu, drony i kamery termowizyjne nadal wyłapują miejsca, w których może pojawić się ogień. Dlatego na razie akcja się nie kończy. Na miejscu jest ponad 800 strażaków ochotników i przedstawicieli innych służb. Pożar w Puszczy Solskiej na Lubelszczyźnie wybuchł we wtorek po południu. W trakcie akcji rozbił się samolot gaśniczy Dromader, w wyniku czego zginął pilot. Śledztwo w sprawie katastrofy prowadzi prokuratura z Zamościa. Idzie zmiana w pogodzie. W weekend będzie chłodno i deszczowo, szczególnie na wschodzie Polski. W piątek burze możliwe na południu z silnym deszczem i wiatrem porywistym. Noce zimne, lokalnie przygruntowe przymrozki nawet do minus 4 stopni. A na zachodzie będą możliwe mgły. Iga Świątek wygrała swój pierwszy mecz na turnieju w Rzymie i pokonała Amerykankę Katie McNally. Mecz trwał 2 godziny i 43 minuty. Rozstawiona z numerem 3, Świątek w pierwszej rundzie miała wolny los. McNally, która w rankingu zajmuje 63. miejsce, w swoim pierwszym meczu w stolicy Włoch pokonała reprezentantkę Australii Darię Kasatkinę.
6: Sponsorem prognozy pogody są salony jubilerskie Kres. Podkreśl swój naturalny blask. Ania i Krzysztof Kres.
7: Sponsorem prognozy pogody jest Kuźnia. Kowalstwo artystyczne. Producent ogrodzeń i balustrad kutych i nowoczesnych typu loft oraz szklanych. Telefon 666 329 367.
8: Pogoda na 101 i 4 FM.
1: Dziś w całym kraju sporo chmur, trochę więcej przejaśnień na południu Polski, ale tam jeszcze dziś możliwe są burze. Na wschodzie natomiast intensywne opady deszczu. Na termometrach od 8 do 12 stopni na północy, do 15 na ogół, do 20 na krańcach południowo-wschodnich.
6: Sponsorem prognozy pogody były salony jubilerskie Kres. Podkreśl swój naturalny blask. Ania i Krzysztof Kres.
7: Sponsorem prognozy pogody była Kuźnia. Kowalstwo artystyczne. Producent ogrodzeń i balustrad kutych i nowoczesnych typu loft oraz szklanych. Telefon 666 329 367.
9: Reklama.
10: Jureczku, wiesz, że palenie szkodzi nam wszystkim.
11: No co zrobię, sąsiadko? Nie załapałem się na czyste powietrze, to ciągle kopciuchem grzeję.
10: Czyste powietrze powraca z nowym naborem, więc ruszaj do Prowat.
11: Prowat?
10: Lokalna firma z Włocławka. U mnie założyli pompę ciepła, ocieplili budynek. budynek, wymienili okno i drzwi.
11: Ale te papiery do dofinansowań...
10: Załatwią wszystko za ciebie. Dzwoń 789-789-471. Rzuć palenie i mieszkaj w zdrowym klimacie. Sprowadź. Spółdzielcza 10.
9: Planujesz wesele, komunię, urodziny lub spotkanie firmowe? Wybierz Victoria Sale Bankietowe w Szpiegowie. Przepyszne jedzenie, urzekający klimat oraz kompleksowa i profesjonalna organizacja. Sprawimy, że Twój dzień będzie idealny. Zarezerwuj termin już dziś albo daj się skusić na organizowaną przez nas 11 lipca niepowtarzalną imprezę Wesele bez pary młodej. Gwarantujemy niesamowitą zabawę w klimacie PRL, ucztę dla podniebienia i wiele innych atrakcji. Dołącz do nas na Facebooku Victoria Sale Bankietowe Szpiegowo lub zadzwoń 54 254 16 78.
12: Komfort zaczyna się najbliżej ciebie. Bielizna damska i męska od polskich producentów czeka. Gdzie? W sklepie Emma. Idealnie dopasowane? Tak. Również specjalizujemy się w dużych rozmiarach. Zapraszamy, ulica Rysia 8, wejście od strony bezpłatnego parkingu. Znajdź nas w social mediach, Facebook i Instagram. Bielizna Emma. Emma. Poczuj różnicę od pierwszego założenia.
13: Po reklamie.
14: Jesteśmy po 15 i w tej godzinie porozmawiamy sobie o nowym muralu, który powstaje we Włocławku. Wrócimy też do tematu dzisiejszego meczu Anwilu Włocławek, bo stawka jest spora. Filip Waćkowski, kłaniam się nisko, witajcie, cześć.

0: Moi drodzy, we Włocławku powstaje nowy mural, konkretnie to na ścianie bocznej kamienicy przy ulicy Maślanej 4/6. Mural jest już w zasadzie na ukończeniu, a co prezentuje, co pokazuje? Przekrój młyna solnego i nawiązuje właśnie do historii Włocławka. Ma cieszyć oko chociażby spacerowiczów. Nowy mural nawiązujący do historii Włocławka powstaje przy ulicy Maślanej.
1: Reklama. Marzysz o eleganckich i trwałych rozwiązaniach dla swojego domu lub ogrodu? W naszej ofercie znajdziesz wysokiej jakości bramy, ogrodzenia i bramy kute, jak również nowoczesne w stylu loft z wykorzystaniem szkła. Dzięki naszemu doświadczeniu w kowalstwie artystycznym tworzymy unikalne projekty na zamówienie, dostosowane do indywidualnych potrzeb klienta, wykonane z najwyższej jakości materiałów. Skontaktuj się z nami już dziś i odkryj, jak możemy odmienić Twój dom i ogród. Ciesz się pięknem oraz trwałością naszych wyrobów przez długie lata. Kuźnia, kowalstwo artystyczne. Bełszewo 45. Telefon 666 329 367.
2: Budujesz dom? Remontujesz dach? W M-Dach w Zalesiu koło Chodcza znajdziesz pełną ofertę materiałów dachowych i budowlanych. Stal, a na miejscu czeka aż 50 tysięcy metrów kwadratowych blachy dostępnej od ręki. Potrzebujesz ogrodzenia panelowego z montażem? Też zrobione. A gdy przyjdzie czas na odpoczynek, wypożycz kampera i ruszaj w drogę. Zadzwoń 663 672 940. M-Dach. Z nami budujesz pewnie.
3: Po reklamie. Włocławek po polsku na 101,4 FM.

0: Reklama. Nie każdy wie, jak powinien smakować balans. W Maja zaczynamy od podstaw, od przypraw, które budują charakter. Kumin, kolendra, imbir, chili – wszystko ma swoje miejsce. Nic nie jest przypadkowe. Nepal to prostota i czystość smaku. Tajlandia – idealna równowaga między ostrością, słodyczą i świeżością. Indie – głębia, która rozwija się z każdym kęsem. Nie skracamy drogi, nie upraszczamy receptur. Dajemy czas smakom, żeby zrobiły swoje. Dlatego nasze curry jest intensywne, ale nigdy ciężkie. Dlatego każde danie ma strukturę, którą czujesz od pierwszego do ostatniego kęsa. Maja to nie trend, to świadoma kuchnia. 3 maja Włocławek. Jeśli wiesz, czego szukasz, znajdziesz to tutaj.
1: Po reklamie. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku.
2: Trwają matury, czas również na egzaminy ósmoklasistów. Muzyczne wydarzenie dla miłośników organowego brzmienia oraz 17-letni odbierak zatrzymany przez policjantów. Patryk Jaromierski, Puls Włocławka, zapraszam. 8 maja obchodzony jest Narodowy Dzień Zwycięstwa. To wyjątkowa data przypominająca o zakończeniu II wojny światowej oraz bohaterstwa Polaków, którzy walczyli z okupantem hitlerowskim. Tego dnia także jest oddawany hołd wszystkim ofiarom wojny, które straciły życie w imię wolności i pokoju. Mówi Krzysztof Kukucki, prezydent Włocławka.
3: Spotkaliśmy się, aby uczcić rocznicę zakończenia II wojny światowej, największego historycznego koszmaru współczesnej Europy. 8 maja, Narodowy Dzień Zwycięstwa, zawiera w sobie wszystko. Życie, walkę i ofiarę. Jednocześnie w historii Polski triumf nad hitleryzmem ma słodko-gorzki odcień. Choć oznaczał koniec okupacji niemieckiej, stał się początkiem radzieckiej dominacji i utraty pełnej suwerenności na dekady. Dziś pragniemy budować bezpieczną przyszłość bez wojny i śmierci.
2: Podczas wydarzenia odczytano list wojewody kujawsko-pomorskiego Michała Sztybla. Treść zaprezentował wicewojewoda Michał Koniuch. Mówi Michał Koniuch, wicewojewoda kujawsko-pomorski.
4: 8 maja przypomina o klęsce hitlerowskich Niemiec, o końcu wojny w Europie, o chwili, w której miliony ludzi mogły po latach przemocy uwierzyć, że noc okupacji, terroru i pogardy dobiega końca. Ale zanim powiemy cokolwiek więcej, pierwszeństwo należy do tych, którzy zapłacili za tę chwilę życiem. Do żołnierzy, którzy szli tam, gdzie prowadził ich rozkaz, sumienie i odpowiedzialność. Do cywilów, którzy wojny nie wybrali, a ponieśli jej najokrutniejsze skutki.
2: W uroczystościach również udział wzięli parlamentarzyści. Integralnym elementem obchodów było uroczyste składanie kwiatów pod pomnikiem żołnierza polskiego. Wiązanki złożyły delegacje władz miasta, przedstawiciele samorządów oraz poczty organizacji kombatanckich. We Włocławku rozpoczyna się muzyczne wydarzenie, które ma przyciągnąć miłośników organowego brzmienia z całego regionu. Już w niedzielę w Bazylice Katedralnej w niebowzięcie Najświętszej Maryi Panny zainaugurowany zostanie Międzynarodowy Festiwal Muzyki Organowej imienia Antoniego Wierzbickiego. Wydarzenie organizowane jest w ramach 35. Katedralnych Koncertów Organowych, mówi ksiądz prałat Michał Krygier, proboszcz Bazyliki Katedralnej.
5: Po raz 35. pragniemy zaprosić Was na koncerty organowe do naszej Bazyliki Katedralnej. W tym roku wyjątkowo, ponieważ w ramach już Międzynarodowego Festiwalu Muzyki Organowej. Kiedy ruszamy? Już teraz, w niedzielę, 10 maja o godzinie

0: 19. Później przez kolejne niedziele będziemy spotykali się z muzyką klasyczną aż do 7 czerwca.
1: Przed mieszkańcami i gośćmi 5 koncertów, podczas których wystąpią uznani artyści z Polski i zagranicy. Na scenie pojawią się m.in. profesor Julian Gębalski, profesor Andrzej Białko czy profesor Bartosz Jakubczak. Wielki finał zaplanowano na 7 czerwca, mówi Łukasz Łodygowski, dyrektor artystyczny festiwalu.
2: Podczas festiwalu wystąpią najwybitniejsi profesorowie z Polski, a także z zagranicy. Na tym ponad 130-letnim instrumencie, organach romantycznych, usłyszymy dzieła od baroku poprzez muzykę współczesną. A już 7 czerwca, po raz pierwszy w historii, organy zagrają z orkiestrą symfoniczną.
1: Organizatorzy podkreślają, że festiwal to nie tylko wydarzenie muzyczne, ale także promocja wyjątkowych ponad 130-letnich organów Włocławskiej Katedry oraz samego miasta. Wszystkie koncerty odbywać się będą w niedzielę wieczorem i mają tworzyć niepowtarzalny klimat spotkań z muzyką organową. Policjanci z Szubina zatrzymali 17-latka, który brał udział w próbie oszustwa metodą na wnuczka. Nastolatek miał odebrać pieniądze od 80-letniej seniorki po telefonie od oszusta podającego się za policjanta. Kobieta nabrała podejrzeń i poinformowała sąsiadów, którzy wezwali policję. Gdy 17-latek zgłosił się po paczkę z gazetami imitującymi gotówkę, został zatrzymany przez funkcjonariuszy z Szubina, na Kłanat, Notecią i Bydgoszczy. Sąd zdecydował o aresztowaniu podejrzanego na 3 miesiące. Grozi mu do 8 lat więzienia.
3: Puls Włocławka. Najlepsze wiadomości z regionu.

0: Dziś kolejny mecz Anwilu Włocławek, pierwszy w historii mecz Anwilu Włocławek w play-inach. Drugi sezon obowiązywania play-inów w Orlen Basket Lidze, ale pierwszy z udziałem Anwilu, choć wolelibyśmy awansować do play-offów bez tego, prawda? Dziś starcie z Zastalem Zielona Góra i zwycięzca tej rywalizacji zagra z Kingiem Szczecin w serii ćwierćfinałów. Anwil Włocławek kontra Zastal Zielona Góra dziś o 18:00 w Hali Mistrzów.
1: Reklama.
2: Planujesz wesele, komunię, urodziny lub spotkanie firmowe? Wybierz Victoria Sale Bankietowe w Szpiegowie. Przepyszne jedzenie, urzekający klimat oraz kompleksowa i profesjonalna organizacja. Sprawimy, że Twój dzień będzie idealny. Zarezerwuj termin już dziś albo daj się skusić na organizowaną przez nas 11 lipca niepowtarzalną imprezę Wesele bez pary młodej. Gwarantujemy niesamowitą zabawę w klimacie PRL, ucztę dla podniebienia i wiele innych atrakcji. Dołącz do nas na Facebooku Victoria Sale Bankietowe Szpiegowo lub zadzwoń 54 254 16 78. Tylko w salonach optycznych Drabczak 30% rabatu na markowe oprawy okularowe. Drabczak. Szczegółowe pomiary i badania wzroku. Najwyższej jakości soczewki okularowe i markowe oprawki. Drabczak to zaufanie, bo to ponad 70 lat doświadczenia w dziedzinie optyki i optometrii. Promocja w salonach optycznych przy ulicy Kaliskiej 7, Kaliskiej 94 oraz Rzemieślniczej 1. Serdecznie Państwa zapraszamy.
1: Po reklamie. Ogłoszenie płatne.
3: Przyjmę do pracy parkieciarza lub osobę chętną do przyuczenia. Telefon 502 362 949 502 362 949.
1: To było ogłoszenie płatne.

0: To są wiadomości Radia Włocławek po polsku.
1: Adwokat od trumien na kółkach złapany, teraz decyzja, do którego więzienia trafi. Premier Słowacji jest w drodze do Moskwy, gdzie spotka się z Putinem. Czyste powietrze w Krakowie, czy to efekt nowych samochodów, które kupują mieszkańcy? Agnieszka Trojanowska-Bis, do którego więzienia trafi adwokat od trumien na kółkach, zdecyduje Komisja Penitencjarna Zakładu Karnego w Hrubieszowie. Prawnik Paweł K. wpadł wczoraj w ręce policji, to on w niewybrednych słowach opisał jakość samochodu, w który wjechał i w którym to wypadku zabił dwie kobiety. Wcześniej mężczyzna poszukiwany był listem gończym. Adwokat ma do odbycia karę 1,5 roku więzienia. W Puszczy Solskiej na Lubelszczyźnie wciąż trwają działania ratowniczo-gaśnicze. Spadł deszcz, co pomaga strażakom, ale jednocześnie wciąż wykrywają oni miejsca, w których może pojawić się ogień. Stąd wszystkie służby są na miejscu. To ponad 800 strażaków, ochotników i przedstawicieli innych służb. Wszyscy mogą liczyć na pomoc ze strony mieszkańców, mówi wiceminister spraw wewnętrznych Wiesław Leśniakiewicz.
2: Ja chciałem podziękować tutaj wszystkim tym, którzy nam pomagają. To są również mieszkańcy. To są koła gospodyń wiejskich, bo jeździliśmy po terenie. Faktycznie te panie dostarczają żywność strażakom w różnych miejscach, którzy realizują określone swoje powinności. I ten element współpracy trzeba ze społecznością lokalną ocenić bardzo dobrze.
3: Ciepłe posiłki, kanapki cały czas nas doposażają.
4: Zaangażowane są wiele instytucji, szkoły, stowarzyszenia, spółdzielnie socjalne, które też dzielnie gotują. Pan, który ma delikatesy, przekazał mnóstwo produktów na kanapki, które my już drugi dzień dzielnie robimy z osobami niepełnosprawnymi.
1: Pożar w Puszczy roztoczył wybuchu we wtorek po południu. Specjalny samolot z premierem Słowacji Robertem Ficą jest w drodze do Moskwy, gdzie ma się spotkać z przywódcą tego kraju, Władimirem Putinem. Zgodnie z planem samolot ma wylądować na podmoskiewskim lotnisku Wnukowo za pół godziny. Trasa prowadzi nad terytorium Czech, Niemiec i krajów skandynawskich, omijając Polskę i kraje bałtyckie, które odmówiły zgody na przelot słowackiego samolotu. Fico udał się do stolicy Rosji także rok temu w związku z obchodzoną w Moskwie rocznicą zakończenia II wojny światowej. Ceny paliw w Niemczech spadły do najniższego poziomu od 2 miesięcy. Dziś przed południem na niektórych stacjach za litr benzyny płacono nawet poniżej 8 zł. Spadek cen paliw w Niemczech to przede wszystkim efekt taniejącej od kilku dni ropy. Aby odciążyć niemieckich kierowców, od początku kwietnia na stacjach obowiązuje zasada jednej podwyżki dziennie. Po raz pierwszy w historii pomiarów w Krakowie stężenie tlenków azotu jest w normie. Aktywiści łączą te wyniki ze strefą czystego transportu, ale i przestrzegają przed nadmiernym optymizmem. Za kilka lat normy zostaną zaostrzone. Paulina Nawrocka.
5: Średnioroczne stężenie tlenków azotu na stacji przy ruchliwych alejach znalazło się dokładnie na granicy dopuszczalnej normy. Przyczyn jest kilka. Z danych miasta wynika, że krakowianie jeżdżą coraz nowszymi autami, mówi Filip Jarmakowski z Polskiego Alarmu Smogowego.
6: Flota wymienia się naturalnie, choć też można zauważyć, że dzięki temu, że zaczęła się rozmowa, tak nam się wydaje, że dzięki temu zaczęła się rozmowa o STT już parę lat temu, to ta wymiana, zwłaszcza samochodów z silnikami diesla, przyspieszyła. I tam jest ta zmiana procentowo prawie 10% w ciągu ostatnich 3-4 lat.
5: W godzinach szczytu w Krakowie nadal stężenia są bardzo wysokie. W ostatnim miesiącu sięgały nawet 100 mikrogramów na metr sześcienny.
1: Przy takich stężeniach zaleca się ograniczenie aktywności na zewnątrz, unikanie wysiłku fizycznego i wietrzenie mieszkania tylko w godzinach, gdy stężenie spada.
7: Sponsorem prognozy pogody są salony jubilerskie Kres. Podkreśl swój naturalny blask. Ania i Krzysztof Kres.
8: Sponsorem prognozy pogody jest Kuźnia. Kowalstwo artystyczne. Producent ogrodzeń i balustrad kutych i nowoczesnych typu loft oraz szklanych. Telefon 666 329 367.
9: Pogoda na 101 i 4 FM.
1: Do końca dnia duże zachmurzenie z przejaśnieniami, miejscami opady deszczu, najintensywniejsze na wschodzie kraju, na południu możliwe burze. Temperatura od 8 do 20 stopni, najcieplej na południowym wschodzie, ale przeważnie około 15.
7: Sponsorem prognozy pogody były salony jubilerskie Kres. Podkreśl swój naturalny blask. Ania i Krzysztof Kres.
8: Sponsorem prognozy pogody była Kuźnia, kowalstwo artystyczne. Producent ogrodzeń i balustrad kutych i nowoczesnych typu loft oraz szklanych. Telefon 666 329 367.
9: Reklama.
10: Szukasz idealnej temperatury? Wybierz inteligentną klimatyzację od Klima Prima Bau. Latem zamień swój dom oraz firmę w orzeźwiającą oazę, a zimą korzystaj z wydajnego i oszczędnego ogrzewania. Jeden system, dwie funkcje i czyste powietrze dla Twojej rodziny oraz firmy. W Klima Prima Bau zapewniamy fachowe doradztwo, darmową wycenę, profesjonalny montaż i serwis oraz drobne naprawy elektryczne. Zadzwoń 502 934 304 726 760 8584 lub znajdź nas na Facebook i Google. Zadzwoń 502 934 304 726 768 584.
11: Wędkarstwo, zoologia, akwarystyka, to wszystko w sklepie Ocean. Znajdziesz nas na osiedlu Zazamcze przy ulicy Promiennej 5B we Włocławku. Jest to miejsce, gdzie pasja do zwierząt i wędkarstwa łączy się z profesjonalizmem i 18-letnim doświadczeniem w prowadzeniu sklepu. Chciałbyś zacząć wędkować? A może marzysz o pięknym akwarium w domu? Nie wiesz, jaką karmę dobrać dla swojego pupila? U nas znajdziesz wszystko, czego potrzebujesz, aby twoje zwierzęta były szczęśliwe i zdrowe. Jako jedyny sklep we Włocławku posiadamy własną markę suchej karmy dla psów i kotów. Pamiętaj, sklep zoologiczno-wędkarski Ocean, Promienna 5B we Włocławku. Numer telefonu 501 081 193.
12: Po reklamie.
13: Jesteśmy po 16:00, w tej godzinie wyjedziemy na drogi naszego regionu. Do tego mnóstwo muzyki, aha, i nie zabraknie informacji z Kujaw i z Włocławka. Filip Baćkowski, kłaniam się nisko, witajcie, cześć.
9: Włocławek, dla Was, po polsku na 101,4 FM.

0: Wyjeżdżamy na drogi Włocławka i sprawdzamy, gdzie przez weekend spodziewać się utrudnień. Cały czas zamknięte skrzyżowanie Królewieckiej ze Zduńską. Utrudnienia spotkamy też na skrzyżowaniach 3 maja z Przedmiejską, Piekarską i Zapieckiem, na Jagiellońskiej, Szczęśliwej, czy oczywiście na Moście Stalowym. Tam ruch wahadłowy.
1: Reklama.
2: Chcesz zdobyć nowe kwalifikacje i lepszą pracę? BHP Expert zaprasza na kurs koparko-ładowarki. Tylko teraz w BHP Expert cena promocyjna 1399 zł. Szkolenie prowadzone przez doświadczonych instruktorów. Szybkie terminy i profesjonalne przygotowanie do egzaminu. Zapisy w biurze BHP Expert przy ulicy Łanowej 23A we Włocławku lub pod numerami 54 413 70 10 54 413 70 10 54 413 70 10. Nie zwlekaj, zapisz się już dziś. BHP Expert. Twoja droga do nowych uprawnień i lepszej przyszłości.
1: Po reklamie. W jak Włocławek. Po polsku na 101,4 FM.

0: Reklama.
1: Jureczku, wiesz, że palenie szkodzi nam wszystkim.
2: No co zrobię, sąsiadko? Nie załapałem się na czyste powietrze, to ciągle kopciuchem grzeje.
1: Czyste powietrze powraca z nowym naborem, więc ruszaj do Prowat.
2: Prowat?
1: Lokalna firma z Włocławka. U mnie założyli pompę ciepła, ocieplili budynek, wymienili okno i drzwi.
2: Ale te papiery do dofinansowań?
1: Załatwią wszystko za ciebie. Dzwoń 789 789 471. Rzuć palenie i mieszkaj w zdrowym klimacie. Sprowat. Spółdzielcza 10.
3: Nie każdy wie, jak powinien smakować balans. W Maja zaczynamy od podstaw, od przypraw, które budują charakter. Kumin, kolendra, imbir, chili, wszystko ma swoje miejsce. Nic nie jest przypadkowe. Nepal to prostota i czystość smaku. Tajlandia, idealna równowaga między ostrością, słodyczą i świeżością. Indie, głębia, która rozwija się z każdym kęsem. Nie skracamy drogi, nie upraszczamy receptur. Dajemy czas smakom, żeby zrobiły swoje. Dlatego nasze curry jest intensywne, ale nigdy ciężkie. Dlatego każde danie ma strukturę, którą czujesz od pierwszego do ostatniego kęsa. Maja to nie trend, to świadoma kuchnia. 3 maja, Włocławek. Jeśli wiesz, czego szukasz, znajdziesz to tutaj.
4: W Bokaro dziś okazja. Nie czekaj ani chwili. Łazienki marzeń tańsze się zrobiły. Z ekspozycji perełki. Styl, design i klasa. Rabaty aż do 60%. To promocja nasza. Baterie, płytki, wanny, wybór. Niesłychany. Szeroki asortyment. A sklep każdemu znany. Piękno i funkcjonalność w jednym miejscu masz. Przyjdź do Bokaro na Zielną 37/39. To najlepszy czas. Salon Łazienek Bokaro. Włocławek, ulica Zielna 37/39. Szczegóły na bokaro.pl.
0: Po reklamie. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku.
5: Zmiany w funkcjonowaniu Zakładu Ubezpieczeń Społecznych oraz ulicami Włocławka przeszła parada Szumana. Patryk Jaremierski, Puls Włocławka, zapraszam. Od połowy kwietnia obowiązują nowe regulacje dotyczące zwolnień lekarskich. Zmiany obejmują sytuacje, w których pracownik może stracić prawo do zasiłku chorobowego za niewłaściwe wykorzystywanie L4. Mówi Krystyna Michałek, rzecznik regionalny ZUS.
6: 13 kwietnia zmieniły się przepisy dotyczące zwolnień lekarskich, dotyczące utraty prawa do zasiłku chorobowego w przypadku nieprawidłowego korzystania ze zwolnienia lekarskiego. Do tej pory, czyli do 13 kwietnia, ubezpieczony tracił prawo do zasiłku w dwóch przypadkach. W sytuacji, gdy wykorzystywał to zwolnienie niezgodnie z jego przeznaczeniem albo gdy pracował w trakcie zwolnienia lekarskiego i to się tak naprawdę nie zmieniło. Zasada pozostała niezmienna, nadal w trakcie zwolnienia lekarskiego nie możemy pracować, nie możemy wykonywać czynności, które będą wydłużać nasz powrót do zdrowia.
5: Nowe przepisy wprowadzają również inne zasady przeprowadzenia kontroli lekarskich. Zmiany dotyczą także samego funkcjonowania ZUS-u. Nowelizacja przewiduje nowe rozwiązania związane z zatrudnieniem kadry medycznej. Nowe regulacje mogą uszczelnić system i ograniczyć nadużycia związane ze zwolnieniami lekarskimi. Ulicami Włocławka przeszła parada Szumana. W wydarzeniu wzięło udział około 30 włocławskich szkół. Uczniowie swoimi strojami reprezentowali kraje europejskie. W tym roku trasa przemarszu była nieco inna. Parada rozpoczęła się przy pomniku ludziom pracy. Przeszła bulwarami na

0: Stary Rynek. Mówi Krzysztof Kukucki, prezydent Włocławka.
1: Włocławska to tradycja, to na pewno, ale też dzień
0: uczciest włocławskich szkół. Uczniowie swoimi strojami reprezentowali kraje europejskie. W tym roku trasa przemarszu była nieco inna. Parada rozpoczęła się przy pomniku ludziom pracy. Przeszła bulwarami na Stary Rynek. Mówi Krzysztof Kukucki, prezydent Włocławka.
1: Włocławska to tradycja, to na pewno, ale też dzień radosny, dlatego że dzisiaj świętujemy wspólną Europę. To, że jesteśmy w jednej europejskiej rodzinie, oczywiście różni, oczywiście z różnymi tradycjami i nasza włocławska młodzież właśnie te różnice dzisiaj pokazuje, ale jednak pamiętając, że tworzymy wspólnotę europejską.
0: Robert Schuman jest jednym z ojców założycieli Unii Europejskiej. Francuski polityk we współpracy z kanclerzem Niemiec Konradem Adenauerem doprowadził do utworzenia Europejskiej Wspólnoty Węgla i Stali, która przerodziła się w Unię Europejską. Polska jest jej członkiem od 1 maja 2004 roku. W paradzie wzięli udział parlamentarzyści z Włocławka. Zgodnie podkreślali rolę wspólnot lokalnych w kontekście funkcjonowania Unii Europejskiej. Parada jak zawsze była radosna, głośna i kolorowa. Zadaniem uczniów było pokazanie kultury, mody i tradycji danych krajów. W przypadku młodzieży z Kopernika były to Włochy, co wyróżnia Italię, mówią uczniowie.
2: Definitywnie kuchnia włoska jest znana na całym świecie w sumie. Też muzyka, zabawa, słońce.
3: Co ciebie zainteresowało w historii, właśnie w kulturze? Jakieś może smaczki?
2: Głównie właśnie ta liczba potraw i tak dalej. A tak z historii, no to po prostu już ta długa obecność Włoch i tej tradycji włoskiej.
3: Macie Hiszpanię, wylosowałyście Hiszpanię. Powiedzcie mi coś właśnie o tym kraju. Co w nim jest ciekawego? Co dzisiaj przygotowałyście?
4: Przede wszystkim pokazujemy kolory flagi, czyli czerwony i żółty. Też Hiszpania ma ciekawą kulturę, dobre jedzenie, też muzykę fajną, flamenco na przykład. I myślę, że to będziemy chcieli pokazać. Mamy tancerki, które będą tutaj tańczyć dla nas ładnie i też głośną muzykę. Będziemy mieć też gitarzystów, żeby właśnie oddać tą kulturę jak najbardziej.
3: Luksemburg, kraj nieduży. Co możecie o nim powiedzieć?
5: No właśnie to jest najmniejszy kraj w Europie. Mają darmową komunikację miejską oraz jest to bardzo bogaty kraj.
0: Finał parady miał miejsce na Starym Rynku. Tam jury oceniało pomysłowość, kreatywność i wiedzę uczniów o krajach, które reprezentowali.
6: Słuchacie Pulsu Włocławka. WPP na 101,4 FM.
7: Rzuciłem palenie i kościół, też do pierwszego czasem wracam do...
6: Na 101,4 FM.

gdzie ty Rzym. Czym cię zniechęciłem, że mnie wciąż unikasz?

0: Co ciekawego dzieje się w naszym regionie? Zajrzyjmy do Wieńca Zdroju, tutaj w Amfiteatrze Zdrojowym. Dziś o godzinie 18:00 koncert zespołu Pod Prąd. To propozycja dla osób, które lubią autorskie granie, poetyckie teksty i klimat muzyki turystycznej. Pod Prąd tworzy muzykę, którą wyróżniają autentyczność, spontaniczność i otwartość. W ich dorobku znajdują się utwory takie jak Sprawy damsko-męskie, Droga czy Graj muzyko. Ten koncert dziś o 18:00 w Amfiteatrze Zdrojowym w Wieńcu Zdroju.
1: Reklama. Nie masz w drodze żadnych wpadek, gdy twe auto zbada Radek. Okręgowa Stacja Kontroli Pojazdów Autoserwis Radosław Nowak, Aleja Kazimierza Wielkiego 6B. Uwaga! Wykonujemy badania techniczne wszystkich pojazdów. Spóźniłeś się z przeglądem? Przyjedź do nas, to nie problem. Dzwoń 780 175 870.
2: Stacja czynna od godziny 8 do 21.
3: Szukasz sprawdzonego partnera w sprzedaży, kupnie lub wynajmie nieruchomości?
4: Północ Włocławek. Polski Kapitał, 26 lat doświadczenia na rynku, profesjonaliści w nieruchomościach. Jako jedyni przygotujemy wirtualny spacer, dzięki któremu kupujący zobaczą Twoją nieruchomość bez wychodzenia z domu.
3: Zapraszamy do oddziału we Włocławku, ulica Witosa 2, drugie piętro. Więcej informacji na stronie internetowej.
4: Północ Włocławek. Zaufaj doświadczeniu. Pewny kierunek w nieruchomościach.
5: Po reklamie.

0: To są wiadomości Radia Włocławek po polsku.
1: Polska pierwszym krajem, który podpisał umowę kredytową SAFE. Ruszyło śledztwo w sprawie pożaru w Puszczy Solskiej. Czy linie lotnicze mogą dodawać opłaty paliwowe do już kupionych biletów? Agnieszka Trojanowska-Bis. Umowa kredytowa Polski z Unią Europejską podpisana. Pierwsze miliardy euro na broń i sprzęt do wojska dotrą już za kilka dni. W kancelarii premiera podpisy pod dokumentami w tej sprawie złożyli z polskiej strony minister finansów Andrzej Domański i obrony narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz, według którego to największy, historyczny i pierwszy z prawdziwego zdarzenia unijny program na rzecz bezpieczeństwa.
2: To jest coś niesamowitego, gdy Polska jest liderem. Proponuje program, sięga po niego w największym wymiarze, prawie 44 miliardy euro. I Polska jako pierwsza podpisuje umowę.
1: Zdaniem Kosiniaka-Kamysza program SAFE to najlepsza odpowiedź na destrukcyjną politykę Federacji Rosyjskiej. Nic bardziej nas nie zjednoczy niż inwestycja na rzecz silnej armii, dodał Szefman. Prokuratura rejonowa w Biłgoraju rozpoczęła śledztwo w sprawie pożaru w Puszczy Solskiej. Zdaniem śledczych pożar realnie zagrażał życiu ludzi. Spowodował też duże straty przyrodnicze, jak mówi rzecznik prokuratury okręgowej w Zamościu Rafał Kawalec. Śledztwo prowadzone jest w kierunku nieumyślnego spowodowania pożaru.
3: Które to zdarzenie nieumyślnie spowodowało zniszczenie w świecie roślinnym i zwierzęcym w znacznych rozmiarach. To jest oczywiście artykuł 163 paragraf 2 kodeksu karnego i inne. Przede wszystkim przedmiotem tego śledztwa będzie próba ustalenia przyczyn tego zdarzenia, w tym także ustalenia lub wykluczenie, czy mogło to być wynikiem działań osób trzecich i czy takie działania miały charakter umyślny lub nie.
1: Z ogniem już czwarty dzień walczą ratownicy. Według służb pożar jest opanowany, ale w każdej chwili może znów się pojawić. Po napadzie na bank funkcjonariusze specjalnej niemieckiej jednostki policyjnej przepuścili szturm na placówkę w miejscowości Zinzig na zachodzie Niemiec, ale w środku zastali tylko zamkniętych w jednym z pomieszczeń dwóch zakładników. Sprawcy napadu zdążyli uciec i policja nawet nie wie kiedy i jak im się to udało. Nie wiadomo też jaki wzięli łup. Teraz trwa zabezpieczenie śladów. Policja liczy na to, że zdobędzie więcej informacji na temat sprawców po przesłuchaniu uwolnionych zakładników. Linie lotnicze nie mogą zmieniać cen biletów już po zakupie, ani dodawać opłat paliwowych. Tak wynika z wytycznych Komisji Europejskiej, bo z powodu wysokich cen paliwa lotniczego już pojawił się przypadek, kiedy linia lotnicza zaczęła wymagać od pasażerów dopłaty kilkunastu euro z powodu wysokich cen paliwa. Ceny mogą rosnąć, ale nie po zakupie biletu. Dodatkowe opłaty są nieusprawiedliwione, a prawa pasażerów są w pełni mocy, mówi rzeczniczka Komisji Europejskiej Anna Kaisa-Itkonen. Linie lotnicze są zwolnione z wypłaty odszkodowania pasażerom tylko w przypadku odwołania lotu z powodu nadzwyczajnych okoliczności, jak fizyczny brak paliwa, ale powtarzam, same wysokie ceny nie są uznawane za nadzwyczajną okoliczność. Dziś też unijne instytucje poluzowały zasady tankowania samolotów i dopuściły paliwo lotnicze produkowane w USA. To ma oddalić widmo braków paliwa dla samolotów z powodu wojny na Bliskim Wschodzie i uratować zagraniczne wakacje Europejczyków.
4: Sponsorem prognozy pogody są salony jubilerskie Kres. Podkreśl swój naturalny blask. Ania i Krzysztof Kres.
5: Sponsorem prognozy pogody jest kuźnia. Kowalstwo artystyczne. Producent ogrodzeń i balustrad kutych i nowoczesnych typu loft oraz szklanych. Telefon 666 329 367.
0: Pogoda na 101 i 4 FM.
1: 15 stopni dziś przeważnie, ale na termometrach różnice między regionami od 8 do 20 stopni najcieplej na południowym wschodzie. Miejscami opady deszczu najintensywniejsze na wschodzie kraju, na południu możliwe burze, do końca dnia duże zachmurzenie z niewielkim przejaśnieniem.
4: Sponsorem prognozy pogody były salony jubilerskie Kres. Podkreśl swój naturalny blask. Ania i Krzysztof Kres.
5: Sponsorem prognozy pogody była kuźnia, kowalstwo artystyczne, producent ogrodzeń i balustrad kutych i nowoczesnych typu loft oraz szklanych. Telefon 666 329 367.
0: Reklama.
6: Grupowe zajęcia o każdej porze znajdziesz tylko w Medicorze. Ćwiczy senior, junior też. Poćwicz z nami, jeśli chcesz. Każdy znajdzie coś dla siebie, więc czekamy dziś na ciebie. Gabinet Medicor oferuje zajęcia grupowe dla każdego. Pilates, stretching, zdrowy kręgosłup i różnego rodzaju zajęcia przy muzyce. Uwaga! Jedynie tu zajęcia Bungee Fitness. Twoje dziecko ma problem z postawą? Ciężkie plecaki? Telefony? Dla nas to nic prostszego. W naszej ofercie indywidualne zajęcia korekcyjne oraz rehabilitacja dla dzieci i dorosłych. dorosłych. Z pewnością miło spędzisz swój czas. Przyjdź, przekonaj się i zadbaj o swoje zdrowie. Medicor, Kruszyńska 61. Zajęcia w kameralnym gronie.
7: Po reklamie. Ogłoszenie płatne.
8: Przyjmę do pracy parkieciarza lub osobę chętną do przyuczenia. Telefon 502 362 949 502 362 949.
7: To było ogłoszenie płatne.
9: Jesteśmy po 17, już za niecałą godzinę. Pierwsze w historii spotkanie Anwilu Włocławek w fazie play-in, co jest stawką rywalizacji ze Stalem Zielona Góra. O tym sobie jeszcze porozmawiamy. Filip Wećkowski, kłaniam się nisko, cześć.

0: popołudnie na najlepszej fali w regionie. Co robić w weekend w naszych okolicach? Jutro bardzo ciekawe wydarzenie w Ciechocinku. Uwaga, darmowe. W muszli koncertowej w Parku Zdrojowym od godziny 17 koncerty wystąpi Roxy Węgiel oraz Mezo. Za darmo, a darmo to przyznacie bardzo uczciwa cena. Te koncerty jutro w muszli koncertowej w Parku Zdrojowym w Ciechocinku.
1: Reklama. Elbut Wysz, firma z ponad 25-letnim stażem na włocławskim rynku, zaprasza na wielką wiosenną wyprzedaż do 50%. W ofercie akcesoria łazienkowe, umywalki, sedesy podwieszane, baterie kuchenne i łazienkowe, klamki drzwiowe i wiele innych. Zapraszamy do negocjacji cen produktów nieobjętych promocją. Elbut Wysz, Włocławek, Pogodna 9/7. Telefon 54 236 92 32. Zapraszamy poniedziałek, piątek 8-17, sobota 8-13.
2: Komfort zaczyna się najbliżej Ciebie. Bielizna damska i męska od polskich producentów czeka. Gdzie? W sklepie Emma. Idealnie dopasowane? Tak. Również specjalizujemy się w dużych rozmiarach. Zapraszamy, ulica Rysia 8, wejście od strony bezpłatnego parkingu. Znajdź nas w social mediach, Facebook i Instagram. Bielizna Emma. Emma. Poczuj różnicę od pierwszego założenia.
1: Po reklamie. Po polsku na 101,4 FM.

0: Na drogach Włocławka całkiem spory ruch, mimo że godzina taka późna. Ale oczywiście jest to związane chociażby z meczem Anwilu Włocławek. Duży ruch na skrzyżowaniu Alei Chopina i Cmentarnej w okolicach Hali Mistrzów. Dziś o 18:00 Anwil zagra z Zastalem, czyli za pół godziny. Anwil zagra z Zastalem Zielona Góra. Zwycięzca tej rywalizacji zagra w ćwierćfinale z Wilkami Morskimi Szczecin. Trzymamy kciuki za Rottweilery.
1: Reklama. Nie masz w drodze żadnych wpadek, gdy twe auto zbada Radek. Okręgowa Stacja Kontroli Pojazdów Autoserwis Radosław Nowak, Aleja Kazimierza Wielkiego 6B. Uwaga! Wykonujemy badania techniczne wszystkich pojazdów. Spóźniłeś się z przeglądem? Przyjedź do nas, to nie problem. Dzwoń 780 175 870.
2: Stacja czynna od godziny 8 do 21.
3: Mamo, patrz! Ta podłoga to prawdziwy dotykowy ekran!
4: Tak, synku, to Pixland. To dotykowe, interaktywne podłogi LED, które reagują na każdy twój ruch. Widzę, że bawią się tu dzieci, młodzież i nawet my, dorośli.
3: Świat gier w prawdziwym życiu, wow! Mamo, a możemy tu zrobić moje urodziny?
4: Jasne, Pixland jest po prostu idealny. Na urodzinki, spotkanie z ekipą, rodzinny wypad, a nawet wyjście z całą klasą.
3: To co, chodzimy do gry?
4: Pewnie. Odłóż telefon i wchodzimy do świata Pixland. Tu gra dzieje się naprawdę. Pixland. Level Up. Świat gier w prawdziwym życiu. Włocławek, ulica Smolna 6. Zarezerwuj już dziś.
1: Po reklamie.
5: Radio Włocławek. Po polsku.

Kilkanaście minut do 18:00, punktualnie o tej godzinie oczywiście wiadomości z kraju i ze świata. Następnie spotka się z wami Patryk Kamiński. Ja przypominam, że o 18:00 rozpoczyna się mecz Anwilu Włocławek w Hali Mistrzów. Rottweilery zagrają z Zastalem Zielona Góra. Zwycięzca tej rywalizacji zagra w ćwierćfinale play-off z Kingiem Szczecin. Trzymamy kciuki.

0: Capral Car. Prosto i ekologicznie.
1: Nie każdy wie, jak powinien smakować balans. W Maja zaczynamy od podstaw, od przypraw, które budują charakter. Kumin, kolendra, imbir, chili – wszystko ma swoje miejsce. Nic nie jest przypadkowe. Nepal to prostota i czystość smaku. Tajlandia – idealna równowaga między ostrością, słodyczą i świeżością. Indie – głębia, która rozwija się z każdym kęsem. Nie skracamy drogi, nie upraszczamy receptur. Dajemy czas smakom, żeby zrobiły swoje. Dlatego nasze curry jest intensywne, ale nigdy ciężkie. Dlatego każde danie ma strukturę, którą czujesz od pierwszego do ostatniego kęsa. Maja to nie trend, to świadoma kuchnia. 3 maja Włocławek. Jeśli wiesz, czego szukasz, znajdziesz to tutaj.
2: Po reklamie.

0: To są wiadomości Radia Włocławek po polsku.
1: Pożar w Puszczy Solskiej opanowany, jest prokuratorskie śledztwo. Do prokuratury trafiło też zawiadomienie w sprawie publikacji arkuszy maturalnych. Będzie też o balecie Androidy, prapremiera już w niedzielę. Marcin Krzemiński, witam i zapraszam. Pożar w Puszczy Solskiej opanowany i nie będzie się rozprzestrzeniać, informuje Straż Pożarna. Według szacunków dogaszanie może potrwać jednak kilka dni. Z ogniem od wtorku walczyły setki strażaków, objął około 300 hektarów lasu. Na działania operacyjne prowadzone są na powierzchni około 1000. W akcję gaśniczą zaangażowane były także śmigłowce i samoloty gaśnicze. Śledztwo w sprawie nieumyślnego spowodowania pożaru wszczęła prokuratura.
2: Przede wszystkim przedmiotem tego śledztwa będzie próba ustalenia przyczyn tego zdarzenia, w tym także ustalenia lub wykluczenia, czy mogło to być wynikiem działań osób trzecich i czy takie działania miały charakter umyślny lub nie.
1: Mówi rzecznik prokuratury okręgowej w Zamościu Rafał Kawalec, prokuratury, która zajmuje się też śledztwem w sprawie spowodowania tragicznego wypadku podczas gaszenia pożaru. We wtorek wieczorem w trakcie akcji rozbił się samolot gaśniczy Dromader. Zginął 65-letni pilot maszyny. Sprawa publikacji zdjęć arkuszy maturalnych w mediach społecznościowych skierowana do prokuratury. Zawiadomienie złożył dyrektor Centralnej Komisji Egzaminacyjnej. Robert Zakrzewski podał, że chodzi o fotografie arkuszy egzaminacyjnych z języka polskiego, matematyki i języka angielskiego. Wcześniej, we wtorek i w środę, Zakrzewski przekazał, że za wniesienie telefonu na egzamin kilkunastu osobom unieważniono egzamin z języka polskiego, a kolejnym kilkunastu z matematyki. Będą mogły ponownie przystąpić do nich dopiero za rok. A już w poniedziałek start egzaminu ósmoklasisty Ben O'Connor.
3: Ósmoklasiści, by testy poszły jak najlepiej, na naukę poświęcili dużo czasu.
4: Przygotowujemy się praktycznie cały czas w szkole i poza szkołą. Każdy ma jakieś zajęcie dodatkowe, uczy się tak jak może, ale już odpuszczamy, żeby po prostu było spokojnie na egzaminie, żeby nikt się nie stresował.
5: Wiadomo, pod koniec już te ostatnie 2-3 miesiące jest najbardziej nauczyciele się przykładają do tego i największy jest wtedy nacisk na te egzaminy. No większość osób, wiadomo, ma jakieś korepetycje albo korzystają z repetytoriów różnych.
3: Do testu ósmoklasisty przystąpi ponad 390 tysięcy uczniów z 13 tysięcy szkół. Jego wyniki poznamy 3 lipca.
1: To test, którego wyniki będą szczególnie istotne przy rekrutacjach do szkół ponadpodstawowych. Zmieniamy temat. Co drugi mieszkaniec wspólnoty, bo 51% ankietowanych ufa Unii Europejskiej, wynika z opublikowanego dziś Eurobarometru. Polacy są powyżej tej średniej. Unii ufa w naszym kraju 58% pytanych. Androidy stworzone przez człowieka zaczynają się buntować, a świat przed nimi może uchronić jedynie łowca. W Teatrze Wielkim, Operze Narodowej w Warszawie w niedzielę prepremierę będzie miał balet Androidy z muzyką Przemysława Zycha. Rozwój technologii i AI jest bardzo szybki, mówi choreograf i librecista Robert Bondara.
6: Naukowcy na przykład mówią, że AI osiągnie świadomość swojej podmiotowości. To nie jest pytanie czy, ale kiedy. To są, wydaje mi się, rzeczy, chociaż brzmią trochę jak film science fiction, moim zdaniem nie tak odległe. Sprawiają, że musimy zastanowić się, co to znaczy być człowiekiem i czym jest człowieczeństwo.
1: Balet Androidy zainspirowany jest twórczością Isaaca Asimowa i Filipa K. Dicka.
7: Sponsorem prognozy pogody są salony jubilerskie Kres. Podkreśl swój naturalny blask. Ania i Krzysztof Kres.
8: Sponsorem prognozy pogody jest kuźnia. Kowalstwo artystyczne. Producent ogrodzeń i balustrad kutych i nowoczesnych typu loft oraz szklanych. Telefon 666 329 367.
0: Pogoda na 101,4 FM.
1: Sobota z chmurami, głównie na wschodzie i południu, gdzie niegdzie pokropi deszcz, ale nie zabraknie też większych przejaśnień i lokalnych rozpogodzeń. Maksymalnie od 9 stopni na północnym wschodzie i 10 nad morzem, przez 15 w centrum do 18-19 na południu kraju.
7: Sponsorem prognozy pogody były salony jubilerskie Kres. Podkreśl swój naturalny blask. Ania i Krzysztof Kres.
8: Sponsorem prognozy pogody była kuźnia, kowalstwo artystyczne, producent ogrodzeń i balustrad kutych i nowoczesnych typu loft oraz szklanych. Telefon 666 329 367.
0: Wiadomości sportowe na 101,4 FM.
1: Błażej Kulesza, zapraszam na informacje sportowe. Po blisko 3-godzinnym pojedynku Iga Świątek może się cieszyć z awansu do trzeciej rundy turnieju rangi 1000 w Rzymie. Polka pokonała Amerykankę Katie McNally 6-1, 6-7 i 6-3. Nasza najlepsza tenisistka mogła ten mecz spokojnie zamknąć w dwóch setach, uważa Adam Romer z magazynu Tennis Club.
9: No chyba trzeba to powiedzieć, że to wcale nie Katie McNally była największą rywalką Igi dzisiaj na korcie Campo Centrale, ale sama Iga zrobiła dość dużo niewymuszonych błędów, spieszyła się. Iga musi trochę swoją grę uspokoić.
1: Szansa na rehabilitację będzie w meczu trzeciej rundy. Polka zagra w nim albo z Amerykanką Emmą Navarro, albo z reprezentantką gospodarzy, Włoszką Elisabetą Cocciaretto. Nietypowo, bo w Bułgarii rozpoczął się Giro d'Italia. Pierwszy etap wygrał Francuz Paul Manier przed Duńczykiem Tobiasem Lundem Andersenem i trzecim Brytyjczykiem Ethanem Vernon. Kilkaset metrów przed metą doszło do kraksy, która zatrzymała niemal cały peleton. W Bułgarii odbędą się jeszcze dwa etapy. Poniedziałek będzie dniem przerwy, a we wtorek peleton będzie się już ścigać we Włoszech. Polacy w Giro nie startują. Za to nasi hokeiści są o krok od awansu do hokejowej elity. Zwycięstwo w ostatnim meczu Mistrzostw Świata Dywizji 1A rozgrywanych w Sosnowcu zapewni tę przepustkę. Trzeba tylko wygrać z Litwą w regulaminowym czasie gry, mówi hokejowy ekspert i komentator Piotr Chłystek.
10: Kiedy wiemy, jaka jest stawka, kiedy do zgarnięcia jest awans do elity, no może pojawić się duży stres, duże napięcie i czasami nawet te najprostsze rzeczy, opanowanie krążka, podanie na 2-3 metry, no to może być trudniejsze zadanie niż kiedykolwiek. Tym bardziej, że Litwa, jeżeli będzie miała nadal szansę na utrzymanie, no to Litwa będzie szarpać, mówiąc kolokwialnie, do samego końca.
1: A mecz na lodowisku w Sosnowcu rozpocznie się o 19:30.
11: Reklama.
12: Jureczku, wiesz, że palenie szkodzi nam wszystkim.
13: No co zrobię, sąsiadko? Nie załapałem się na czyste powietrze, to ciągle kopciuchem grzeję.
12: Czyste powietrze powraca z nowym naborem, więc ruszaj do Prowat.
13: Prowat?
12: Lokalna firma z Włocławka. U mnie założyli pompę ciepła, ocieplili budynek, wymienili okna i drzwi.
13: Ale te papiery do dofinansowań...
12: Załatwią wszystko za ciebie. Dzwoń 789 789 471. Rzuć palenie i mieszkaj w zdrowym klimacie. Sprowat. Spółdzielcza 10.
14: W Bokaro dziś okazja. Nie czekaj ani chwili. Łazienki marzeń tańsze się zrobiły. Z ekspozycji perełki. Styl, design i klasa. Rabaty aż do 60%. To promocja nasza. Baterie, płytki, wanny, wybór. Niesłychany. Szeroki asortyment. A sklep każdemu znany. Piękno i funkcjonalność w jednym miejscu masz. Przyjdź do Bokaro na Zielną 37/39. To najlepszy czas. Salon Łazienek Bokaro, Włocławek, ulica Zielna 37/39. Szczegóły na bokaro.pl.
11: Po reklamie.
15: Z muzycznym wsparciem Radia Włocławek udało się dotrzeć do ulubionego dnia wszystkich Polaków, czyli piątku. Teraz można już śmiało planować sobotę i niedzielę. Pogoda zapowiada się, z tego co widzę, całkiem nieźle, więc wszelkie aktywności lub relaks na powietrzu jest jak najbardziej wskazany. Wy już planujcie i odpoczywajcie, a ja zabieram się do pracy. Zbijam ze wszystkimi po drugiej stronie fali piąteczkę w piątek. Patryk Kamiński, dzień dobry Włocławek i okolice. Spędzimy 4 najbliższe godziny przy dobrej muzyce i lokalnych informacjach w Radiu Włocławek. 8 maja to 128 dzień roku. Dzisiejsi solenizanci, czyli Stanisław, Stanisława i Michał, czekają pewnie na życzenia. Jeśli wśród swoich bliskich macie Stasia, Stasię lub Michała, to koniecznie złóżcie im życzenia. Dzisiaj prawdziwa kumulacja nietypowych świąt. Dzień kierowcy zawodowego, Dzień bibliotekarza i bibliotekarek oraz Światowy Dzień Osła. Więc jeśli żona lub partnerka mówi do was czasem ty ośle jeden, to dzisiaj trzeba poświętować.
11: Włocławek po polsku na 101,4 FM.

0: czwartek, zgodnie z naszymi zapowiedziami, w Centrum Kultury Browar B odbył się koncert Fabryki Marzeń, czyli wydarzenia podsumowującego rok artystyczny uczestników zajęć sekcji artystycznych działających przy Browarze B. Na scenie swoje talenty wokalne, taneczne, muzyczne i rytmiczne zaprezentowały dzieci, młodzież i dorośli. Na jednej scenie wystąpili uczestnicy zajęć z klubów Zazamcze, Łęk i Stara Remiza oraz wokaliści przystanku Kultura i zespołu Pieśni i Tańca Kujawy. Fabryka Marzeń to wydarzenie, podczas którego widzowie mogą zobaczyć efekty całorocznej pracy, prób, ciężkiej pracy indywidualnej i grupowej. W foyer Browaru B można było zobaczyć również mini wystawę sekcji artystycznych klubu Łęk. Na widowni pojawili się rodzice, dziadkowie, znajomi i mieszkańcy Włocławka, którzy cały rok czekali na wydarzenie podsumowujące działalność poszczególnych sekcji. Dla wielu uczestników był to wyjątkowy moment i okazja do pokazania swojej pasji przed większą publicznością. To właśnie dzięki rodzicom dzieci mogą rozwijać swoje pasje i zainteresowania, a koncert jest dowodem na to, że dzieci i młodzież kochają tańczyć, śpiewać i rozwijać swoje talenty.
1: Reklama.
2: Marzysz o eleganckich i trwałych rozwiązaniach dla swojego domu lub ogrodu? W naszej ofercie znajdziesz wysokiej jakości bramy, ogrodzenia i bramy kute, jak również nowoczesne w stylu loft z wykorzystaniem szkła. Dzięki naszemu doświadczeniu w kowalstwie artystycznym tworzymy unikalne projekty na zamówienie, dostosowane do indywidualnych potrzeb klienta, wykonane z najwyższej jakości materiałów. Skontaktuj się z nami już dziś i odkryj, jak możemy odmienić Twój dom i ogród. Ciesz się pięknem oraz trwałością naszych wyrobów przez długie lata. Kuźnia Kowalstwo Artystyczne. Bełszewo 45. Telefon 666 329 367.
1: Po reklamie.
3: Radio Wrocławek.
1: Po polsku.

0: polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku.
1: Trwają matury, czas również na egzaminy ósmoklasistów. Muzyczne wydarzenie dla miłośników organowego brzmienia oraz 17-letni odbierak zatrzymany przez policjantów. Patryk Jaromierski, Puls Włocławka, zapraszam. 8 maja obchodzony jest Narodowy Dzień Zwycięstwa. To wyjątkowa data przypominająca o zakończeniu II wojny światowej oraz bohaterstwa Polaków, którzy walczyli z okupantem hitlerowskim. Tego dnia także jest oddawany hołd wszystkim ofiarom wojny, które straciły życie w imię wolności i pokoju. Mówi Krzysztof Kukucki, prezydent Włocławka.
2: Spotkaliśmy się, aby uczcić rocznicę zakończenia II wojny światowej, największego historycznego koszmaru współczesnej Europy. 8 maja, Narodowy Dzień Zwycięstwa, zawiera w sobie wszystko. Życie, walkę i ofiarę. Jednocześnie w historii Polski triumf nad hitleryzmem ma słodko-gorzki odcień. Choć oznaczał koniec okupacji niemieckiej, stał się początkiem radzieckiej dominacji i utraty pełnej suwerenności na dekady. Dziś pragniemy budować bezpieczną przyszłość bez wojny i śmierci.
1: Podczas wydarzenia odczytano list wojewody kujawsko-pomorskiego Michała Sztybla. Treść zaprezentował wicewojewoda Michał Koniuch. Mówi Michał Koniuch, wicewojewoda kujawsko-pomorski.
3: 8 maja przypomina o klęsce hitlerowskich Niemiec, o końcu wojny w Europie, o chwili, w której miliony ludzi mogły po latach przemocy uwierzyć, że noc okupacji, terroru i pogardy dobiega końca. Ale zanim powiemy cokolwiek więcej, pierwszeństwo należy do tych, którzy zapłacili za tę chwilę życiem. Do żołnierzy, którzy szli tam, gdzie prowadził ich rozkaz, sumienie i odpowiedzialność. Do cywilów, którzy wojny nie wybrali, a ponieśli jej najokrutniejsze skutki.
1: W uroczystościach również udział wzięli parlamentarzyści. Integralnym elementem obchodów było uroczyste składanie kwiatów pod pomnikiem żołnierza polskiego. Wiązanki złożyły delegacje władz miasta, przedstawiciele samorządów oraz poczty organizacji kombatanckich. We Włocławku rozpoczyna się muzyczne wydarzenie, które ma przyciągnąć miłośników organowego brzmienia z całego regionu. Już w niedzielę w Bazylice Katedralnej w niebowzięcie Najświętszej Maryi Panny zainaugurowany zostanie Międzynarodowy Festiwal Muzyki Organowej imienia Antoniego Wierzbickiego. Wydarzenie organizowane jest w ramach 35. Katedralnych Koncertów Organowych, mówi ksiądz prałacz Michał Krygier, proboszcz Bazyliki Katedralnej.
4: Po raz 35. pragniemy zaprosić Was na koncerty organowe do naszej Bazyliki Katedralnej. W tym roku wyjątkowo, ponieważ w ramach już Międzynarodowego Festiwalu Muzyki Organowej. Kiedy ruszamy? Już teraz, w niedzielę, 10 maja o godzinie 19. Później przez kolejne niedziele będziemy spotykali się z muzyką klasyczną aż do 7 czerwca.
1: Przed mieszkańcami i gośćmi 5 koncertów, podczas których wystąpi

0: baroku poprzez muzykę współczesną. A już 7 czerwca po raz pierwszy w historii organy zagrają z orkiestrą symfoniczną.
1: Organizatorzy podkreślają, że festiwal to nie tylko wydarzenie muzyczne, ale także promocja wyjątkowych ponad 130-letnich organów włocławskiej katedry oraz samego miasta. Wszystkie koncerty odbywać się będą w niedzielę wieczorem i mają tworzyć niepowtarzalny klimat spotkań z muzyką organową. Policjanci z Szubina zatrzymali 17-latka, który brał udział w próbie oszustwa metodą na wnuczka. Nastolatek miał odebrać pieniądze od 80-letniej seniorki po telefonie od oszusta podającego się za policjanta. Kobieta nabrała podejrzeń i poinformowała sąsiadów, którzy wezwali policję. Gdy 17-latek zgłosił się po paczkę z gazetami imitującymi gotówkę, został zatrzymany przez funkcjonariuszy z Szubina, nakłonat Notecią i Bydgoszczy. Sąd zdecydował o aresztowaniu podejrzanego na 3 miesiące. Grozi mu do 8 lat więzienia.
2: To jest Puls Włocławka.

0: Reklama.
1: Szukasz idealnej temperatury? Wybierz inteligentną klimatyzację od Klima Prima Bau. Latem zamień swój dom oraz firmę w orzeźwiającą oazę, a zimą korzystaj z wydajnego i oszczędnego ogrzewania. Jeden system, dwie funkcje i czyste powietrze dla Twojej rodziny oraz firmy. W Klima Prima Bau zapewniamy fachowe doradztwo, darmową wycenę, profesjonalny montaż i serwis oraz drobne naprawy elektryczne. Zadzwoń 502 934 304 726 760 8584 lub znajdź nas na Facebook i Google. Zadzwoń 502 934 304 726 768 584.
0: Po reklamie.

przynajmniej raz w miesiącu informuje na naszej antenie o setnych urodzinach mieszkanki lub mieszkańca Włocławka czy Kujaw. Setne urodziny to jest wydarzenie, o którym zawsze warto mówić, bo przecież dożyć tak wspaniałego wieku nie jest łatwe, a skutecznej recepty na długowieczność nie odnaleźli jeszcze nawet amerykańscy naukowcy. Nie wiem, czy wiecie, ale w naszym regionie jedna z mieszkanek skończyła ostatnio 105 lat. Pani Irena Walczak z Piotrkowa Kujawskiego świętowała kilka dni temu 105. rocznicę urodzin. Szanowną jubilatkę odwiedziło wielu miłych gości, składając życzenia, obdarowując panią Irenę kwiatami i upominkami. Dla seniorki z Piotrkowa Kujawskiego najważniejsza jednak była obecność bliskich w tym wyjątkowym dniu i możliwość świętowania tego pięknego jubileuszu razem. Dla pani Ireny Walczak z Piotrkowa Kujawskiego również my składamy najlepsze życzenia 200 lat, zdrowia, spokoju i tylko dobrych dni.

parkiem, no bo młoda foka musiała mi się kiedyś znudzić w końcu. Tęsknię za poprzednim logo Reeboka. Nowe wygląda jak dla crossfitowców. Tęsknię też za ligą.

te survivale Call of Duty. Tęsknię za quattro formaggi z diavolo. Sentymenty mnie nigdy nie opuszczą. Rozlewałem wtedy sosy jak Polok i słuchałem bitów z krankową perkusją.

0: To są wiadomości Radia Włocławek po polsku.
1: Miliardy na obronność. Umowa w sprawie programu SAFE podpisana. Parada zwycięstwa w Moskwie bez pojazdów wojskowych. Kosiarki nie tylko naturalne i eko.
2: Brak hałasu.
1: Mowa o owcach. Zajmują się zielenią w Katowicach. Marcin Krzemiński. Blisko 190 miliardów złotych do wydania w 4 lata. Polska oficjalnie podpisała dziś umowę na zaciągnięcie unijnej pożyczki z programu SAFE. Zaliczka w wysokości 6,5 miliarda euro ma zostać przelana jeszcze w maju. Wojsko już zaciera ręce i przygotowuje się do podpisania konkretnych zamówień. Cezary Jaszczyk.
3: To potężna inwestycja w polską obronność i przemysł zbrojeniowy, mówi wicepremier i szef MON-u Władysław Kosiniak. Kamysz.
4: Dzisiaj nie ma jeszcze bardziej dofinansowanej armii niż właśnie Armia Polska. W najbliższym czasie czeka nas do podpisania 40 nowych umów tylko w maju.
3: Listę programów, które mają być teraz finansowane z SAFE, wylicza rządowa pełnomocniczka programu Magdalena Sobkowiak-Czarnecka.
5: Przede wszystkim program SAM, czyli tarcza antydronowa, która stanie na naszej wschodniej granicy. Drugie to są oczywiście pioruny, no i tankowanie w powietrzu. To jest game changer.
3: Polska jest pierwszym krajem, który podpisał umowę w ramach SAFE.
1: O krok od tragedii na jeziorze Żarnowieckim. Po południu na sztucznym akwenie na Kaszubach wywrócił się kajak. Płynęły nim dwie osoby, które nie były w stanie ponownie na niego wejść. Do pomocy rzucił się im jeden ze świadków. Inne osoby wezwały straż, która szybko zaczęła akcję ratunkową i udało się całą trójkę podjąć z wody, mówi Dawid Westrych z Pomorskiej Straży Pożarnej.
6: Poszkodowani byli przytomni, jednak wychłodzeni. Potwierdzili, że w wodzie nie znajdują się inne osoby. Sytuacja mogła zakończyć się tragicznie.
1: Bo jak mówią strażacy, w takich warunkach wychłodzenie organizmu następuje bardzo szybko. W krytycznym stanie brytyjska piosenkarka Bonnie Tyler w szpitalu w portugalskim Faro. 74-letnia artystka przebywa na oddziale intensywnej terapii po komplikacjach związanych z nagłą operacją jelita. Według mediów stan Tyler pogorszył się w ostatnim czasie na tyle, że była ona reanimowana. Po raz pierwszy od 18 lat parada w Moskwie z okazji Dnia Zwycięstwa odbędzie się bez pojazdów wojskowych. W związku z sobotnią uroczystością rosyjskie Ministerstwo Obrony poinformowało o wprowadzeniu od dziś do niedzieli zawieszenia broni w wojnie z Ukrainą. Na początku tygodnia Kijów wprowadził tymczasowy rozejm, do którego Rosja się nie dostosowała. Kreml ostrzega, że jeśli Ukraina w najbliższy weekend dokona ataku, odpowie uderzające w Kijów. Ukraiński prezydent z kolei odradza zagranicznym delegacjom udział w uroczystości w Moskwie. Owce po raz kolejny zastąpią w Katowicach kosiarki. Zwierzęta już rozpoczęły pracę i do września będą pomagać w utrzymaniu zieleni w kilku częściach miasta, mówi Michał Mendala z Katowickiego Urzędu Miasta.
2: Dodatkową zaletą takiego rodzaju koszenia jest brak hałasu, który towarzyszy pracy kosiarek.
1: No, przyznajmy, że to bardzo ważna i cenna informacja.
7: Sponsorem prognozy pogody są salony jubilerskie Kres. Podkreśl swój naturalny blask. Ania i Krzysztof Kres.
8: Sponsorem prognozy pogody jest Kuźnia. Kowalstwo artystyczne. Producent ogrodzeń i balustrad kutych i nowoczesnych typu loft oraz szklanych. Telefon 666 329 367.
0: Pogoda na 101 i 4 FM.
1: Jutro od 9 stopni na północy do nawet 19 na południu kraju. Chmury głównie na wschodzie i południu, gdzieniegdzie może pokropić się deszcz, ale możliwe też chwile ze słońcem.
7: Sponsorem prognozy pogody były salony jubilerskie Kres. Podkreśl swój naturalny blask. Ania i Krzysztof Kres.
8: Sponsorem prognozy pogody była Kuźnia. Kowalstwo artystyczne. Producent ogrodzeń i balustrad kutych i nowoczesnych typu loft oraz szklanych. Telefon 666 329 367.
0: Wiadomości sportowe na 101 i 4 FM.
9: Błażej Kulesza, zapraszam na informacje sportowe. Trwa 32. kolejka piłkarskiej ekstraklasy. Lech Poznań jest o krok od obrony tytułu mistrzowskiego. Z mistrzostwa może się cieszyć już jutro, ale warunki są trzy. Górnik Zabrzenie może wygrać z Ogłębiem Lubin, Jagiellonia Białystok z Pogonią Szczecin, no i oczywiście Kolejorz musi wygrać swój mecz, a ten już dziś o 20:30 z Arką Gdynia, mówi trener Lecha Nils Frederiksen. The game will be
10: very difficult. Przygotowujemy się na trudne spotkanie. Zagramy przeciwko drużynie, która mocno walczy o uniknięcie degradacji. Jesteśmy przekonani, że taki zespół zagra na 100% i zostawi na boisku wszystko, co ma. Myślę, że będą się głęboko bronić, więc będzie ciężko. Very, very
9: tough game. Arka walczy o utrzymanie, tak samo jak Lechia Gdańsk oraz Widzew. Obie drużyny zmierzą się jutro ze sobą w Łodzi. Legia Warszawa, która jest coraz bliżej utrzymania, w niedzielę zagra w Niecieczy z Termaliką, która nie ma już szans na pozostanie w Ekstraklasie. Piłkarska reprezentacja Polski zagra z Ukrainą 31 maja we Wrocławiu w towarzyskim spotkaniu. Obie drużyny nie zakwalifikowały się na tegoroczne Mistrzostwa Świata. W barażach przegrały ze Szwecją. Ukraina w półfinale, a Polska w finale. Nasi zawodnicy na Stadionie Narodowym wystąpią też 3 czerwca w meczu z Nigerią. 4 drużyny i 1 trofeum. W weekend w Elblągu odbędzie się Final Four Pucharu Polski Kobiet w piłce ręcznej i od razu kibiców czeka wielkie starcie, bo w półfinale zagrają dwie najlepsze drużyny tego sezonu i ostatnich lat. Za Ogłębie Lubin i MKS Lublin. Znamy się doskonale, mówi bramkarka Zagłębia Barbara Zima.
11: Gramy z nimi chyba 6 razy w sezonie, czy nawet więcej. Już 7 będzie. Także rywal nam bardzo dobrze znany. Ja dalej chyba jestem zdania, że dobra obrona jest kluczem tutaj do zwycięstwa. Musimy się po prostu skupić tylko na sobie. Jak my zagramy dobrze, jestem spokojna.
9: Ten mecz jutro o 15:30. W drugim półfinale start Elbląg zagra z Piotrkowią. Finał w niedzielę o godzinie 15:00.
12: Polskie przeboje, idealne na piątkowy wieczór, na 101.4 FM gra dla Was Radio Włocławek. Jesteśmy już po pracy, zakupy na weekend zrobione, dzieci z popołudniowych zajęć albo treningu odebrane, można w końcu usiąść w domu i trochę odpocząć. Chyba że planujecie wyjść do kina na dobrą kolację albo spacer, to takie plany jak najbardziej rozumiemy. U nas też za kilka minut będzie aktywnie, bo zapowiem memoriał imienia Czesława Wasielewskiego, który w drugiej połowie miesiąca odbędzie się na trasie Lubraniec-Brześć-Kujawski.
0: Włocławek. Dla Was. Po polsku na 101,4 FM.

23 maja na trasie Lubraniec-Brześć Kujawski odbędzie się 12. memoriał imienia Czesława Wasielewskiego. Sportowe wydarzenie od wielu lat jest organizowane wspólnie przez samorządy Lubrańca i Brześcia Kujawskiego. Biegacze amatorzy i zawodowcy zawsze wyczekują tego wydarzenia. Data jest już znana, dystans do przebiegnięcia również. 10 km przebiegną biegacze, podziwiając piękne widoki gminy Lubraniec i Brześć Kujawski. Postanowiłem sprawdzić, jak wyglądają zapisy na bieg główny i w tym momencie na linii startu stanie aż 201 zawodników. Zawodnicy z jakich miast wystąpią w biegu? Na liście Włocławek, Toruń, Rypin, Brześć Kujawski, Lubraniec, Warszawa, Bydgoszcz czy Inowrocław. To tylko niektóre miasta ze swoimi reprezentantami podczas wydarzenia. To bieg główny, ale tradycyjnie biegać będą również dzieci i młodzież. Na stadionie w Brześciu Kujawskim po zakończeniu biegu głównego odbędzie się rywalizacja na dystansach od 50 metrów do 1 kilometra. Rodzice cały czas mogą zapisywać dzieci i młodzież do udziału w biegach. Zapraszamy do biegania i kibicowania 23 maja podczas memoriału imienia Czesława Wasielewskiego. Wstęp na wydarzenie jest wolny.

filmów dokumentalnych David Attenborough. 75. urodziny obchodzi Philip Bailey, wokalista i autor tekstów grupy Earth, Wind and Fire. 73 lata ma od dzisiaj Billy Burnett, wokalista i gitarzysta grupy Fleetwood Mac. Tego samego dnia i w tym samym roku na świecie pojawił się Alex Van Halen, perkusista grupy Van Halen. 56 lat świętuje hiszpański trener, a wcześniej również zawodnik Luis Enrique. 54 lata temu urodził się wokalista i autor tekstów grupy Savage Garden Darren Harris. 51 urodziny świętuje hiszpański piosenkarz Enrique Iglesias, a równe 50 lat skończył pisarz Zygmunt Miłoszewski. Najlepsze urodzinowe życzenia składamy dla wszystkich urodzonych 8 maja.

Chociaż w Europie o jednomyślność w ostatnich latach trudno, to we Włocławku wszystkie państwa Unii Europejskiej zgodnie wzięły udział w paradzie Schumana. Podczas wydarzenia można było zobaczyć i poznać wielokulturowość państw europejskich. W paradzie wzięło udział 30 włocławskich szkół, które swoim strojem i charakterystycznymi kolorami reprezentowały kraje zjednoczonej Europy. Korowód składający się z europejskich państw przeszedł ulicą Bulwary na Stary Rynek. Wszystkie szkoły stanęły na wysokości zadania, prezentując wybrany kraj poprzez kulturę, muzykę, kuchnię danego regionu czy postacie związane z danym krajem. Parada po raz kolejny zintegrowała społeczność szkolną z naszego miasta i była pretekstem do lepszego poznania krajów wchodzących w skład Unii Europejskiej.

0: To są wiadomości Radia Włocławek po polsku.
1: Może być jeszcze tańsze paliwo w przyszłym tygodniu. Dron zakłócił ruch lotniczy w Pradze, właściciel już zatrzymany. Lech Poznań coraz bliżej obrony Mistrzostwa Polski. Marcin Krzemiński. Od jutra do poniedziałku włącznie litr benzyny 95 będzie mógł kosztować maksymalnie 6 zł i 35 groszy, a oleju napędowego 7 zł i 3 grosze. To mniej niż dziś, a w przyszłym tygodniu jest szansa na kolejne obniżki.
2: Benzyna Euro Super 95 powinna spadać w okolice 6,15-6,17 groszy za litr. Olej napędowy do poziomu poniżej 7 zł. Możliwe poziomy to około 6,96-6,95 za litr.
1: Prognozuje analityk rynku paliw SBM Reflex Urszula Cieślak. Potanieć ma też autogaz. Dron bez autoryzacji zakłócił ruch lotniczy w Pradze. Bezzałogowiec pojawił się w rejonie zakazu lotów w pobliżu lotniska imienia Wacława Havla. Spowodował, że jeden z samolotów przekierowano do Wiednia, a kilka innych odnotowało opóźnienia w startach i lądowaniach. Policja zatrzymała jedną osobę i zabezpieczyła bezzałogowca. Zatrzymany to mężczyzna urodzony w 1988 roku. Jest podejrzany o nieumyślne spowodowanie zagrożenia publicznego. Dziś sprawdzali swoją wiedzę z rozszerzonej biologii i filozofii. Kolejne egzaminy za maturzystami. Rozmawialiśmy ze zdającymi w 9 liceum ogólnokształcącym w Poznaniu.
3: Jestem dobrze nastawiony.
4: Szczerze mówiąc, nie przygotowywałem się jakoś super, ale no zobaczymy.
3: Łatwiejsze niż próbne, ale mi się wydaje, że trochę trudniejsze niż w zeszłym roku.
1: Matury wrócą po weekendzie. W poniedziałek o 9 rano rozpocznie się egzamin z rozszerzonej matematyki. Po weekendzie, przypomnę, do egzaminów przystąpią też ósmoklasiści. Sport. Lech Poznań jest już o krok od obrony tytułu Mistrza Polski. Z sukcesu może cieszyć się już jutro, ale warunki są trzy. Górnik Zabrze nie może jutro wygrać z Zagłębiem Lubin, a Jagiellonia Białystok z Pogonią Szczecin. No i oczywiście kolejarz musi wygrać swój mecz 32. kolejki Ekstraklasy z Arką Gdynia. A ten już za niespełna pół godziny w Poznaniu przy Bułgarskiej. Mówi trener Lecha Nils Frederiksen.
5: The game will be very difficult.
6: Przygotowujemy się na trudne spotkanie. Zagramy przeciwko drużynie, która mocno walczy o uniknięcie degradacji. Jesteśmy przekonani, że taki zespół zagra na 100% i zostawi na boisku wszystko, co ma. Myślę, że będą się głęboko bronić, więc będzie ciężko.
5: Very, very tough game.
1: No właśnie, choć kolejarz zagra na swoim terenie, to na pewno nie będzie łatwo, bo Arka walczy o utrzymanie. Jeszcze krótko piłka. Piłkarska reprezentacja Polski zagra z Ukrainą 31 maja we Wrocławiu w towarzyskim spotkaniu. Obie drużyny nie zakwalifikowały się na tegoroczne Mistrzostwa Świata. W barażach przegrały ze Szwecją, Ukraina w półfinale, a Polska w finale.
7: Sponsorem prognozy pogody są salony jubilerskie Kres. Podkreśl swój naturalny blask. Ania i Krzysztof Kres.
8: Sponsorem prognozy pogody jest Kuźnia. Kowalstwo artystyczne. Producent ogrodzeń i balustrad kutych i nowoczesnych typu loft oraz szklanych. Telefon 666 329 367.
0: Pogoda na 101 i 4 FM.
1: W sobotę maksymalnie 9 stopni na północnym wschodzie, 15 w centrum, 18-19 na południu kraju. Dużo chmur, głównie na wschodzie i południu, gdzieniegdzie może pokropić się deszcz, ale nie zabraknie też przejaśnień i lokalnych rozpogodzeń.
7: Sponsorem prognozy pogody były salony jubilerskie Kres. Podkreśl swój naturalny blask. Ania i Krzysztof Kres.
8: Sponsorem prognozy pogody była Kuźnia, kowalstwo artystyczne, producent ogrodzeń i balustrad kutych i nowoczesnych typu loft oraz szklanych. Telefon 666 329 367.
0: Reklama. Nie masz w drodze żadnych wpadek, gdy twe auto zbada Radek. Okręgowa stacja kontroli pojazdów Autoserwis Radosław Nowak, Aleja Kazimierza Wielkiego 6B. Uwaga! Wykonujemy badania techniczne wszystkich pojazdów. Spóźniłeś się z przeglądem? Przyjedź do nas, to nie problem. Dzwoń 780 175 870.
9: Stacja czynna od godziny 8 do 21.
0: Po reklamie.
10: Polskie przeboje z czterech ostatnich dekad na 101 i 4 FM we Włocławku i regionie gra dla Was Radio Włocławek. kilka minut po 20, więc pora jeszcze raz przybić piątkę ze wszystkimi słuchaczami i powiedzieć wam dobry wieczór. Razem z wami niezmiennie Patryk Kamiński, za chwilę dobra muzyka z głośnika, a później między innymi odwiedzimy kino we Włocławku i sprawdzę dla was, co grają przez najbliższe kilka dni.

każdy piątek na ekranach kin w całej Polsce prezentowany jest premierowy repertuar na najbliższe dni, więc pora sprawdzić, co nowego będzie można zobaczyć we włocławskim kinie. Fani dobrego humoru i komedii z wątkiem kryminalnym na pewno będą się świetnie bawić podczas filmu Sprawiedliwość owiec. Motywem przewodnim filmu jest zagadka kryminalna, która zostanie rozwiązana przez człowieka, jednak z drobną pomocą tytułowych owiec. Świetny polski dubbing i piękne zdjęcia sprawią, że nie tylko dorośli, ale również młodzież na filmie uśmiechnie się co najmniej kilkanaście razy. Poszukujący w najnowszym repertuarze kinowym filmu akcji i fantazy nie mogą przegapić filmu Mortal Kombat 2. W produkcji zobaczymy oczywiście sztuki walki, efekty specjalne i piękne widoki. Fanki Billie Eilish na pewno w weekend wybiorą się do kina na zapis koncertu Hit Me Hard and Soft w technologii 3D. To były filmy premierowe, a cały czas na ekranie kina można zobaczyć takie filmy jak Michael, Diabeł ubiera się u Prady 2 czy projekt Hail Mary. Ten ostatni tytuł miałem okazję obejrzeć kilka dni temu i film był naprawdę dobry. Cały repertuar kina we Włocławku i godziny seansów jak zawsze znajdziecie w internecie.

Czas na trochę wiadomości muzycznych, bo na polskiej estradzie dzieje się naprawdę sporo, nie tylko w temacie muzycznych premier. Parę dni po zawieszeniu działalności przez Kwiat Jabłoni, Kasia Stankiewicz prezentuje pierwszy singiel z solowego projektu. Na chwilę po ogłoszeniu czasowego zawieszenia działalności przez Kwiat Jabłoni, Kasia Stankiewicz otwiera nowy rozdział na swojej artystycznej drodze i zapowiada album solowy. To skręt w stronę bardziej osobistego, intymnego kierunku, opartego

0: przedstawia słuchaczom opowieść o relacjach romantycznych, które, choć okazały się nietrafione, wciąż powracają do nas w postaci ciepłych wspomnień. Kasia Stankiewicz to jedna z najbardziej rozpoznawalnych i cenionych wokalistek młodego pokolenia w naszym kraju. Od 2018 roku współtworzyła zespół Kwiat Jabłoni, duet, który zdobył ogromną popularność dzięki autorskim piosenkom, łączącym folkową wrażliwość z nowoczesnym popem, a także charakterystycznemu połączeniu dwóch wokali i wyrazistym tekstom. Muzyczną nowość od Kasi Stankiewicz już wkrótce usłyszycie na antenie Radia Włocławek.
1: Reklama. Grupowe zajęcia o każdej porze znajdziesz tylko w Medicorze. Ćwiczy senior, junior też. Poćwicz z nami, jeśli chcesz. Każdy znajdzie coś dla siebie, więc czekamy dziś na ciebie. Gabinet Medicor oferuje zajęcia grupowe dla każdego. Pilates, stretching, zdrowy kręgosłup i różnego rodzaju zajęcia przy muzyce. Uwaga! Jedynie tu zajęcia Bungee Fitness. Twoje dziecko ma problem z postawą? Ciężkie plecaki? Telefony? Dla nas to nic prostszego. W naszej ofercie indywidualne zajęcia korekcyjne oraz rehabilitacja dla dzieci i dorosłych. Z pewnością miło spędzisz swój czas. Przyjdź, przekonaj się i zadbaj o swoje zdrowie. Medicor, Kruszyńska 61. Zajęcia w kameralnym gronie.
2: Po reklamie.

0: Mieszkańcy Radziejowa wybierają, jak będzie wyglądał miejski witacz. Przy wjeździe do miasta od strony Włocławka, Piotrkowa Kujawskiego, Dobrego i kilku innych kierunków mają pojawić się nowe witacze i to mieszkańcy w internetowym głosowaniu zdecydują, który projekt jest ich zdaniem najlepszy. Trzy propozycje dostępnych witaczy można obejrzeć na facebookowym profilu Miasta Radziejów. Głosowanie trwa do 17 maja. Mieszkańcy głosują, wpisując numer witacza, który im się podoba, lub dodając odpowiednią reakcję. Z tego co czytam, najbardziej Radziejowianom podoba się witacz numer 2, przedstawiający herb miasta, napis Radziejów, napis Witamy, adres strony internetowej i zdjęcie przedstawiające Urząd Miejski w Radziejowie. Do 17 maja wszystko może się zmienić, zachęcam więc do głosowania, przede wszystkim mieszkańców miasta na zachodzie Kujaw. Szkoda, że na nowe witacze we Włocławku musimy jeszcze poczekać, ale może przyjdzie w końcu taki dzień, że i mieszkańcy fajansowego miasta również będą głosować nad kilkoma projektami.
1: Polsku.

0: To są wiadomości Radia Włocławek po polsku.
1: Prezydent USA ogłosił trzydniowy rozejm między Rosją i Ukrainą. Potem śledztwie w sprawie tragedii podczas gaszenia pożarów w Puszczy Solskiej. Iga Świątek w trzeciej rundzie turnieju w Rzymie. Powiemy, kto może być jej kolejną rywalką. Marcin Krzemiński. Prezydent USA Donald Trump ogłosił trzydniowe zawieszenie broni między Rosją i Ukrainą. Rozejm ma obowiązywać od jutra do poniedziałku i ma związek z rocznicą zakończenia II wojny światowej. Ma objąć zawieszenie wszelkich działań wojennych, a także wymianę więźniów w formule 1000 za 1000. Trump zaznaczył, że to on wnioskował o rozejm i wyraził uznanie dla przywódców obu krajów za przyjęcie jego propozycji. Informacje amerykańskiego prezydenta potwierdził już doradca prezydenta Ukrainy do spraw komunikacji Dmytro Łytwyn. Donald Trump napisał, że ma nadzieję, że rozejm to początek końca, tu cytat, bardzo długiej, krwawej i zaciętej wojny. Andrzej Poczobut mógł wcześniej opuścić białoruskie więzienie, ale nie chciał iść na układ z tamtejszymi służbami. Dziennikarz i działacz Związku Polaków na Białorusi ujawnia, że już po miesiącu od uwięzienia dostał propozycję deportacji do Polski, ale ją odrzucił. To kwestia odpowiedzialności przywódców za los swojej organizacji, mówi Poczobut.
2: Jeżeli działalność Związku Polaków została nagle uznana za przestępstwo, no to naturalne, że to my powinniśmy nieść odpowiedzialność, a nie zwykli szeregowi ludzie. Gdybyśmy my wyjechali, no to dzisiaj na Białorusi nie byłoby naszej organizacji. A ona nadal istnieje.
1: Andrzej Poczobut przechodzi badania i dochodzi do siebie po 5 latach w białoruskim więzieniu. Jak mówi, czuje się lepiej niż przewidywał. Prokuratura zakończyła pracę na miejscu katastrofy samolotu gaśniczego Dromader. Maszyna rozbiła się we wtorek podczas akcji gaśniczej w Puszczy Solskiej na Lubelszczyźnie, mówi prokurator Rafał Kawalec z prokuratury okręgowej w Zamościu.
3: Zabezpieczony wrak samolotu zostanie poddany dalszym badaniom. Tak jak wcześniej informowaliśmy, prowadzone w prokuraturze śledztwo będzie zmierzało do ustalenia wszystkich okoliczności tego wypadku, w tym przebiegu zdarzenia, ustalenia jego przyczyn.
1: W wypadku zginął 65-letni pilot. Ruszyło też śledztwo w sprawie przyczyn samego pożaru w Puszczy Solskiej. W poniedziałek w całej Polsce rozpocznie się egzamin ósmoklasisty. Jego formuła jest bardzo zbliżona do formuły matur, mówi dyrektor Centralnej Komisji Egzaminacyjnej Robert Zakrzewski.
4: Ten egzamin jest ważny, dlatego że liczy się w rekrutacji do szkoły ponadpodstawowej. Nie ma progu zdawalności, natomiast do niego należy przystąpić. Składa on się z 3 egzaminów: języka polskiego, matematyki i języka obcego nowożytnego.
1: Egzamin potrwa 3 dni. Rośnie liczba emerytów dorabiających do emerytury, a to oznacza słabość obecnego systemu, pisze Rzeczpospolita. Jak wynika z najnowszego raportu ZUS-u, w ciągu ostatnich 10 lat liczba pracujących seniorów wzrosła o ponad 52%. Iga Świątek wygrała swój pierwszy mecz na turnieju w Rzymie. Pokonała dziś Amerykankę Katie McNally 6-1, 6-7, 6-3. Kolejną rywalką Igi w trzeciej rundzie turnieju w Wiecznym Mieście będzie zwyciężczyni dzisiejszego pojedynku Emmy Navarro z Elisabetą Cocciaretto.
5: Sponsorem prognozy pogody są salony jubilerskie Kres. Podkreśl swój naturalny blask. Ania i Krzysztof Kres.
6: Sponsorem prognozy pogody jest Kuźnia. Kowalstwo artystyczne. Producent ogrodzeń i balustrad kutych i nowoczesnych typu loft oraz szklanych. Telefon 666 329 367.
7: Pogoda na 101 i 4 FM.
1: W nocy padać będzie na wschodzie, najmocniej na Suwalszczyźnie, poza tym nie zabraknie przejaśnień i rozpogodzeń. Najchłodniej lokalnie na Pomorzu, zaledwie 2 stopnie, na zachodzie i północy do 8, w pozostałej części kraju około 11.
5: Sponsorem prognozy pogody były salony jubilerskie Kres. Podkreśl swój naturalny blask. Ania i Krzysztof Kres.
6: Sponsorem prognozy pogody była Kuźnia. Kowalstwo artystyczne. Producent ogrodzeń i balustrad kutych i nowoczesnych typu loft oraz szklanych. Telefon 666 329 367.
7: Wiadomości sportowe na 101 i 4 FM.
8: Błażej Kulesza, zapraszam na informacje sportowe. Trwa 32. kolejka piłkarskiej ekstraklasy. Lech Poznań jest o krok od obrony tytułu mistrzowskiego. Z mistrzostwa może się cieszyć już jutro, ale warunki są trzy. Górnik Zabrze nie może wygrać z Ogłębiem Lubin, Jagiellonia Białystok z Pogonią Szczecin, no i oczywiście Kolejorz musi wygrać swój mecz, a ten już dziś o 20:30 z Arką Gdynia, mówi trener Lecha Nils Frederiksen. The game will be
9: very difficult. Przygotowujemy się na trudne spotkanie. Zagramy przeciwko drużynie, która mocno walczy o uniknięcie degradacji. Jesteśmy przekonani, że taki zespół zagra na 100% i zostawi na boisku wszystko, co ma. Myślę, że będą się głęboko bronić, więc będzie ciężko. Very, very
8: tough game. Arka walczy o utrzymanie, tak samo jak Lechia Gdańsk oraz Widzew. Obie drużyny zmierzą się jutro ze sobą w Łodzi. Legia Warszawa, która jest coraz bliżej utrzymania, w niedzielę zagra w Niecieczy z Termaliką, która nie ma już szans na pozostanie w ekstraklasie. Piłkarska reprezentacja Polski zagra z Ukrainą 31 maja we Wrocławiu w towarzyskim spotkaniu. Obie drużyny nie zakwalifikowały się na tegoroczne Mistrzostwa Świata. W barażach przegrały ze Szwecją. Ukraina w półfinale, a Polska w finale. Nasi zawodnicy na Stadionie Narodowym wystąpią też 3 czerwca w meczu z Nigerią. 4 drużyny i 1 trofeum. W weekend w Elblągu odbędzie się Final Four Pucharu Polski Kobiet w piłce ręcznej i od razu kibiców czeka wielkie starcie, bo w półfinale zagrają dwie najlepsze drużyny tego sezonu i ostatnich lat. Zagłębie Lubin i MKS Lublin. Znamy się doskonale, mówi bramkarka Zagłębia Barbara Zima.
10: Gramy z nimi chyba 6 razy w sezonie, czy nawet więcej. Już 7 będzie. Także rywal nam bardzo dobrze znany. Ja dalej chyba jestem zdania, że dobra obrona jest kluczem tutaj do zwycięstwa. Musimy się po prostu skupić tylko na sobie. Jak my zagramy dobrze, jestem spokojna.
8: Ten mecz jutro o 15:30. W drugim półfinale start Elbląg zagra z Piotrkowią. Finał w niedzielę o godzinie 15:00.
11: Piątek po 21:00 to dobry czas na odpoczynek albo tryb poszukiwania wieczornej rozrywki. Jedni chcą odpocząć po całym tygodniu pracy i porannego wstawania, drudzy z kolei myślą, gdzie się spotkać ze znajomymi i fajnie spędzić piątkowy wieczór. Pozdrawiam wszystkich, którzy o tej porze na nas słuchu. Dzięki, że wieczór spędzacie przy muzyce Radia Włocławek. Dla popołudniowych i nocnych zmian z Włocławka i regionu też przesyłam dobre słowo i życzenia spokojnej. Pozdrawiam wszystkich, którzy o tej porze na nas słuchu. Dzięki, że wieczór spędzacie przy muzyce Radia Włocławek. Dla popołudniowych i nocnych zmian z Włocławka i regionu też przesyłam dobre słowo i życzenia spokojnej pracy. Za kilka minut porozmawiamy trochę o finansach w temacie uroczystości pierwszej komunii.
7: W jak Włocławek. Po polsku na 101,4 FM. Chcę

Już w niedzielę w wielu włocławskich parafiach odbędzie się uroczystość pierwszej Komunii Świętej. Jak komunia, to wiadomo, musi być prezent albo koperta. A jaką kwotę wypadałoby włożyć do takiej koperty? To pytanie wcale nie jest takie proste. Wyznaczników jest wiele, między innymi kim jesteśmy dla przystępującej czy też przystępującego do komunii, gdzie odbywa się impreza i najważniejsza wytyczna, na ile nas po prostu stać. Większość Polaków uważa, że w tym roku do komunijnej koperty powinno się włożyć od 200 do 600 zł. Takiego zdania jest łącznie blisko 53% badanych. Z kolei 12,5% uważa, że prezent powinien wynosić od 800 do 1000 zł, 9% od 600 do 800 zł, a prawie 9% do 200 zł. Najmniej wskazań mają przedziały powyżej 2000 zł, od 1500 do 2000 zł oraz od 1000 do 1500 zł. W tych wszystkich kwotach można się zakręcić. Z badania wynika też, że niecałe 8% rodaków nie ma wyrobionej opinii w tej kwestii. Jak komentują eksperci, z badania wynika, że w tym roku Polacy planują racjonalizację wydatków na prezenty komunijne i będą szukać złotego środka między gestem a rozsądkiem finansowym. Przyznam się Wam szczerze, że w tym roku jedną komunię mam już za sobą, kolejna przede mną. Dam ile mam, jak to mówi młodzież, dziadował nie będę, ale w temacie finansów na komunię też nie ma co przesadzać, bo idąc tym tropem, to w perspektywie osiemnastki czy ślubu trzeba będzie myśleć już chyba o samochodzie albo o wczasach na Malediwach. Warto w tym wszystkim zachować rozsądek, klasę i wręczyć po prostu tyle, na ile nas po prostu stać.

0: Przed nami kolejne wiadomości muzyczne, tym razem już z eurowizyjnych tematów. Alicja Czemplińska jest już w Wiedniu, gdzie trwają intensywne przygotowania do 70. konkursu piosenki Eurowizji. Polska reprezentantka ma za sobą drugą próbę techniczną na scenie Wiener Stadthalle, a pierwsze nagrania z występu Polki wywołały ogromne emocje wśród fanów konkursu z całej Europy. Sama wokalistka przyznała na Instagramie, że trudno jej ukryć ekscytację przed jednym z najważniejszych momentów w jej karierze. Do rozpoczęcia Eurowizji zostało już tylko kilka dni. Atmosfera wokół polskiej reprezentacji robi się coraz bardziej gorętsza, a internauci nie kryją zachwytu nad sceniczną prezentacją Alicji Czemplińskiej. W czwartek reprezentanci wszystkich krajów ponownie pojawili się na eurowizyjnej scenie, by dopracować swoje występy przed transmisjami na żywo. Alicja Czemplińska weszła na scenę tuż po południu, a kilka godzin później oficjalne profile Eurowizji opublikowały fragment jej występu. Krótki materiał wystarczył, by w mediach społecznościowych pojawiła się lawina komentarzy. Fani konkursu zwracali uwagę przede wszystkim na wokal Polki, sceniczne emocje i dopracowaną oprawę występu. Przypomnę, że eurowizyjne półfinały odbędą się w przyszłym tygodniu, odpowiednio 12 i 14 maja, a wielki finał w sobotę 16 maja. We wtorek po 21 będziemy trzymać mocno kciuki za udany występ Alicji Czemplińskiej i awans do sobotniego finału.
1: Radio Wrocławek. Po polsku.

Jakie tematy w ostatnich dniach wzbudziły największe zainteresowanie włocławian na portalach i grupach dyskusyjnych? Na początku tygodnia sporo mówiło się o festiwalu 3 maja, nie tylko w temacie koncertów gwiazd, ale również krwawych wydarzeń, które rozegrały się po koncercie grupy Ich Troje. Wydarzenie było szeroko komentowane nie tylko przez lokalne, ale również ogólnopolskie media. W ostatnich dniach sporo uwagi poświęcono również dzikom grasującym po osiedlu Południe, a dokładnie po jednostce E. Ale to nie jedyne zwierzęta, jakie w tym tygodniu rozgościły się we Włocławku. Dzisiaj w sieci pojawił się filmik, na którym widać szczury biegające przy studzienkach kanalizacyjnych na Placu Wolności. Jak tak dalej pójdzie, to w naszym mieście zrobi się niezły zwierzyniec. A pod wpisem oczywiście wysyp komentarzy mieszkańców, którzy zgodnie twierdzą, że tak dalej być po prostu nie może. Mieszkańcy fajansowego miasta sporo wypowiedzi w internecie poświęcili również wygranej Anwilu Włocławek z Treflem Sopot i nie szczędzili dobrych słów Kamili, która uratowała życie seniorowi z naszego miasta. Ilu mieszkańców, tyle opinii. Bardzo lubię przeglądać wszystkie komentarze pod wpisami na Facebooku lub artykułami na miejskich portalach. Zawsze można dowiedzieć się czegoś interesującego lub zabawnego, bo internauci nigdy nie zawodzą. Przeglądem tego, o czym pisali włocławianie w ostatnich dniach, kończymy piątkowy program. Patryk Kamiński, bardzo Wam dziękuję za wspólnie spędzone ostatnie 4 godziny. Wszystkim życzę spokojnej nocy i udanego weekendu. Wracam do Was w sobotę, tym razem po 17:00. Do usłyszenia.

0: To są wiadomości Radia Włocławek po polsku.
1: Miliardy dla Polski z programu SAFE. Jak wpłyną na bezpieczeństwo? Potem dekret prezydenta Ukrainy ma umożliwić paradę w Moskwie. Będzie też o nastolatku, który groził kierowcy zabawkowym pistoletem. Marcin Krzemiński. Polska jako pierwsze państwo w Unii Europejskiej podpisała umowę na zaciągnięcie pożyczki w ramach programu SAFE. Nad Wisłę do 2030 roku trafi prawie 190 miliardów złotych. Pieniądze trafią na rozwój polskiej zbrojeniówki, rekordowe zakupy dla armii i ochronę cyberprzestrzeni. Cezary Jaszczyk.
2: Jeszcze w tym miesiącu rząd planuje podpisać 40 umów na zakup uzbrojenia. Mówił w czasie uroczystości podpisania SAFE wicepremier i minister obrony Władysław Kosiniak-Kamysz.
3: Do tego aneksowanie już tych, które zostały podpisane. Do tego dochodzi jeszcze całe działanie w obszarze cyberbezpieczeństwa, gdzie cyberwojska i Agencja Uzbrojenia współpracują. Trafi nowoczesny sprzęt we wszystkich rodzajach sił zbrojnych.
2: A na miliardy czeka nie tylko armia, ale i polska zbrojeniówka.
4: Będziemy wspólnie informować o podpisywaniu kolejnych umów na nowe borsuki, na nowe kraby, na nowe pioruny, które wyprodukuje polski przemysł do 2030 roku.
2: Mówił szef Polskiej Grupy Zbrojeniowej Adam Leszkiewicz. Rząd w odpowiedzi na zarzuty opozycji przekonuje, że SAFE jest najtańszą obecnie dostępną formą pożyczki.
1: Prezydent Ukrainy wydał dekret umożliwiający zorganizowanie jutro parady w Moskwie. Wyłącza on tego dnia obszar wokół Placu Czerwonego z planu użycia ukraińskiej broni. Dekret wchodzi w życie z dniem podpisania. Wcześniej Wołodymyr Zełenski poinformował, że w ramach negocjacji z pośrednictwem USA Rosja zgodziła się na zawieszenie broni od jutra do poniedziałku włącznie, a także na przeprowadzenie wymiany jeńców wojennych w formacie 1000 za 1000. Bartosz Grodecki nowym szefem Biura Bezpieczeństwa Narodowego. Na stanowisko powołał go prezydent Karol Nawrocki. Grodecki pracował w resorcie dyplomacji, m.in. na placówkach w Stanach Zjednoczonych i w Szwecji. W marcu 2020 roku został wiceministrem spraw wewnętrznych i administracji w resorcie, którym kierował Mariusz Kamiński. Bartosz Grodecki zastąpił na stanowisku Sławomira Cęckiewicza, który odszedł z BBN-u pod koniec kwietnia. Zmieniamy temat. Policjanci z Poznania zatrzymali nastolatków, którzy dokonali rozboju. Jeden z nich jest podejrzewany o grożenie kierowcy pistoletem. Nagranie z kamerki samochodowej trafiło do sieci. Zatrzymani to 13- i 14-latek pochodzenia romskiego, mówi podkomisarz Łukasz Paterski.
5: Starszy z chłopców miał kierować groźby wobec kierowcy na ulicy Lechickiej, wykorzystując plastikową zabawkę przypominającą broń, wcześniej skradzioną 11-latkom podczas wymuszenia rozbójniczego przy ulicy Multowskiej.
1: Zatrzymani trafili na komisariat. O karze zdecyduje sąd rodzinny i nieletnich. Na koniec jeszcze sport i spora niespodzianka w Rzymie. Rozstawiony z numerem 3 Nowak Dziokowicz niespodziewanie odpadł w drugiej rundzie turnieju w Wiecznym Mieście. 38-letni Serb przegrał z 18 lat młodszym Chorwatem Dino Prismiciem 6-2, 2-6, 4-6.
6: Sponsorem prognozy pogody są salony jubilerskie Kres. Podkreśl swój naturalny blask. Ania i Krzysztof Kres.
7: Sponsorem prognozy pogody jest Kuźnia. Kowalstwo artystyczne. Producent ogrodzeń i balustrad kutych i nowoczesnych typu loft oraz szklanych. Telefon 666 329 367.
0: Pogoda na 101 i 4 FM.
1: Jutro chmury, głównie na wschodzie i południu, gdzieniegdzie pokropi deszcz, ale nie zabraknie też większych przejaśnień i lokalnych rozpogodzeń. Maksymalnie od 9 stopni na północnym wschodzie do nawet 19 na południu kraju.
6: Sponsorem prognozy pogody były salony jubilerskie Kres. Podkreśl swój naturalny blask. Ania i Krzysztof Kres.
7: Sponsorem prognozy pogody była Kuźnia. Kowalstwo artystyczne. Producent ogrodzeń i balustrad kutych i nowoczesnych typu loft oraz szklanych. Telefon 666 329 367.

0: To był dzień na 101,4 FM.
1: Renata Kończyńska, psychopedia, witam Państwa serdecznie. No i psycholog Ewa Witkowska-Malinowska. Dzień dobry, Ewo.
2: Dzień dobry, witam.
1: Ewo, co dostałaś na Komunię Świętą? Pamiętasz jeszcze?
2: Pamiętam.
1: Młoda jesteś, to na pewno pamiętasz.
2: Tak, młoda, ale jednak już było to 20 parę lat temu, także też kawałek czasu. Na pewno był to rower, rolki i medalik, który gdzieś tam do dziś leży i jest pamiątką najważniejszą w sumie.
1: Całkiem ładne prezenty, ale nic takiego szałowego, prawda? A cieszyłaś się wtedy z tych?
2: Zdecydowanie. Były to na tamte czasy ogromne prezenty, ogromna radość i przede wszystkim te prezenty miały też inny wymiar, bo ten rower nie oznaczał, że rodzice puszczą mnie na boisko i sobie idź, tylko on oznaczał, że teraz będziemy spędzać wspólnie czas na rowerze.
1: Mhm. No właśnie, o Komunii Świętej, prezentach i całej tej uroczystości dziś będziemy rozmawiać z Ewą Witkowską-Malinowską. Trochę się zmieniło przez ten okres czasu, podejście do całej tej uroczystości, począwszy od prezentu, po przeżycia duchowe. Trochę się skomercjalizowało to święto, jak wszystkie inne niestety.
2: Tak, niestety zdecydowanie wygrywa w tej chwili właśnie aspekt prezentu, przyjęcia komunijnego, ubioru, a gdzieś na samym końcu, o ile w ogóle o tym pamiętamy, jest ten aspekt duchowy właśnie.
1: Powiedziałaś, że tą taką sferę najważniejszą w sumie duchową, jakby przez ten długie lata tracimy coraz bardziej. Czemu tak się dzieje, twoim zdaniem?
2: Myślę, że jesteśmy nieco rozczarowani tym, jak funkcjonuje dzisiejszy Kościół. Być może czegoś innego się spodziewaliśmy, oczekiwaliśmy być może więcej wsparcia i takiej otwartości księży na nowości, na potrzeby, na pójście z duchem czasu i tej otwartości, myślę, w pewnym momencie mogło zabraknąć na tyle, że ludzie zaczęli się od tego Kościoła odsuwać, ale jednocześnie w tej tradycji chrześcijańskiej jesteśmy tak bardzo zakorzenieni, że nie możemy się tak totalnie z tego wyplewić, w związku z czym bardzo często okazuje się, że po prostu robimy to wszystko, przystępujemy do kolejnych sakramentów dla tradycji, bo co powie rodzina, bo co powie wujek, dziadek, babcia, co będzie myślała, w związku z czym organizujemy te przyjęcia, ale koncentrujemy się na tym, co jest dla nas ważne, czyli właśnie na tym, jak wypadnie to przyjęcie, jak będzie wyglądało nasze dziecko, jakie dostanie prezenty, czy będzie miało lepsze prezenty niż dziecko kuzynki, która tydzień temu miała komunię. To w tej chwili jest takim najistotniejszym często aspektem, ta rywalizacja, która przez cały czas się napędza i żyjemy też w takim świecie, gdzie ciągle jesteśmy pod presją rywalizacji i pędu po to, by być lepszymi.
1: Ewa, co zostaje dziecku w głowie na długie lata przy takim podejściu, że na przykład właśnie, tak jak mówisz, nie ma obowiązku chodzenia do kościoła, rodzice nie chodzą generalnie, jakby wiara nie jest tym, co jest najważniejsze w ich życiu i nagle musi pójść do tego kościoła codziennie i tak dalej, odbębnić tą uroczystość w kościele i jest to przyjęcie. Czy takie dziecko jest w stanie zrozumieć cokolwiek z tego, co on ma w głowie później? Taki dostaje trochę fałszywy obraz tego, co się dzieje, prawda?
2: Tym bardziej, że sama komunia, to przyjęcie poprzedzone jest jeszcze najczęściej miesiącami chodzenia na różnego rodzaju msze, okazje i wpisywanie tego wszystkiego w książeczkę, a więc dziecko też dostaje taki sygnał, aha, kiedy mnie sprawdzają, kiedy ktoś to kontroluje, to muszę na pokaz dla właśnie tego, aby było jak przykazano. Natomiast kiedy już to przykazanie minie, kiedy już tej książeczki nikt nie będzie oglądał, to ja niczego nie muszę. A więc jest to też takie budowanie silne, takiej motywacji zewnętrznej, a nie poczucia wewnętrznego, że ja potrzebuję. Mało jest w tym przeżyć duchowych, a przede wszystkim duże poczucie takiej niejasności, wręcz zakłamania i niezrozumienia często wobec tego rodzica. Dlaczego ty mi każesz? A przecież często jest tak, że rodzic wsiada w auto, podwozi pod kościół, mówi, idziesz, ja w tym czasie zrobię zakupy, tak? Więc dziecko też czuje się jeszcze bardziej takie oszukane i w takiej niesprawiedliwości. Dlaczego ja muszę? I słyszy, no bo tobie będą podpisywać. Rodzica, dlaczego ty mi każesz? A przecież często jest tak, że rodzic wsiada w auto, podwozi pod kościół, mówi, idziesz, ja w tym czasie zrobię zakupy, tak? Więc dziecko też czuje się jeszcze bardziej takie oszukane i w takiej niesprawiedliwości. Dlaczego ja muszę? I słyszy, no bo tobie będą podpisywać, a mi nie, tak? Więc bardzo zatracamy się w tym aspekcie tego, co związane z tym, co trzeba, z tym, co jest przykazane i będzie sprawdzane, a zapominamy o aspekcie duchowym.
1: Ewa, no teraz spróbujmy trochę o prezentach porozmawiać, bo no jak ja słyszę i pewnie ty też to słyszysz, to czasami aż trudno uwierzyć, bo gdyby te dzieci w tym wieku komunijnym, czyli 9-10 lat, mogły mieć prawo jazdy, to pewnie by dostawały samochody do tego stopnia, stopnia już się to rozbujało.
2: Myślę, że tak, zdecydowanie. I jest to na pewno trend, który bardzo krzywdzi dzieci.
1: Mhm. A z czego wynika? Z czego to wynika, że i rodzice, i rodzina, generalnie goście prześcigają się w tym, żeby ich prezent był najbardziej wystrzałowy, to znaczy najczęściej najdroższy?
2: Tak. Wynika to z naszych trudności, z naszych niezaspokojonych potrzeb i obecnie, ale przede wszystkim w dzieciństwie, z takiego poczucia mniejszości, z poczucia, że wychowywałem się w gorszych czasach, trudniejszych czasach, a więc teraz chcę to wynagrodzić, to z jednej strony, tak, pokazać, że teraz może być inaczej, a z drugiej strony, odwołując się do teraźniejszości, jest taka często rywalizacja między członkami rodziny, aby pokazać, kto może więcej, kto zarabia więcej, kto lepiej trafił w gust dziecka, kto bardziej je sobie zaskarbi teraz jego uwagę i przychylność, a więc to jest taki często, no powiedziałabym, konkurs rodzinnego prześcigania się we własnych potrzebach, we własnych ograniczeniach i przekonaniach.
1: No właśnie, najważniejsze w całej tej uroczystości komunijnej powinno być dziecko, jego przeżycie, jego emocje. Tymczasem w ferworze tego prześcigania się w prezentach, w, no nie wiem, zorganizowaniu sali, ozdób niczym na przyjęciu ślubnym, kreacjach i tak dalej, nie ma, nikt nie, ta najważniejsza osoba, dla której to jest jedyne przeżycie, bo przecież komunię świętą ma się no raz w życiu, prawda?
2: Tak, zdecydowanie. Dziecko w tym wszystkim nam po prostu znika. W ferworze organizacji bardzo często okazuje się, że zapomniane jest gdzieś z boku, tak? I ono chce o coś dopytać, albo nie jest pewne, jak będzie wyglądała na przykład spowiedź, stresuje się i często słyszy od rodzica, no tak, tak, zaraz o tym porozmawiamy, ale tutaj jeszcze pani dzwoni z sali, jakie tam dania zrobić, a ciocia pyta, co ty byś chciał dostać i ktoś jeszcze coś potrzebuje wiedzieć, a później muszę jechać do sklepu i tak dalej. Musimy ze wszystkim zdążyć, to jakoś ci tam opowiem jeszcze później, tak? Dziecko zostaje z tym swoim stresem, z niewiedzą i z takim poczuciem właśnie, że ta komunia dzieje się jakby obok mnie trochę, nie? Że to jest taka impreza dla rodziców, podczas której później to oni będą się bawili. Ciocie, wujkowie, babcie, dziadkowie i rodzice będą sobie rozmawiali. Nie będą zbytnio pewnie poruszać tematów, które będą dla mnie fajne. Jeśli jeszcze są jakieś inne dzieci, no to okej, to dobrze. A jeśli nie ma, to ja jestem totalnie w tle, tak? I chcę po prostu przeżyć i dotrwać do końca, a na koniec okazuje się, że nie będzie lodów, roweru i spaceru, no bo ta impreza była z alkoholem i wszyscy

0: marzą o tym, żeby iść do domu i spać, a nie zajmować się teraz dziećmi.
1: Taka rada, nie rada, co byś powiedziała rodzicom, całym rodzinom, przed którymi takie przyjęcia komunijne, no bo mamy maj właśnie.
0: Mhm. Przyjrzyjmy się swoim potrzebom i zauważmy je po to właśnie, aby uświadomić sobie, jakie one były i jak inaczej mogę je spełnić, niekoniecznie przekładając to wszystko na dziecko. Tak, aby móc się skoncentrować w tym dniu, w tym okresie, właśnie na dziecku, na jego potrzebach, na jego przeżyciach, a to wszystko, co dzieje się wokół, mogę zaspokoić na wiele różnych innych sposobów, jeżeli tylko sobie to uświadomię. A więc zaglądajmy w siebie, zadawajmy sobie pytanie, czy tego potrzebuje moje dziecko? Czy tego chciałoby moje dziecko? Rozmawiajmy z nim, jakie są jego potrzeby, bo to w końcu jego święto, jego dzień i chcemy, aby to ono zapamiętało ten dzień jak najlepiej. Więc jeżeli dla dziecka najpiękniej będzie, jeśli w tej albie, garniturze usiądzie z rodziną na kocu i zrobimy piknik, a potem pójdziemy razem na lody, to zróbmy to i nie koncentrujmy się na tym, że to musi być komunia w pałacu do 24 z DJ-em i wszelkimi możliwymi trunkami, tak aby każdy miał do wyboru do koloru, tak? Skoncentrujmy się na dzieciach.
1: Renata Kończyńska i psycholog Ewa Witkowska-Malinowska. Dziękujemy Państwu za uwagę.
0: Dziękuję również.
2: To był Dzień na 101,4 FM.

0: Express. Rozmowa dnia na 101 i 4 FM.
1: Serwis Kujawsko-Pomorski. Audycja finansowana ze środków budżetowych województwa kujawsko-pomorskiego.
2: Ruszył nabór do Nagród Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego. To wyróżnienie dla osób, zespołów, które swoją działalnością zmieniają region na lepsze. Społecznie, gospodarczo i kulturalnie. Doceniane są inicjatywy, które inspirują, pomagają i pokazują, że lokalne działania mają wielką siłę. Mówi Aneta Jędrzejewska, wicemarszałek Województwa Kujawsko-Pomorskiego.
3: Od 2000 roku ogłaszamy konkurs na Nagrody Marszałka. Odbywają się one właściwie w każdej dziedzinie, bo w 13 poprzez zdrowie, ochronę zabytków, ochronę przyrody, przedsiębiorczość, edukację, poprzez dotykając również promocji czy spraw społecznych. Do nagród można zgłaszać osoby pojedyncze, osoby fizyczne, ale również zespoły, które wyróżniają się w tych dziedzinach, o których powiedziałam, rzeczami, które są innowacyjne, które są nietuzinkowe, jeżeli chodzi o województwo kujawsko-pomorskie. Czekamy na wnioski do 29 maja. Ja zachęcam osoby fizyczne, ale również zespoły, które wyróżniają się w tych dziedzinach, o których powiedziałam, rzeczami, które są innowacyjne, które są nietuzinkowe, jeżeli chodzi o województwo kujawsko-pomorskie. Czekamy na wnioski do 29 maja. Ja zachęcam wszystkich tych, którzy widzą, że mają w swoim otoczeniu ludzi, którzy się wyróżniają, których praca zmienia nasze województwo, zmienia życie naszych mieszkańców, żeby z tymi wnioskami występować. Kujawsko-Pomorskie zapraszamy do składania wniosków.
2: Bo za każdym sukcesem regionu stoją ludzie, którzy poprzez swoją postawę mobilizują innych do działania. Są artyści, wobec których nie można przejść obojętnie i właśnie taka atmosfera towarzyszyła na spotkaniu autorskim z Marią Peszek we Wrocławku. Rzeczywistość bez cenzury. Nie była tylko tytułem spotkania, ale również zaproszeniem do świata bez filtrów, w którym liczy się szczerość, odwaga i konfrontacja z tym, co niewygodne. Mówi Maria Peszek, aktorka, wokalistka, autorka książek.
4: Jestem bardzo ciekawa tego zawsze, co pada z sali. Najbardziej jestem zawsze ciekawa tego, o co pytają ludzie, którzy przychodzą na spotkanie ze mną. Choć wiadomo, też jest bardzo fajnie, kiedy osoba, która prowadzi, ma jakiś pomysł na to spotkanie. Jestem absolutnie spokojna, że tutaj obydwie te sytuacje się wydarzą i że to będzie coś zupełnie wyjątkowego.
5: A co daje Pani taki kontakt bezpośredni z ludźmi?
4: Bezpośredni kontakt z ludźmi daje mi wiedzę o tym, czego moi potencjalni odbiorcy mojej sztuki potrzebują w moich piosenkach. Zwłaszcza takie podróże, które są moją radością ostatnich kilku lat. Po premierze książki podróżuję po bibliotekach na spotkania autorskie, bo już prawie 90 takich spotkań odbyłam.
2: Miasto stawia na spotkania z ludźmi, którzy nie tylko inspirują, ale też zmuszają do refleksji. To właśnie takie rozmowy kształtują naszą tożsamość oraz poszerzają horyzonty. Sezon grzewczy dobiegł końca, ale jego bilans jest wyjątkowo tragiczny. Dane Komendy Głównej Państwowej Straży Pożarnej nie pozostawiają złudzeń. W ciągu kilku miesięcy doszło do setek niebezpiecznych zdarzeń związanych z tlenkiem węgla. Od 1 października do 12 stycznia strażacy interweniowali aż 1735 razy. W wyniku zatrucia czadem poszkodowanych zostało 669 osób. Najbardziej dramatyczne są jednak statystyki dotyczące ofiar śmiertelnych. W całym sezonie grzewczym życie straciło 69 osób, z czego aż 44 zmarły na początku tego roku. Czad, nazwany też cichym zabójcą, jest niewidoczny i bezwonny, dlatego tak trudno go wykryć bez odpowiedniego sprzętu. Właśnie dlatego samorząd województwa kujawsko-pomorskiego zdecydował się na konkretne działania profilaktyczne. Mieszkańcy regionu mogą otrzymać bezpłatne czujniki dymu i tlenku.

0: węgla, które mogą uratować życie, mówi Aneta Jędrzejewska, wicemarszałek województwa kujawsko-pomorskiego.
1: Jesteśmy właściwie po okresie grzewczym i z roku na rok umiera wiele osób, które zostają zaczadzone czadem. W tym roku olbrzymia tragedia w naszym województwie. Zginęła 4-osobowa rodzina, matka z 3 dzieci w Chełmie. Ale to nie jedyny taki przypadek, bo również odnotowaliśmy śmiertelne przypadki w powiecie włocławskim, w samym mieście Włocławek. Rocznie w okresie grzewczym w Polsce umiera między 50 a 100 osób, więc postanowiliśmy wyjść naprzeciw i uruchomić na początek taki pilotaż, jeżeli chodzi o rozdawanie, najpierw zakup, a później rozdawanie właśnie tych czujek czadu. Dzisiaj trafiamy z 2000 czadek zakupionymi za 200 000 zł ze środków budżetu województwa do seniorów, którzy są podopiecznymi dziennych domów pomocy, które od wielu lat już finansujemy ze środków unijnych.
0: Program ma na razie charakter pilotażowy, ale jak zapowiadają władze regionu, to dopiero początek. Samorząd chce rozszerzyć działania i stara się o dodatkowe środki, także z funduszy europejskich, by jeszcze więcej mieszkańców mogło zabezpieczyć swoje domy. Warto przypomnieć, że czujnik czadu to niewielki koszt, a może zrobić ogromną różnicę. Regularne przeglądy instalacji grzewczych, sprawna wentylacja i podstawowa ostrożność to rzeczy, które realnie mogą zapobiec tragedii. Włocławski szpital doczeka się w końcu parkingu z prawdziwego zdarzenia. Marszałek województwa kujawsko-pomorskiego Piotr Całbecki informuje, że rozpoczął starania o jego wybudowanie. Dotychczas mieszkańcy w większości parkowali na terenach leśnych. Nowy parking ma być wielopoziomowy, mówi Marek Wojtkowski, członek zarządu województwa kujawsko-pomorskiego.
2: Powiem przewrotnie, że takich wiadomości jest bardzo wiele i coraz lepsze, bo oprócz tego, że szpital się rozbudowuje, co już wizualnie nawet widać, jak ktoś z Państwa przyjeżdża, to zapraszam, żeby rzucić okiem na ten główny blok operacyjny, który powstaje i który nabiera już kształtów i barw, bo on rzeczywiście bardzo atrakcyjnie wygląda. Dodam do tego oczywiście zakup wyposażenia czy doposażenia szpitala. Ogromne środki z Krajowego Planu Odbudowy, które trafiają do Włocławka, no tylko napawają dumą chociażby roboty Da Vinci. Ale wracając do sedna, rzeczywiście no jest ogromna potrzeba. No, ci, którzy przyjeżdżają czy korzystają ze szpitala, doskonale wiedzą, że w tej chwili można rzec jest taka troszeczkę wolna amerykanka, bo ludzie parkują gdzie tylko można. I ja to rozumiem oczywiście, że rzeczywiście trzeba sobie szukać tych miejsc parkingowych, czy to przy ulicy Wienieckiej, czy nawet wjeżdżając w jedną, w drugą stronę w las. Dlatego też wychodząc naprzeciw tym oczekiwaniom, komunikowaliśmy już wcześniej, że na terenie szpitala zostanie wybudowany parking wielopoziomowy.
0: Nowy obiekt będzie miał 6 kondygnacji pod dachem, co oznacza koniec z szukaniem miejsca w błocie czy na poboczu. Dodatkowo powstaną stacje ładowania dla samochodów elektrycznych oraz pełna infrastruktura zapewniająca bezpieczeństwo. To bardzo dobra wiadomość dla mieszkańców Włocławka oraz całego regionu. W minionych latach z powodu braku parkingu trzeba było zostawiać pojazd daleko od szpitala, często w miejscach do tego nieprzeznaczonych. Zazwyczaj kończyło się to mandatem.
3: Serwis kujawsko-pomorski. Audycja finansowana ze środków budżetowych województwa kujawsko-pomorskiego.
4: Rozmowa dnia na 101,4 FM.
5: WPP na 101,4 FM.

Myślę, co zrobimy wieczorem, ale nie raczej mam pierścionek. I mówiłem, że zadzwonię, że odpiszę potem. Przeprosi, jak ci życzenia złożę. Bo cię lubię trochę, a to niedobrze, bo mam słaby gust do kobiet.

po swoje mimo tego, tak jak po Negroni. Długo się nie bałem Boga, tylko nowej doby. Nikt nie trzyma mnie za rękę, ani mojej strony. Zmienię to z nowym rokiem. Wyglądam inaczej, ale wciąż się nie znoszę. Wybieram życie w żadnym.